0: wiesz.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Już nie chcę twoich rad.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

zwyczajni, przyjdź do mnie. Jak zapach deszczu, gdy rozbija się o asfalt. Mamy imiona jak ulice, jak każda granica i marzenia w rękach, w częściach tego miasta. Chciałbym jeszcze raz jak wtedy poczuć na twarzy wschód wypływający gdzieś za okna. Chciałbym jeszcze raz

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś czwartek, a więc tradycyjnie dzień etykiety językowej, ale ponieważ są jeszcze wakacje, to zróbmy sobie odpoczynek. Zróbmy sobie właśnie wakacje od tej etykiety językowej i po prostu porozmawiajmy o różnych słowach, wyrażeniach, bo zastanawianie się nad tym, co wyrazy znaczą i dlaczego, jest bardzo, bardzo ciekawe. W tym tygodniu rozmawiamy dużo o lotnictwie, czyli o wszystkim, co się wiąże z samolotami. A dlaczego? Dlatego, że kilka dni temu obchodziliśmy Dzień Lotnictwa. Rozmawialiśmy o samolotach, o lotniskowcach, o lotniskach, o pilotach, o pilotkach, a może właśnie o samym słowie samolot i o jego innych nazwach dzisiaj byśmy porozmawiali? Już wiem.

wiecie, a jeśli nie wiecie, to właśnie teraz się dowiecie, skąd pochodzi nazwa samolot. To jest maszyna, która sama lata, dlatego samolot. Ale czasem o samolocie mówi się, że to jest statek powietrzny. Coś takiego, statek? Pewnie się dziwicie, prawda? Dlatego, że gdy mówimy statek, to myślimy zwykle o czymś takim dużym, co pływa po morzach. A tutaj samolot to jest statek powietrzny. No naprawdę, ciekawostka. Ale gdyby tak się zastanowić, to może coś w tym jest. Pomyślmy, co jest podobnego między samolotem a tym statkiem, który pływa po morzach? Na przykład, gdybyśmy porównali je z tramwajami, to czym się różnią, a co jest w nich podobne? Tramwaje mogą się wyginać, prawda, na tych swoich złączach. Rowery, tym bardziej, rowerami można skręcać, rowery się też jakoś tak wyginają. A samoloty i statki te morskie są ogromne, ogromne, no i nie wyginają się w połowie w żaden sposób. Tylko, że jedna taka ogromna bryła pływa po wodzie, a druga ogromna bryła po prostu sobie lata w powietrzu. Dlatego jedno i drugie nazywamy statkiem. Ale o samolotach mówi się też czasem, że to są stalowe ptaki. Podoba się wam ta nazwa? Stalowy ptak? Mnie się podoba. Ale zadanie dla was, zadanie bojowe, to jest zastanowienie się nad tym, dlaczego o samolocie mówi się właśnie stalowy ptak. Zastanówcie się dobrze i porozmawiajcie o tym z koleżankami i kolegami. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Ponieważ wczoraj było święto lotnictwa, to dziś możemy porozmawiać o różnych, innych niż wczoraj, wyrazach związanych właśnie z lotnictwem. Proponuję, żebyśmy porozmawiali o nazwach osób, które latają samolotami. Powiecie, że to pasażerowie. No, to prawda, ale akurat nie myślałam o pasażerach. No bo pasażerowie, owszem, latają, ale kto prowadzi samolot? Lotnicy, powiecie. Tak, to prawda. Lotnik to jest osoba, która prowadzi samolot albo po prostu obsługuje ten samolot. Co ciekawe, jest słowo lotnik, ale nie ma słowa lotniczka. Nie ma. Więc jeżeli kobieta prowadzi samolot, to możemy o niej powiedzieć tylko tyle, że jest lotnikiem, a nie lotniczką. Ale przecież o osobach, które prowadzą samolot, można powiedzieć jeszcze inaczej, że to są piloci. No i teraz, jeśli mężczyzna prowadzi samolot, to na pewno jest pilot. Zgadzacie się? Tak jest. A jeżeli kobieta prowadzi samolot, to jak się nazywa? Pilot? O, niekoniecznie. To jest pilotka. Tak jak aktor, aktorka, malarz, malarka, tak też pilot, pilotka. Ale warto również wiedzieć, że pilotka to jest taka czapka, którą wkładają na głowę piloci. Więc gdy używacie słowa pilotka, to pamiętajcie o tym,

Żeby tak zbudować zdania, żeby było wiadomo, o kogo chodzi, o kogo albo o co chodzi. Czy o kobietę, która prowadzi samolot, czy o czapkę, którą taka kobieta może mieć na głowie. Ciekawa jestem, czy znacie jakichś pilotów i jakieś pilotki. Może o tym porozmawiacie, a może też pomyślicie o innych zawodach i powiecie o tym, jak się nazywa mężczyzn w tych zawodach i jak się nazywa kobiety. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś, 23 sierpnia, czyli święto lotnictwa. Wiedziałyście o tym, drogie dzieci, że dzisiaj właśnie jest święto lotnictwa? Jeśli tak, gratuluję. Jeśli nie, to już wiecie. A skoro mamy dzisiaj święto lotnictwa, to warto powiedzieć o kilku wyrazach, które się właśnie z tym lotnictwem wiążą. No przede wszystkim wyjaśnijmy sobie może, co też to lotnictwo znaczy. No bo o wyrazie lotnik pewnie słyszałyście, prawda? Na pewno. Może lotniskowiec, ale za chwilę też lotniskowiec.

Lotni z Kobiec wyjaśnimy. Zacznijmy od lotnictwa, skoro to jest święto lotnictwa. Wiecie, co to jest lotnictwo? To są wszystkie samoloty razem wzięte i wszystkie zasady działania tych samolotów. To jest taka część naszego wojska, lotnictwo. To jest taki system, który umożliwia samolotom latanie z jednego kraju do innego, a nawet z jednego miasta do innego miasta w tym samym kraju. Więc lotnictwo to jest wszystko to, co się wiąże z samolotami. Jak myślicie, lotnictwo jest ważne w życiu ludzi? Możecie o tym sobie porozmawiać, gdy tylko dosłuchacie do końca naszego odcinka. Z lotnictwem oczywiście wiążą się samoloty. Samoloty, czyli maszyny, które same latają, prawda? Na to wskazuje ich nazwa. To, co samo lata, to jest samolot. Jeśli lotnictwo, to oczywiście też lotnisko, no bo te samoloty gdzieś muszą lądować. I to miejsce, gdzie lądują, to jest właśnie lotnisko. Ale nie chodzi tylko o pas, na którym zatrzymują się samoloty, ale o cały ogromny, ogromny, ogromny teren, na którym stoją różne budynki i są właśnie różne pasy startowe i pasy do lądowania. Czasami jednak samolot musi wylądować na morzu. No i to jest już poważniejsza sprawa, bo przecież samolot jest tak ciężki, że nie może od razu po prostu na wodzie sobie wylądować. No nie może, dlatego żeby utonął. Więc dlatego ludzie wymyślili lotniskowce. Lotniskowce, czyli takie ogromne, ogromne okręty wojenne, które mają naprawdę ogromną płytę i właśnie ta płyta jest lotniskiem dla samolotów. A zatem zapamiętajcie te właśnie wyrazy. Lotniskowiec, lotnisko, lotnictwo i porozmawiajcie o tym, o czym dzisiaj wysłuchałyście. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Porozmawiajmy po prostu o słowach. Znacie na pewno takie słowo krawiec, prawda? Wiecie, kto to jest krawiec? Doskonale wiecie i dobrze słyszę, dobrze mówicie. Krawiec to jest osoba, która szyje ubrania na miarę. Czyli chcemy na przykład uszyć sobie garnitur, idziemy do krawca, krawiec zdejmuje miarę i szyje garnitur, który doskonale będzie na nas leżał, doskonale będzie nam pasował. Można też szyć u krawca sukienki, spódnice, spodnie, koszule, wszystkie części ubioru. Ale czasami używamy też takich specjalnych powiedzeń. Na przykład czasem się mówi o mężczyźnie, że to damski krawiec. Wiecie, co to znaczy? To nie chodzi o mężczyznę, który szyje ubrania tylko dla kobiet, ale damski krawiec to jest mężczyzna, któremu rodzą się same córki. Taki, który nie ma syna, ale ma wiele, wiele córek. Damski krawiec. Tak sobie żartujemy trochę w języku. Mówimy też czasami, tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Co też to znaczy? Chodzi po prostu o to, że człowiek może dysponować tylko tym, co naprawdę ma i do tego musi dostosować swoje wymagania. Czyli na przykład chciałabym pojechać na wycieczkę dookoła świata, ale mam mało pieniędzy, więc mogę pojechać tylko do jednego kraju za granicą. Więc mówię, no cóż, tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Nie stać mnie na bardzo drogą wycieczkę, ale na tańszą mnie stać, więc pojadę na tę tańszą. Krawiec kraje, czyli kroi ubranie. Od tego się wzięła nazwa krawiec. Materii temu krawcu staje, czyli wystarcza. To jest takie stare słowo. Proponuję, żebyście wymyślili trzy sytuacje, w których można użyć tych powiedzeń damski krawiec i tak krawiec kraje, jak mu materii staje. A może porozmawiacie o tym zawodzie? Co jeszcze może szyć krawiec oprócz rzeczy, o których powiedziałam? Czy jeszcze coś wiecie o krawcach? A może znacie jakiegoś prawdziwego krawca? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Rozmawialiśmy o kilku krawieckich słowach, w ogóle o samym słowie krawiec i o wyrazie naparstek, więc może pora powiedzieć coś o szyciu. Wiecie, co to znaczy szyć? Na pewno wiecie. Szyć to łączyć nićmi części materiału i robi się w ten sposób szwy. Jeśli sobie pooglądacie swoje ubrania, to na pewno zauważycie szwy. Zwykle widać je od spodu ubrania, ale czasami też na wierzchu. Ale wyraz szyć znaczy też coś innego. Na przykład chirurg może szyć ranę. Gdy ktoś się skaleczył i ta rana jest duża, można ją zszyć. Oczywiście nie takimi zwykłymi nićmi, jakie mamy w domu, tylko specjalnymi nićmi chirurgicznymi. Można szyć, czyli wyszywać coś, czyli robić nićmi kolorowymi taki piękny, piękny wzór na materiale. Można też szyć, czyli strzelać z łuku. To jest takie dawne, rzadkie znaczenie wyrazu szyć. No i wreszcie szyć to znaczy tak szybko przelatywać przed oczami. Na przykład mówimy deszcz szybko.

0: Był z ukosa, czyli deszcz szybko padał tak pod kątem, z góry na dół, ale nie pionowo, nie tak prosto z góry na dół, tylko po skosie. Mówimy też czasem, tak trochę przenośnie, trochę żartobliwie, coś jest grubymi nićmi szyte. Co to takiego znaczy, że coś jest grubymi nićmi szyte? Oczywiście, można grubymi nićmi zszyć spodnie, ale to nie będzie żartobliwe powiedzenie, tylko to będzie prawda. Gdy mówimy żartobliwie, że coś jest szyte grubymi nićmi, to mamy na myśli to, że ktoś chciał nas oszukać, ale wcale mu nie wyszło. Bo oszustwo, żeby było dobre, musi być wiarygodne, czyli powinniśmy mu uwierzyć. A jeśli ktoś nas oszukuje tak, że wcale nie można mu uwierzyć, no to to jest właśnie grubymi nićmi szyte. Można też szyć komuś buty. I oczywiście robi to szewc, ale to nie jest żartobliwe powiedzenie. Żartobliwe jest wtedy, gdy mówimy szyć komuś buty w znaczeniu knuć przeciwko komuś, robić intrygi, obgadywać za plecami i robić tak, żeby komuś powinęła się noga, żeby ktoś poniósł jakąś szkodę. Oczywiście lepiej tego nie robić, bo to jest nieładne zachowanie, ale samo powiedzenie warto znać. Proponuję, żebyście przećwiczyli te dwa poznane dzisiaj powiedzenia, czyli coś jest szyte grubymi nićmi i szyć komuś buty. I porozmawiajcie też o znaczeniach słowa szyć, o tych znaczeniach, o których dzisiaj Wam opowiedziałam. Możecie też porozmawiać o samym szyciu, czy to jest bezpieczne zajęcie, czy nie, i co można zrobić, żeby szyło się bezpiecznie. Powodzenia i do usłyszenia.
1: Tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
2: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
3: i piosenkę moją śpiewać.

0: i pamiętaj, że od ciebie to zależy. Czy świat wkoło będzie szary, czy różowy? Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, nie

0: kuchni do mnie.
1: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś zajmiemy się bardzo ważną sprawą gramatyczną. Gramatyka w ogóle to jest poważna sprawa. Otóż dzisiaj będziemy rozmawiali o dwóch końcówkach wyrazów, końcówkach, które się często mylą. Weźmy na przykład takie bardzo ładne słowo dziewczynka. Ładne słowo? Bardzo ładne. No to teraz zastanówmy się, jak powinniśmy wymówić to słowo w odpowiednich formach, w takich oto zdaniach. Interesuje się, kim się interesuje? Dziewczynką. Słyszycie, jaki dźwięk jest na końcu? Dźwięk on. Jedną, ładną, miłą, zabawną, uśmiechniętą, żwawą dziewczynką. Więc gdy budujemy takie właśnie zdanie, na przykład, że się kimś interesujemy, to na końcu wyrazu dziewczynka, książka, lalka musi być dźwięk on. Interesuje się dziewczynką. Ale czasami w pewnych zdaniach na końcu tego wyrazu musi stanąć inny dźwięk. Na przykład, przyglądam się dwóm, albo trzem, albo czterem. Komu się przyglądam? Dziewczynkom. Tu już wymawiamy coś innego.

Oglądam się dziewczynkom, bo jest ich kilka. Dałam prezent dziewczynkom, dwóm, trzem, czterem, pięciu, a nawet 10 dziewczynkom. Spoglądam ku dziewczynkom. Słyszycie już, na czym polega różnica? Gdy mówimy o jednej dziewczynce, książce, lalce, na końcu mamy dźwięk on. Interesuje się dziewczynką. Ale gdy mówimy o kilku dziewczynkach, lalkach, książkach, to na końcu mamy dźwięk om. Proponuję, żebyście przećwiczyli tę zasadę na innych wyrazach, które się kończą na a. Na przykład mama, szafa, lalka. Na pewno jeszcze jakieś słowa przyjdą wam do głowy. I mam też zagadkę. Skoro znacie już regułę, to jak powiemy poprawnie radio dzieciom czy radio dzieciom? Jak myślicie? Na pewno wiecie, jaka jest poprawna forma. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zajmujemy się co jakiś czas objaśnianiem wyrazów, które albo znacie, albo ich nie znacie, ale to są zawsze wyrazy, które brzmią ciekawie i mają ciekawą historię. Dzisiaj zajmiemy się słowem naparstek. Znacie taki wyraz? Wiecie, co to jest naparstek? Widzieliście może, jak mama, babcia, siostra albo tata lub brat używają

Naparstka. Naparstek to jest tak jakby taki kapelusik, który zakłada się na palec wtedy, gdy się szyje. Zakłada się ten kapelusik po to, żeby nie skaleczyć się, nie nakłuć palca igłą, która jest oczywiście bardzo ostra i tę igłę czasem trudno przeprowadzić przez materiał, więc nakładamy kapelusik z metalu albo z plastiku na palec i popychamy tym kapelusikiem właśnie igłę. Dzięki temu łatwiej się szyje. A czy wiecie, skąd się wzięła ta nazwa naparstek? O, powiem wam, że mało kto wie. Otóż kiedyś, to było naprawdę dawno, dawno temu, nasze palce, palce ludzi, wcale nie nazywały się palce. To były prsty. Jeden palec to był prst. I to, co się nakłada na ten palec, czyli na prst, to jest naparstek. Coś nakładane na prst, naparstek. I stąd się właśnie wzięła ta ciekawa i ładnie brzmiąca nazwa. Możecie też zapytać, skąd w takim razie wzięło się słowo palec? Czy ono kiedyś znaczyło coś innego niż dzisiaj? Trochę tak i trochę nie. Słowo palec też jest bardzo starym słowem, ale kiedyś, dawniej, oznaczało tylko kciuk, czyli tylko ten palec, który odstaje najbardziej od całej reszty. Czyli słowo palec kiedyś oznaczało kciuk, a wszystkie inne palce to były prsty, a dzisiaj po prostu wszystkie palce nazywamy palcami, a dodatkowo ten jeden to jest kciuk, ten jeden odstający to jest kciuk. Mam propozycję. Może porozmawiacie o tym dokładniej, po co się używa naparstka. I może też wymyślicie inne słowa, które są zbudowane właśnie tak jak ten naparstek. Skoro naparstek to jest to, co się nakłada na prst, to na przykład to, co się nakłada na uszy, jak się nazywa? Pomyślcie o jeszcze innych wyrazach o podobnej budowie. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Witam was, drogie, kochane dzieci, i zapraszam na cotygodniową gimnastykę buzi i języka. Doskonale wiecie, po co to robimy, prawda? Wszystko to oczywiście

podcaście jest po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiały wyrazy i całe zdania. Jak doskonale wiecie, trzeba zacząć od rozgrzewki, czyli najpierw oddychanie. Weźcie głęboki wdech nosem i wydech buzią zróbcie. I powtórzcie to 5 razy. Potem możecie ziewać do woli i tak szeroko, jak tylko chcecie. Możecie też oczywiście naśladować konika. I wiecie, jak to się robi, prawda? To jest bardzo przyjemne ćwiczenie, bo możecie prychać, czyli robić tak. Możecie stukać językiem we wszystkie części buzi w środku i to też jest bardzo, bardzo dobre ćwiczenie. Gdy już skończycie rozgrzewkę, możecie posłuchać takiego oto wierszyka. Co piszczy w trawie? Pytasz ciekawie. Co to w tej trawie tak piszczy i gra? To jest taki krótki wierszyk, ale może usłyszeliście, że dużo w tym wierszyku jest dźwięku szcz. Co piszczy w trawie? Pytasz ciekawie. Co to w tej trawie tak piszczy i gra? No i ten krótki wierszyk jest właściwie też zagadką dla Was, bo możecie sobie spróbować odpowiedzieć na pytanie, co w tej trawie tak piszczy i gra. Wiecie, co to znaczy piszczeć, prawda? Piszczeć to wydawać taki cienki głos. Na przykład myszka piszczy i mówi takim cieniutkim głosem pi, pi, pi, pi, pi. Ale też różne rzeczy, różne przedmioty mogą czasem piszczeć. Grać można na instrumencie, ale też mówimy, że las gra albo echo gra, gdy po prostu wydaje ładne dźwięki. W tym wierszu też były słowa pytasz ciekawie. Wiecie, co to znaczy, prawda? Pytać ciekawie to znaczy pytać z ciekawością, czyli być czegoś ciekawym. Ktoś był ciekawy, co w tej trawie tak piszczy i gra. No właśnie, więc może powiecie, co w tej trawie piszczy i gra? Myszki, jaszczurki? Może macie jeszcze jakieś inne pomysły? Powtarzajcie ten wierszyk jak najdokładniej i porozmawiajcie sobie o tym, co też w tej trawie mogło się wydarzyć. Powodzenia i do usłyszenia!

0: kotka po prostu miać.
1: Słuchacie Polskiego Radia.

0: autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Pawałowska.
0: Autopromocja.

0: poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: To już ósma. Naprawdę nie chcę być inaczej. Nawet powiem wam, że 3 minuty po godzinie ósmej, co nie znaczy, że się tu spóźniłyśmy. Absolutnie nie. I ja, i Renata Żuchowska jesteśmy tutaj już od dobrych kilkudziesięciu minut. Przygotowujemy wszystko, żeby było gotowiutkie na poranek. Uwijamy się jak te pszczółki. Co prawda bez wrotek. One zresztą też wrotek nie mają, ale jakbyście zajrzeli teraz w pełni lata, w lipcu, do jakiejś pasieki, to na pewno byście przyznali rację Maryli Rodowicz, że one jak na wrotkach się uwijają. No i trzeba przyznać rację też temu powiedzeniu, pracowity jak pszczółka. No a jak będziecie mieli po drodze gdzieś las i wypatrzycie mrowisko, to też możecie przyjrzeć się z bliska, czy to prawda, że te mrówki takie pracowite i tak się krzątają i krzątają jak mróweczki. Myślę, że będziecie musieli się zgodzić z tą rzekomą albo i nie rzekomą pracowitością mrówek. No my już jesteśmy w gotowości, w działaniu, telefon odblokowany, więc gdyby ktoś chciał do nas pospieszyć z jakimiś fantastycznymi wiadomościami na dobry początek niedzielnego poranka, to bardzo prosimy o sygnał 226452055. Na przykład, gdzie jesteście, co robicie, czy właśnie wróciliście z wakacji, czy może dokąd się dopiero wybieracie. A jeśli spędzacie czas w domu, to jak wam tam jest? Mam nadzieję, że wszyscy czują się znakomicie. A my ruszamy z rosomakami w podróż.

Nie wiem, czy są wśród was prawdziwi twardziele, albo raczej prawdziwi kibice piłki nożnej, tacy, którzy wytrzymali wczoraj przez cały czas trwania meczu, ostatniego meczu między Francją a Anglią, meczu, który nazywa się małym finałem, czyli meczu o trzecie miejsce. Rozpoczynał się dopiero o godzinie 23 i skończył się głęboko w noc, ale może ktoś z was oglądał, ale jeśli oglądał, to prawdopodobnie teraz bardzo smacznie śpi i dobrze, i niech odsypia te sportowe emocje. No, w takim razie tym, którzy nie oglądali albo jeszcze nie dowiedzieli się, jakim rezultatem zakończyła się ta rozgrywka, powiem, że był to bardzo emocjonujący mecz, albo jak mówią sprawozdawcy sportowi, było to bardzo emocjonujące spotkanie, które zakończyło się aż 10 bramkami. Tak dokładnie nie śledziłam Mundialu 2026, więc nie wiem, czy to był rekordowy pod względem wbitych goli mecz, ale prawdopodobnie tak. I 6-4. Anglia pokonała Francję i zdobyła trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. A Francji pozostanie tylko zaśpiewać C'est la vie, czyli takie jest życie.

Jedni ocierali wczoraj łzy radości, inni łzy smutku. Myślę o Francuzach, którzy pewnie rzewnie płakali nad tym, że nie udało im się tym razem zdobyć nawet trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata. Natomiast Anglicy pewnie świętowali, może nawet cały czas jeszcze świętują, w końcu dopiero

Kwadrans po godzinie 8, niedziela, chociaż jeśli kibice angielscy zostają na dzisiejszy finał, to pewnie też położyli się już spać, żeby o godzinie 21, uwaga, naszego czasu, być już na trybunach i śledzić rozgrywki między Hiszpanią i Argentyną. Jakie szanse mają te dwie drużyny? O tym też dzisiaj powiem w poranku, no bo dzisiaj taki poranek troszkę magazynowy, troszkę różne różności będą u nas, tak jak czasami na talerzykach, prawda? Że i pomidorek, i ogórek, chociaż tego nie powinno się mieszać, ale ja mówię o ogórku kwaszonym. Czasami jakiś kawałeczek szynki, albo serka, albo naleśniki. Nie, naleśniki nie potrzebują żadnej konkurencji.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom i zespołu No Cześć, a to jest...
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Jesteśmy z wami w weekendy od godziny 8 do godziny 10 rano i będziemy jeszcze w takim razie przez dobre co? Dobre półtorej godziny z małym wąsem nawet, czyli z 12 minutami. 226452055, co tam u was?

słychać od poranku. Już się obudziliście, już wstaliście, a może już jesteście w samochodzie, albo w pociągu, albo w autobusie i pędzicie na jakieś dalsze wakacyjne przygody, bo jak tak ostatnio z wami rozmawiamy tutaj w różnych naszych audycjach i porannych, i popołudniowych, i wieczornych, to okazuje się, że albo skądś właśnie wróciliście, albo za chwileczkę dokądś właśnie jedziecie, ale są też tacy, którzy mówią, że na razie są w domu i dobrze. Podobno przygoda czai się za rogiem, jak mówił pewien znany w swoim czasie, bardzo znany pisarz Edmund Niziurski.

Bardzo możliwe, że tak właśnie śpiewali wczoraj ci, którzy o tej porze być może wyruszali pod... Co ja mówię? Być może i być może. Prawdopodobnie wyruszali o tej porze właśnie na pola Grunwaldu, bo o godzinie 15 rozpoczynała się tam wielka inscenizacja, wielka bitwa, wielka potyczka historyczna. No i... Można było tę potyczkę śledzić, można było ją oglądać. Jak zawsze wzięły w niej udział tysiące osób i konnych, i spieszonych, czyli takich, którzy wcale koni nie potrzebują do tego, żeby uczestniczyć w takiej potyczce. Oczywiście wszyscy ci, którzy mieli być ubrani odpowiednio, byli

odpowiednio ubrani, czyli byli w zbrojach. Nie wyobrażam sobie, jak to jest nosić zbroję, kiedy temperatura powietrza wynosi powyżej 25-27 stopni Celsjusza, a w dodatku dookoła pola i ani skrawka cienia. No w każdym razie byli tam, jak zawsze. Tysiące osób wzięło udział w tej rekonstrukcji. Ktoś nawet policzył ich. Uwaga, było 1400.

0: Wiek to był dla zakonu i dla wszystkiego zachodniego rycerstwa największej i krańskiej, ale i chwały.
1: To jest jedna z największych rekonstrukcji historycznych bitew, którą możemy zobaczyć w Europie. Jest to niesamowite święto. I to też pokazuje, że kultura nie dzieje się tylko w muzeach.
2: Rękopis, który nazywa się Libre Vermel de Montserrat, czyli Czerwona Książka z Montserrat. No i tam mieliśmy po prostu utwory zapisane w takiej notacji dawnej. One zostały przetranskrybowane, no i my teraz je po prostu odtwarzamy. Gramy na instrumentach, powiedzmy, z epoki, to znaczy na dudach. Dziewczyny moje córki, bo my jesteśmy zespołem rodzinnym, grają na skrzypcach.
3: Jak słyszycie, nie tylko rycerze zjechali pod Grunwald, ale też osoby, które rekonstruują różne na przykład dawne średniowieczne zawody. Na pewno byli tam i płatnerzy, i kowale, i mincerzy, i trubadurzy, śpiewacy, grajkowie, którzy przygrywali w trakcie pewnie przerw bitewnych, ale co tam się działo? Jak zawsze szczęk oręża, tętent koni i tysiące osób na polu bitwy. A rezultat zawsze taki sam. Jak zawsze, wygraliśmy z Krzyżakami.
4: Ahoj, przygoda!
5: Dosyć nudy, dziś przyglądać chcę.

0: To Agnieszka Kopacz w Polskim Radiu Dzieci, ma na zegarze 8:31.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: O, jak tam ziewacie, przeciągacie się, a może jeszcze leżycie cały czas z twarzą wtuloną w poduszkę i wcale nie macie ochoty zrywać się z łóżka. Ja to rozumiem, ja to doceniam, ja to szanuję i w związku z tym nikogo nie będę namawiała do wstawania, do zrywania się. Myślę, że poranków Polskiego Radia Dzieciom, zwłaszcza tych wakacyjnych poranków, bardzo dobrze słucha się leżąc w łóżku, albo na hamaku, albo na kanapie w salonie, albo kręcąc się po domu. Może być wirowy to kręt, taki, co ja mówię, wirowy kręt. Może być to taniec wirowy po prostu w rytmie tych utworów, które słyszycie w Polskim Radiu Dzieciom, więc można słuchać nas kręcąc się po domu w piżamie. Ale jakoś tak pomyślałam, że dobrze będzie ujawnić główny temat dzisiejszego porankowego spotkania. Będziemy dzisiaj fotografować, będziemy dzisiaj strzelać fotki i rozmawiać o najlepszych miejscach na wakacyjne zdjęcia.
2: Fotografie to są, że się komuś robi ważne zdjęcia. Na weselu idzie się do jakiegoś parku albo na fajne miejsce, albo nad jezioro i się tam robi zdjęcie z panną młodą.
3: I gdzie je można oglądać potem?
4: No, w aparatach, w telefonie, bardzo ładnie, w komputerze, jak ktoś zgrywa.
3: A czy można takie fotografie wziąć do ręki, czy nie?
4: Nie.
3: Tylko tak na telefonie albo na komputerze?
4: Tak, no raczej tak.
3: Jak się robi fotografię?
4: Aparatem.
3: Czyli co trzeba zrobić?
4: Tak. Trzeba poklikać jakiś, żeby się nastawiło i trzeba ostrożnie z tym aparatem.
3: Czy ktoś wam kiedyś robił zdjęcia?
2: Mój tata. Mam nawet zdjęcia, jak byłam malutka. A ja też takie zdjęcia do albumu zrobione i miałam sesję, no i czasem w parkach robię zdjęcia z tatą, a czasem nawet z mamą. No dużo mamy zdjęć.
0: Tak podejrzewam, że dużo, dużo, dużo jest tych zdjęć, które się zbierają, zwłaszcza po wakacjach, wszędzie tam, gdzie jesteście, z kim jesteście,

Tam jesteście pewnie fotografowani. No właśnie, ale tych cyfrowych zdjęć do ręki nie weźmiemy, no chyba, że wywołamy je na specjalnym papierze u pana fotografa w zakładzie fotograficznym. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiać także o takiej fotografii analogowej. Może któryś z rodziców ma jeszcze taki aparat, albo dziadek na przykład, czy babcia mają takie aparaty fotograficzne, w których były klisze. No i po wywołaniu zdjęć można było takie zdjęcie wziąć do ręki albo wkleić do albumu. I w ten sposób przechowywać takie wspomnienia zapisane na fotografiach. A gdybym was zapytała teraz, jakie miejsce w waszej miejscowości, w waszym mieście albo w wiosce, tam gdzie mieszkacie, tam gdzie jesteście w tej chwili, jakie miejsce można by sfotografować, żeby powstało takie zdjęcie z wakacji, taka wakacyjna pamiątka? Pytam was o najlepsze miejsce w waszej miejscowości do sfotografowania. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy my, Polskie Radio Dzieciom, przyjechali do was w odwiedziny, to dokąd byście nas zaprowadzili, żeby powstało najfajniejsze wakacyjne zdjęcie? 226452055 można do nas zadzwonić, jak już jest ktoś zupełnie obudzony i głosowo również, albo można do nas pisać, jak ktoś na przykład ma ochotę jeszcze troszkę nie odzywać się do nikogo. Są tacy, którzy z samego rana nie lubią za bardzo uczestniczyć w jakichś dłuższych rozmowach, konwersacjach, tylko wolą sobie pomilczeć, więc jeśli ktoś jest takim porannym milczkiem, to dzieci@polskieradio.pl. A my teraz pogapimy się na chmury razem z zespołem Kuku.

0: chmur nie ma. Niebo bezchmurne, bez obłoków, więc tym razem tę przyjemność musimy sobie niestety odpuścić. A my dzisiaj w poranku Polskiego Radia Dzieciom rozmawiamy o fotografowaniu.
1: Tak. Trzeba poklikać jakiś, żeby się nastawiło i trzeba ostrożnie z tym aparatem.
0: Trzeba ostrożnie, oczywiście, że tak, zwłaszcza jeżeli to na przykład aparat fotograficzny zabytkowy dziadka albo telefon z aparatem fotograficznym taty, z którego chcemy skorzystać, żeby zrobić zdjęcie z wakacji. Dzwoni do nas Gabi. Dzień dobry, Gabi.
2: Cześć.
0: Cześć, miło cię słyszeć. Jeszcze raz, powtórz, proszę.
2: Ja mam prywatny aparat.
0: Żartujesz?
2: Nie.
0: I jak, co to za aparat? Możesz go opisać? Możesz powiedzieć, jak się robi zdjęcia?
2: Mój prywatny zostały od taty. Zostałam od taty. Robię się fajne filmiki, zdjęcia. I nawet zrobiłam filmik mojego domu i mamy.
0: O. I na tym filmiku co? Tańczycie czy rozmawiacie?
2: Po prostu zdjęcie takie moje.
0: Świetnie. To można powiedzieć, słuchaj Gabi, że ty jesteś dokumentalistką, czyli uwieczniasz takie różne sytuacje, sceny z twojego domu rodzinnego. Prawda?
2: Tak. Mhm. Tak. I mam też album, gdzie są piękne zdjęcia, jak byłam mała na malcie. I jadłam jakieś rzeczy.
0: Ojejku, lubisz przeglądać ten album ze zdjęciami?
2: Bardzo, jest taki fajny zdjęcie. Jakie jest ze nanale też.
0: Aha, a widziałaś może zdjęcia też takie z czasów, kiedy twoi rodzice byli dziećmi?
2: Mhm, z albumu.
0: Tak właśnie. Słuchajcie, takie zdjęcia, o których opowiada teraz Gabi, papierowe, wywołane w albumach, to jest świetna podróż w czasie. I jak tak patrzysz na zdjęcie swojego taty z dzieciństwa i swojej mamy z dzieciństwa, to do kogo jesteś bardziej podobna, Gabi, jak patrzysz na nich?
2: Jestem podobna do taty.
0: Do taty. Bardziej do taty. No właśnie, takie podobieństwo jesteśmy w stanie wtedy zaobserwować, jak patrzymy na te stare zdjęcia. Gabi, a skąd ty do nas telefonujesz? Z jakiej miejscowości?
2: Opole.
0: Czy Opole jest...
2: Byłam kiedyś już w Polskim Radiu Dzieciom w Warszawie.
0: Och, jaka szkoda, że się nie spotkałyśmy. Musimy to nadrobić chyba, prawda? Albo ja do Opola. Marzy mi się wizyta w tym mieście, bo Opole jest bardzo ładne, prawda?
2: Mhm. A my zrobiliśmy dopiero to dole przemeblowanie w pokoju.
0: Aha.
2: Moim. I teraz śpię pod oknem.
0: A wcześniej gdzie spałaś?
2: Blisko ściany. Teraz blisko ściany mam biurko, jest od razu ładniej.
0: A widzisz, jak ci się spało pod oknem?
2: Super.
0: Mm-hmm, takie przemeblowanie, proszę bardzo. Jeden mebel w jedną stronę, drugi w drugą stronę i od razu pokój wygląda zupełnie inaczej, prawda? Tak można zmienić sobie aranżację pokoju w sposób bardzo szybki. Gabi, a gdybym przyjechała do Opola i chciała zrobić jakieś ładne zdjęcie w Opolu, to możesz mi powiedzieć, gdzie się udać, co zobaczyć, dokąd się wybrać?
2: No, tak nad jeziorkiem sobie zrobić ładne zdjęcie, lub na placu zabaw.
0: Na placu
2: lub
0: zabaw.
2: Lub na borku, lub na malinie. Tam jest fajnie.
0: Dobra, dziękuję ci bardzo. Coś czuję, że jak się wreszcie do tego Opola wybiorę, to będę miała w tobie świetną przewodniczkę. Ja nawet nie wiedziałam, że jest jakieś jeziorko w Opolu.
2: A jest.
0: Ale rzekę też macie, prawda?
2: Mamy taką Odrę.
0: Taka Odra tam sobie płynie. I przez Opole, i przez Wrocław, i przez Polskę. I to duża rzeka jest chyba.
2: Ja byłam u was w zimę i było mi bardzo zimno w stopy.
0: No coś ty. Zmarzłaś?
2: No, zmarzłam.
0: Ale mam nadzieję, że jak już weszłaś do studia i posiedziałaś tutaj z nami, pobyłaś troszeczkę, to się rozgrzałaś. Mam nadzieję. A czekaj, a może jednak myśmy się spotkały, teraz jak cię słucham. Czy to ty jesteś tą Gabrysią śpiewającą?
2: Tak.
0: No to pewnie, że się spotkałyśmy. Gabrysiu, jak się cieszę, że cię słyszę. Opowiadaj, jak ci mijają wakacje, co porabiasz, czym się zajmujesz.
2: Zmarły, to jeszcze żyją.
0: Co takiego?
2: Róże już zmarły, to jeszcze żyją.
0: No róże, powiem ci, że róże były piękne, długo były piękne, a potem wisiały...

0: zasuszone. No bo jak się, wiesz, dostanie taki piękny bukiet od kogoś, kto jest miły i kto przywiózł ten bukiet razem ze sobą.
1: Miela trochę ta róża.
0: No to potem jeszcze nas cieszyły takim, takie wysuszone róże. Ja pamiętam doskonale ten bukiet, z którym ty przyjechałaś i pamiętam piegi, które przywiozłaś ze sobą. Miałaś w garści takie błyszczące piegi, prawda?
1: Mhm, pana Kleksa.
0: Tak, piegi pana Kleksa, oczywiście, że tak. Widzicie?
1: I one jeszcze gdzieś są u pani.
0: Na pewno są gdzieś na moim biurku, na którym jest dużo różnych rzeczy i książek. Renata teraz na mnie patrzy i kiwa głową. Tak, moje biurko jest... Widać, że pracuję bardzo intensywnie. I piegi też tam leżą. I muszelki, które ktoś mi przywiózł z nadmorza. Gabrysiu, a dokąd się wybierasz na wakacje? Gdzie cię będzie można spotkać?
1: No, koło brzegu lub u Wioli w Gdańsku.
0: Nad morzem będziesz?
1: Nad morzem.
0: Och, morze też jest bardzo fotogeniczne, powiem ci, wiesz?
1: Wiola to jest koleżanka mojej mamy, do której jedziemy i też ma nastolatkę.
0: O!
1: Córkę.
0: Czyli będziecie się dobrze bawiły razem prawdopodobnie, prawda? I będziesz plażowała?
1: Aha. Będę szukała muszelek, kamieni, trąbała się w wodzie zimnej, takiej fajnej. Oh. Może znajdę bursztynę lub kadłę.
0: O rety.
1: To by było szczęście.
0: Cieszymy się twoją radością, Gabrysiu. Renata jest rozpromieniona, ja też się uśmiecham do ciebie bardzo szeroko i serdecznie cię pozdrawiamy. Masz możliwość, żeby kogoś pozdrowić teraz w radiu?
1: Smoka Adasia, Misia Michasia i moją mamę i polskie labie dzieciom. Jest to mojego dziadka i babcia.
0: Wspaniałe pozdrowienia, popłynęły w świat, a ja tylko mam taką prośbę, ale wiem, że ta prośba zostanie spełniona. Gabrysiu, gdziekolwiek będziesz, to nie zapominaj o Polskim Radiu Dzieciom, bo my jesteśmy stacją cyfrową i można nas słuchać wszędzie. I w Kołobrzegu, i w Gdańsku, i gdziekolwiek będziesz w czasie wakacji.
1: Nawet w Afryce i Meksyku.
0: To prawda. To prawda. Mamy takich słuchaczy, którzy mieszkają daleko, daleko i też są z nami w kontakcie. Serdeczności dla ciebie, Gabrysiu, i dla rodziców. Przekaż ukłony i bardzo ci dziękuję za telefon i za opowieści.
1: Proszę, pa.

0: Dzisiaj w poranku Polskiego Radia Dzieciom rozmawiamy i rozmawiać będziemy jeszcze o fotografowaniu. Cały czas aktualne jest pytanie, dokąd zabralibyście nas w swoich miejscowościach, żeby zrobić fajną fotkę, żeby zrobić ładne zdjęcie, żeby się sfotografować. Gabrysia proponuje na przykład jeziorko w Opolu albo plac zabaw. Proszę bardzo, na placu zabaw bardzo chętnie zrobilibyśmy sobie zdjęcie, tym bardziej, że wiadomo, że to będzie kolorowe zdjęcie i pełne radości, no bo nie znam smutasów, które bawiłyby się na placach zajęć. Julia Rozbiecka spotkała się z waszymi kolegami i zadała im pytanie.
1: Czy wy robicie czasem zdjęcia?
2: Że tak jakby w telefonie czy coś? No czasami tak.
1: Wakacje też?
2: Więcej w ciągu roku. No w ciągu roku i w wakacje. I tak jest fajnie robić zdjęcia.
1: A jakie zdjęcia robicie? Czego szukacie?
2: Ja na przykład, jak jestem akrobatką, to robimy też właśnie figury akrobatyczne, na przykład do zdjęć, ale też na przykład jakieś portrety nieba, zachodu słońca. Ja robię takie. Szukam jakichś ładnych obiektów przyrodniczych.
0: Doskonały pomysł, żeby szukać obiektów fotograficznych i nie tylko siebie fotografować albo swoich bliskich czy przyjaciół, ale żeby na przykład sportretować drzewo albo żeby zrobić zdjęcie chmur, bo wiadomo, że za chwileczkę układ chmur na niebie będzie zupełnie inny. Uwaga, uwaga, to teraz ja zabieram wszystkich tych, którzy jeszcze nie byli w Warszawie, ale tych, którzy bywają tutaj od czasu do czasu też, żeby zrobić świetne zdjęcie. I wiecie, gdzie zrobimy sobie to zdjęcie? Podpowiedź będzie w piosence.

To zespół Gawenda, harcerski zespół Gawenda zabrał nas na spacer po Warszawie i na spotkanie z Syrenką Warszawską. Chociaż powiem wam, że te spotkania z Syrenką Warszawską można przeżywać na każdym kroku, bo wyobraźcie sobie, że dokładnej liczby syrenek w Warszawie nikt nie jest w stanie podać. Tak się szacuje mniej więcej, że jest ich kilkaset.

0: Te najsłynniejsze to dwie syrenki, dwa pomniki. Jeden nad Wisłą, a drugi na rynku Starego Miasta. Jeżeli kiedyś przyjedziecie do Warszawy, to koniecznie musicie zrobić sobie zdjęcia właśnie z nimi.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: 22 645 2055. Dzwoni do nas Litka. Cześć Litko, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: O, i witamy panią mamę, która też towarzyszy Litce. Skąd do nas telefonujecie? Gdzie mieszkacie na co dzień?
2: Powiedz do widzenia, skąd dzwonimy? Pięknego miasta na Śląsku, które nazywa się?
3: Pszczyna.
0: Byłam kiedyś w Pszczynie, to było dawno temu. Piękne tam macie okolice, prawda?
2: Tak. Piękne, prawda, Lidunia?
3: Tak.
2: Lidunia dzwoni pierwszy raz do radia i jeszcze troszkę jest nieśmiała.
0: Cieszymy się bardzo, że debiutuje u nas Lidunia. Bardzo, bardzo nam miło. Pszczyna to też jest miejscowość, z której pochodzi chyba Alicja Janosz, której piosenki czasami pojawiają się w Polskim Radiu Dzieciom. Dobrze pamiętam, że Alicja Janosz jest z Pszczyny właśnie? Chyba tak.
2: Tak.
0: To za chwileczkę poproszę Renatę, żeby jakąś piosenkę Alicji Janosz specjalnie na cześć Pszczyny zagrać. A teraz dziewczyny, opowiadajcie nam, dokąd byście nas zabrały, gdybyśmy przyjechały do Pszczyny, gdzie można by sobie ładne zdjęcie zrobić z Litką.
2: Jakoś poszła zrobić
3: ładne.
0: W parku. Bardzo dobre miejsce. A ładny jest ten park, Litko?
3: Ładny.
0: I co tam jest w tym parku? Opowiesz mi troszkę. Czy są tam drzewa, fontanna, plac zabaw? Co tam takiego jest? Mama też może podpowiadać, odpowiadać.
2: Tam jest piękny pałac, tak?
0: Pałac w Pszczynie. A tak, rzeczywiście, coś słyszałam o pałacu w Pszczynie. Byłyście kiedyś w środku, w tym pałacu? Można tam wchodzić?
2: Tak, można zwiedzać nawet nocą.
0: Nocą.
2: A w wakacje jest specjalne buszowanie po zamku dla dzieci.
0: O, i tego lata
2: i
0: już...
2: I można odkrywać różne miejsca, w które dorośli nie mogą wchodzić, a dzieci mogą.
0: O nie.
2: Specjalnie w wakacje.
0: Ale dobrze macie w takim razie, Litko, i wszyscy młodzi pszczynianie, jeżeli możecie wejść do takich miejsc i byłyście już na takim nocnym zwiedzaniu, widziałyście taki zamek od środka?
2: Jeszcze nie byłyśmy, bo bardzo ciężko jest się tam dostać. Jest bardzo dużo dzieci, które chcą na to pójść. Czekamy, aż nam się uda.
3: A w ogóle patrzcie, trochę nie wolno, a w ogóle by się źle wchodziło w łóżki.
2: Tak, a my mamy jeszcze siostrzyczkę młodszą, nie?
0: I w takim razie, dobrze, no to w takim razie bardzo wam dziękujemy za zaproszenie do Pszczyny. Trudne słowo swoją drogą, trudna nazwa, jedna z tych takich szeleszczących nazw na mapie Polski. Do Pszczyny zabrały nas Litka ze swoją mamą.
2: Tak, i z siostrzyczką Stefcią.
0: I z siostrzyczką Stefcią. Pewnie jeszcze
2: tak.
0: I Stefcia, i Litka są troszkę za małe, ale gdybyście miały ochotę do nas kiedyś wpaść, zajrzeć do studia Polskiego Radia Dzieciom i przyjrzeć się temu, jak wygląda to studio i jak się tutaj pracuje, a w dodatku jeszcze same usiąść przed mikrofonem, no to was bardzo serdecznie tutaj do nas zapraszamy, czekamy.
2: Wybierzemy się, bardzo dziękujemy, takie mamy plany, już byłyśmy kiedyś w Polskim Radiu Katowice. Także teraz będzie czekało na nas Polskie Radio Dzieciom.
0: Czekamy nieustająco i czekamy też, to taka mała podpowiedź, mała sugestia, czekamy też na pocztówki z wakacji, więc jeżeli miałybyście ochotę, zanim my przyjedziemy do Pszczyny, przysłać nam widokówkę właśnie ze swojej miejscowości, no to bardzo prosimy o takie pozdrowienia wakacyjne. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85, kod pocztowy 00977 Warszawa. Ja mówię bardzo szybko, przepraszam bardzo. Z głowy, czyli z niczego to mówię. Natomiast jeżeli nie zapamiętaliście, to sprawdźcie na stronie Polskiego Radia. Tam wszystkie dane adresowe też są. I serdeczne pozdrowienia dla was, drogie panie, drogie dziewczyny.
2: Dziękujemy, pozdrawiamy. Pozdrawiasz?
0: Nie tym razem.

Autopromocja. Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura, kultura, kultura nie śpi, kultura nie śpi. W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce, bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia. Autopromocja.

0: To obiecana chwilę wcześniej pszczynianka, czyli Alicja Janosz w audycji.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: A my dzisiaj w wakacyjnym poranku rozmawiamy o fotografowaniu.
2: Bierzesz aparat, włączasz, celujesz na coś i pstryk.
0: No takie to proste. No zaraz będziemy sprawdzać, tym bardziej, że zajrzy do nas Kasia Bulanda, która specjalizuje się, uwaga, uwaga, w fotografii niekoniecznie cyfrowej, tylko analogowej. Czym się różni jedno od drugiego? Tego za chwileczkę się dowiecie. A my jesteśmy z wami do godziny 10 w wakacyjnym poranku Polskiego Radia Dzieciom. Gdyby ktoś miał ochotę jeszcze do nas zadzwonić, żeby powiedzieć, dokąd nas zabierze w swojej miejscowości, żeby zrobić fajną foteczkę, to zapraszamy do telefonowania 226 45 20 55. Justyna Majchrzak, Renata Żuchowska, jesteśmy z wami przez 55 najbliższych minut.
3: I raz, dwa, trzy, cztery.

0: Bardzo dobra piosenka na spotkanie z dzisiejszymi gośćmi. Poczekajcie, ja tutaj jeszcze wszystkie mikrofony muszę poustawiać i już chyba wszystko jest gotowe.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: To jak się z wami przywitać? Może powiem najpierw ogólnie dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Słuchajcie, w studiu pojawiła się trójka gości. Może zacznę od najstarszego gościa, Kasia Bulanda.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Bardzo nam miło, że wpadłaś, że przyjechałaś. Kasia się zgłosiła do nas, słuchajcie, mailowo dzieci@polskieradio.pl i jest tutaj, można tak zrobić. I Kasia zajrzała tutaj razem ze swoim synem Miłoszem. Miłosz Bulanda też jest przy mikrofonie numer ile? Ile tam?
3: Dwa.
0: Mikrofon numer dwa. Miłosz obiecał, że przedstawi się jakimś specjalnym dźwiękiem, Miłoszu. To co?
3: Już wam powiem moje pochodzenie. Uwaga, uwaga.
0: Czy ty jesteś dzikim kotem w naturze swej?
3: Tak. Wydan.
0: Tak myślałam, tygrysem, czy lwem, czy jakimś jeszcze innym?
3: Jaguarem.
0: No tak myślałam, dobrze. To za chwileczkę będzie można więcej takich odgłosów wydawać, bo ciekawa jestem, jaki odgłos wyda z siebie Julian Grzyb, który siedzi przy mikrofonie numer 4. Cześć Julianie.
4: Dzień dobry.
0: Też będzie jakiś dźwięk?
4: Tak. Pip, pip, pip, pip.
0: Myszka?
4: Nie, chomik.
0: A, to przepraszam.
4: W domu.
0: Pomyliłam, ale najpierw myślałam, że jesteś może robotem, wiesz?
4: Aha.
0: Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Takie można by też wydawać dźwięki jako roboty. Kasia, no to co? To może ty też jakiś dźwięk z siebie wydasz?
2: O kurczę, to ja chyba z racji tego, że... no to nie będę mówiła, co to będzie za dźwięk. Pstryk, pstryk.
0: I tak myślałam, że Kasia się właśnie tak odezwie, bo Kasia zgłosiła się do nas. Wiecie, w jakiej sprawie, panowie? Julku, Miłoszu?
3: Ja dobrze wiem, no? Dobrze wiem. Mama mi już wszystko mówiła.
0: To powiedz, zdradź słuchaczom. Mama zgłosiła się tutaj, żeby opowiadać o...
3: O fotografii analogowej. A chcecie usłyszeć dlaczego? To ja wam opowiem całą historię, jak się tu zgłosiła, jak chcecie. Chcecie?
0: No, możesz opowiedzieć. Zapraszamy do opowiadania. Co na to mama?
3: W piątek, jak byłem nad Bałtykiem na takim wyjeździe,

0: tatą u dziadków, to była taka fajna audycja, co prowadziła pani o porcelanie. I mama sobie pomyślała, kurczę, ja też fajnie opowiadam o fotografii analogowej, to może się zgłoszę. No.
1: No i się zgłosiła i jest, proszę bardzo. Nie minęło dużo czasu nawet, żeby się tutaj pojawić. A panowie, czy wy wiecie, Miłoszu, Julianie, co to takiego jest ta fotografia analogowa?
0: Ja przypuszczam, że a tak w ogóle wiecie, co to znaczy słowo przypuszczam?
1: Przypuszczam czy przypuszczam?
0: Przepuszczam.
1: Przepuszczam.
0: Nie przepuszczam gość człowieka, tylko przepuszczam. Czyli myślę tak, że fotografia analogowa to jest fotografia, której dzisiaj fotografowie używają na przykład aparatem, takim jak tu mama przyniosła.
1: Został w reżyserce?
2: Tak, został w reżyserce.
1: To trzeba będzie go przynieść w takim razie, Kasiu, do studia, ale to za chwileczkę.
2: Tak, chcieliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie zrobić, ponieważ chciałam opowiedzieć o tej fotografii analogowej. Oczywiście wzięłam aparat analogowy, żeby było w klimacie i chcemy mieć właśnie pamiątkę na kliszy z wizyty u was.
1: A właśnie, już pojawiło się słowo klisza.
2: Tak.
1: Julianie, ty wiesz, tak co to jest. Takiego jest klisza?
0: No, nie kojarzę.
1: No właśnie, bo teraz...
0: A ja wiem.
1: To zaraz nam powiesz, Miłoszu, albo dopuścimy mamę do głosu może, bo mama tutaj jest chyba główną ekspertką do spraw fotografowania analogowego.
0: Ale ja też bym chętnie o tym opowiedział, więc wybór zapada, kadencja, cisza wyborcza, wyniki proszę. Kto mówi?
1: No to ja głosuję za tym, żeby mówiła najpierw mama, a potem żebyś ty dopowiadał. Możemy tak zrobić?
0: A może zróbmy tak. To ja opowiem, a mama doprecyzuje.
1: Demokracja zapanowała.
0: Klisza to jest taka taśma, na której się robi w niektórych aparatach zdjęcia. Mhm. I tam się wywołuje je, ale z chemią, ale ja już na tym się nie znam, bo ja się jedynie na broni palnej znam.
1: A, czyli masz różne zainteresowania i dzikie koty i różne inne sprawy. No. A ciebie co interesuje, Julku? Co ty lubisz najbardziej?
3: Tak samo to...
1: Zwierzęta chyba, skoro tak pipi jak ten chomik, to chyba zwierzęta cię interesują.
3: Interesują mnie zwierzęta, ale także trochę mnie nauka interesuje, ale to już tak mniej w tym... Już trochę mniej mnie
1: aha,
3: nauka
1: to dobre...
3: interesuje, ale troszkę... Tak.
1: Znakomicie, żeby się interesować nauką, prawda? I różnymi procesami, na przykład chemicznymi albo fizycznymi. Bardzo skomplikowane rzeczy.
0: Ja też bardzo lubię naukę. Sorki, że przerwałem, ale chciałem dopowiedzieć, no.
1: Podejrzewam, że bardzo lubicie, najbardziej lubicie eksperymentować w nauce, prawda?
3: No, ja nigdy nie eksperymentowałam, ale... Kiedy jechaliśmy całkiem niedawno, bo się wracaliśmy wtedy z żaglówek, mój brat mi na przykład opowiedział o takim wybuchu jednego laboratorium, gdzie była koleżanka jego babci.
1: No, zdarzają się czasami takie eksperymenty, które...
3: Był wybuch w laboratorium.
1: Mhm. Czasami jak się tam jakieś nie te odczynniki doda i tak dalej. Ale podejrzewam, że ponieważ Kasia zajmuje się fotografią analogową, to też jesteś trochę taką naukowczynią, która ma swoje laboratorium.
2: Zdecydowanie. I moje laboratorium nazywa się ciemnią fotograficzną. I tam
1: czy w ciemni jest ciemno?
2: Dokładnie.
0: Tak jest. A jak się wywołuje, to może być tam jedynie czerwone światło. Wszystko wiem, wszystko mi mama mówiła, no.
2: Tak, Miłoszek tutaj dobrze powiedział, że w przypadku wywoływania zdjęć w ciemni fotograficznej może być jedynie czerwone światło, ale to też nie jest tak do końca, dlatego że jeżeli wywołujemy kliszę, czyli tak jak powiedział Miłosz, taką taśmę, na której robimy zdjęcia, nie może być żadnego światła, czyli cały proces musimy robić po ciemku, na wyczucie naszych rąk i to jest ten pierwszy etap wywoływania zdjęć i kiedy uzyskamy już obraz na tej kliszy, czyli na takiej taśmie, na której utrwalają nam się zdjęcia, wtedy faktycznie wywołując już zdjęcia, czyli te odbitki, ponieważ klisza jest malutka i chcemy uzyskać większy obraz, wtedy możemy faktycznie już mieć czerwone światło.
1: Teraz zdjęcia robimy, Julianie, Miłoszu, najczęściej przy pomocy czego?
0: Czym robimy to? Aparatu takiego, nie tak jak...

0: O, ja już się na tym nie znam. Ja już się na tym nic nie znam. Bo ja się znam głównie na broni palnej, ja się nie znam na fotografii. Znam się na chemice, biologii. Głównie jestem kryminalistykiem i badaczem zwierząt.
1: No, dużo zainteresowań mają nasi dzisiejsi goście w studiu. Natomiast spotkaliśmy się tutaj, żeby przede wszystkim rozmawiać o fotografii i o fotografowaniu. To ja poproszę za chwileczkę Kasię albo dwóch panów, Miłosza i Juliana, żeby poszli do reżyserki i przynieśli ten aparat fotograficzny, do którego potrzebna jest klisza. Czyli to taka taśma specjalna. To co? Gramy piosenkę, a tutaj za chwileczkę pojawi się aparat fotograficzny.
0: Dobra. Pojawi się. Jestem bardzo ciekawy, kiedy zadzwoni...
1: Słuchacz?
0: Tak. No, bardzo mnie już te słuchawki ciekawią.
1: Trzeba je założyć, kiedy dzwoni słuchacz, więc jeżeli mielibyście ochotę sprawić, żeby Julian i Miłosz i Kasia założyli słuchawki i żeby można było z wami porozmawiać, z nimi, z wami, to dzwońcie 226452055. Można się chwalić, do jakiego miejsca w waszej miejscowości zabralibyście nas, żeby zrobić sobie ładną fotkę.

kobronkom, pokazuje twarz słowikom, pliszkom, szpakom, jeżykom. Nawet mały mysi królik, co się nocą w gniazdko wtulił, już rozgląda się po świecie i się cieszy, no bo przecież

Najlepszy czas na koncert to poranek, a jaki czas na fotografowanie jest najlepszy, o to też na pewno zapytam naszych gości, bo przypomnę, że w studiu ekspertka fotograficzna Kasia Bulanda, pojawił się też Miłosz Bulanda, syn Kasi, i Julian Grzyb, który jest siostrzeńcem, bratankiem, tak, Kasia kiwa głową. I uwaga, uwaga!

0: twoje marzenie się spełnia, Miłoszu, ponieważ dzwoni do nas Julia. Dzień dobry, Julio.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, Julko. Skąd dzwonisz do nas?
1: Koninie.
0: Mieszkasz w Koninie. Ładnie jest w Koninie. Zapraszasz nas do Konina, do odwiedzin?
1: Tak.
0: A dokąd byś nas, Julko,

0: Ślesin.
1: Nad jeziorem do Ślesina. Nad jeziorem do Ślesina.
2: I co tam jest nad tym jeziorem takiego ciekawego, że można tam spędzić miło czas i jeszcze zrobić zdjęcie na pamiątkę takiego czasu wakacyjnego? Jest plaża?
1: Tak, i plaża.
2: O, tak właśnie myślałam. Idealne miejsce na wakacje, prawda panowie? Patrzę na Juliana, patrzę na Miłosza, zgadza się?
3: Tak jest.
2: Jezioro. No. Można sobie rozłożyć na takiej plaży nad jeziorem kocyk.
3: No.
2: Można się ułożyć albo wejść do wody i popływać. Umiecie pływać, panowie?
3: Tak. Tak. Mhm. A ja się jeszcze podskalam, no uczę.
2: Mhm. A ty, Julko, potrafisz pływać już?
1: Tak, nie.
2: To tak, jest taki moment, że zresztą ja znam dorosłych, którzy się uczą pływać, słuchajcie, i to bardzo ważne, żeby się nauczyć pływać, żeby być w wodzie jakim? Bez?
4: Beztroskim?
3: Beztroskim, no.
2: Beztroskim. Wolałabym, żebyście nie byli w wodzie bez troski, tylko żebyście byli bezpieczni.
3: No.
2: Bezpieczni. Ale żeby...
3: Słowa nie miałem na ten temat.
2: Właśnie tak. Słowa nam się trochę dzisiaj mieszają. Tu przypuszczam,
3: tak
2: tu przepuszczam. Ale no. Bardzo dobrze. Słowami się świetnie można pobawić. Julko, a czy ty fotografujesz troszeczkę? Robiłaś kiedyś jakieś zdjęcie?
1: Tak.
2: A jaki... Masz też aparat? I jaki to jest aparat? Cyfrowy czy analogowy? Czy tam trzeba włożyć taką specjalną kliszę? Czy może...
1: Ja mam Polaroid.
2: O, a co to za aparat Polaroid? To nam Kasia potakuje głową. Kasia zna się na aparatach.
5: Ja tutaj właśnie chciałam Julce powiedzieć, że... Bym też zwracała uwagę rodzicom na to, że zdjęcia trzeba wywoływać, wydrukowywać, żeby nie... tylko trzymać zdjęcia na telefonie, ale ponieważ Julka powiedziała, że ma tutaj Polaroid, to jest aparat, który od razu nam drukuje zdjęcia, więc nie muszę już tego mówić, bo z Polaroidu zdjęcia robią się od razu.
2: I je widać.
5: Tak, potrzeba chwilę i je widać.
2: I można je wkleić do albumu na przykład. Julko, bardzo ci dziękujemy za telefon i za zaproszenie do Konina. Mam Konin po drodze do mojego rodzinnego domu. Kto wie, może kiedyś wysiądę na stacji Konin i sprawdzę, jak tam jest w Ślesinie. Nad jeziorem. Bardzo ci dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie, chłopaki, co? Pa, pa!
3: Pa, pa!
2: I dobrych wakacji życzymy Julce nad jeziorem w Ślesinie. A jak się, panowie, takie zdjęcia wydrukuje, jak się ma je na papierze, to co można z takimi zdjęciami zrobić?
4: Wkleić je do obrazu?
3: Do albumu też można wkleić tak samo jak z tego Polaroida. Mama mi kiedyś robiła z Polaroida zdjęcie. One się tak musi naświetlić kilka minut. Nie wiem, minutę, kilka minut. Bo ja do 100 umiem liczyć, ale nigdy nie liczyłem minut. Próbowałem, ale zawsze mi coś przeszkadza.
5: Tak, z Polaroida zdjęcia one już mają na sobie, na tym zdjęciu, które się nam wydrukowuje, mają już chemię, czyli nie potrzebujemy tutaj ciemni fotograficznej, żeby w specjalnych procesach wywoływać to zdjęcie, tylko jest ta chemia na zdjęciu, potrzebujemy chwilę i ono się samo wywołuje.
3: Tak.
2: Czyli już wiemy, słuchajcie, że fotografia jest ta najbardziej popularna dzisiaj, to jest fotografia cyfrowa. Można takie cyfrowe zdjęcia robić, nawet aparatem telefonicznym. Ty masz tutaj, Miłosz, widzę taki specjalny aparat telefoniczny, zrobiony przez samego siebie, prawda?
3: Mam. Wujek mi wydrukował taki nadruk. To jest oczywiście papierowy, bo ja mam 6,5 lat. No to taki papierowy, wy sobie go nie możecie zobaczyć, ale to jest taki, jak ma mój kuzyn Julek, bratanek mojej mamy. On ma taki aparat, o... Mhm. Przynajmniej pani mogę pokazać.
2: Bardzo dziękuję, spojrzę chętnie. Słuchajcie, to jest taki papierowy wydruk aparatu telefonicznego i on też ma tutaj obiektyw, to się nazywa, tak?
5: Tak, zdecydowanie jest to obiektyw, czyli nawet w telefonie, który nie jest tylko i wyłącznie aparatem, żeby zrobić zdjęcia, potrzebujemy obiektyw.
2: A gdzie jest obiektyw w tym aparacie, Kasiu, który ty masz przed sobą, bo przyniosłaś do studia aparat?
5: Tak, jest, czyli obiektyw to jest takie oko, które robi nam zdjęcie, tak? Tak jak my patrzymy na jakiś obraz, to w aparacie mamy takie oko w postaci obiektu. Oczywiście, kochanie.
3: Aparat to... obiektyw to jest oko aparatu. Oko aparatu. I nim aparat widzi.

0: Dokładnie tak. No.
1: I wpuszcza światło to oko aparatu, tak, pewnie.
0: Wpuszcza odpowiednią ilość światła, bo to nie może być ilość światła niekontrolowana, bo jeżeli mamy za dużo światła albo za mało, to nam zdjęcie nie wyjdzie.
1: W ogóle będzie tak zwane zdjęcie prześwietlone.
0: Tak. Samo słowo fotografia znaczy malowanie światłem, czyli żeby zdjęcie w ogóle powstało, potrzebujemy światło.
2: Mhm. Aparat to muszę się przez chwilkę namyślić, bo coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Dacie mi chwilkę, żebym się namyślił, a w tym czasie może mikrofon 4 albo mikrofon 3 będzie chciał coś powiedzieć, no to...
1: Mikrofon 3 to mikrofon, przed którym siedzi Kasia Bulanda. Mikrofon 4 to mikrofon należący do Juliana.
2: Ryba.
1: Tak. Julku, czy ty masz album ze zdjęciami? Czy u ciebie w domu jest jakiś album, w którym są zdjęcia takie na papierze wywołane?
3: Nie.
1: Czyli zdjęcia już są tylko cyfrowe, tak?
3: Tak.
1: Tak? Tak. Czyli na przykład można je sobie oglądać w komputerze.
3: Tak.
0: Mhm. Ja tutaj chciałam powiedzieć, jak mam przyjemność pracować z dziećmi, czy na warsztatach różnych, ja zawsze mówię, jak przyjdziecie do domu, powiedzcie rodzicom, że zdjęcia trzeba wywoływać. Zdjęcia to są nasze najpiękniejsze, rodzinne, wielopokoleniowe pamiątki. Dzisiaj patrzymy na nie na telefonach, ale kiedyś do tych zdjęć będą wracały nasze dzieci, wnuki, prawnuki. Myślę, że każdy z nas w domu ma jakieś starsze zdjęcia naszych rodziców, dziadków, wiadomo, mniej lub więcej, bo dawniej ta fotografia nie była taka popularna, ale dzięki tym zdjęciom możemy się dowiedzieć, jak...
2: Mamo, mogę coś powiedzieć?
0: Jak skończę,
1: poczekaj,
0: kochanie.
1: Poczekaj.
0: Jak żyli nasi dziadkowie, nasi rodzice. Nie znamy swoich rodziców, kiedy byli mali. I zdjęcia,
2: mamo,
0: to jest jedyna...
2: Mogę się tej wody napić.
0: Możesz. Zdjęcia to jest jedyna forma, żebyśmy mogli sobie to wyobrazić. I o dzisiejszej fotografii, która jest tak bardzo dostępna, myślę w ten sposób, że te zdjęcia, które dzisiaj robimy, na telefonach szczególnie, to kiedyś będą pamiątki dla przyszłych pokoleń naszej rodziny. Dlatego zawsze mówię, drukujcie zdjęcia, wywołujcie, róbcie albumy, bo za 50 lat nikt nie weźmie telefonu, którym się dzisiaj posługujemy. I fajnie by było, żeby te zdjęcia gdzieś nie przepadły.
1: Coraz więcej osób interesuje się też fotografią analogową, na której zna się Kasia Bulanda i która prowadzi również warsztaty z tej fotografii. Obiecałam słuchaczom, że powiemy, o której godzinie najlepiej robić zdjęcia, żeby światło było najpiękniejsze i o tym powiemy już za chwilę.
2: Ano, a i gości... mogę teraz powiedzieć coś?
1: Dobrze, proszę bardzo, Miłoszu.
2: A wiecie, jaki jest przodek fotografii i on dalej istnieje?
1: Jaki?
2: Malarz. Jak nie było fotografii, to fotografowało się pędzlem, farbami na...
0: Na płótnie.
2: Na płótnie, no.
1: Mm-hmm, masz rację. Zanim pojawiła się technika fotografowania, to najpierw można było kogoś sportretować przy pomocy pędzla, farb i kawałka płótna.
2: Tak jest.
1: Miłosz, Julian i Kasia dzisiaj są w studiu Polskiego Radia Dzieciom i rozmawiamy o pamiątkach z wakacji w postaci fotografii.

0: Ciekawa jestem, czy moi goście już pozbierali jakieś skarby z wakacji. Julku, Miłoszu, macie już jakieś skarby z tegorocznych wakacji przywiezione?
1: Tak, moja babcia smakowała do plecaka, spakowała do plecaka, bo ja jeszcze nie powiedziałem, ale to mówiłem, jak opowiadałem, jak się tu mama dostała, ale niezbyt powiedziałem, gdzie ja byłem na wakacjach. Już mówię, chcecie wiedzieć, byłem nad Morzem Bałtyckim. To jest jedyne morze, które jest w Polsce. No,
0: jesteśmy szczęściarzami.
1: Wydaje się, że to jest ocean, bo nie ma końca, ale on, bo nie widać jeszcze tam brzegu, co okrąca, ale naprawdę on jest. Muszelki mam gdzieś w domu. Zostawiłem. Jakbyście... Nie mogę wam ich teraz pokazać, bo zostawiłem w domu w Nowym Sączu. No.
0: Rozumiem, ale to muszelki właśnie na pamiątkę tak. Zabrałeś z Nadbałtyku. A to, ty, Julianie, już jakieś pamiątki wakacyjne masz? Już coś?
2: Na przykład wziąłem z Hiszpanii ząb rekina. Kupiliśmy tam...
0: Myślałam, że znalazłeś ząb rekina w Hiszpanii. Nie. Nie.
2: Kupiłem.
0: A, okej. Okay. A to prawdziwy ząb?
2: Tak.
0: O, to,
2: to
0: idealne, słuchajcie. A jak wygląda ten ząb rekina? Jaki rekin ma zęby?
2: No,
0: ostry?
2: Mniej więcej taki, gdzieś ostry.
0: Ostry, zakończony, tak? Taki tak. Spiczasto zakończony ząb. No, to ja wam powiem ciekawostkę, skoro wy jesteście po pierwsze fanami nauki, a po drugie fanami zwierząt, że rekin... w miejsce wypadającego zęba dostaje nowy ząb. Wyrastają
1: tak
0: mu stale nowe zęby.
1: Tak samo jak u tyranozaura.
0: Prawdzie.
1: A wiecie, co jeszcze ma kształt dachu polskiego radia dzieciom?
0: Nie.
1: Czyli trójkąta?
0: No.
1: Ucho. Moje ucho.
0: Trójkątne jest?
1: No. Ma kształt kubków, ale tak się moje uszy rysuje. No trójkątne są, bo przecież zadałem dźwięk, to chyba wszyscy wiecie, że jestem kotem, a koty, uszy kotów rysuje się jako trójkątne, ale naprawdę mają kształt kubków.
0: Zapomniałam już, że ty jesteś kotem, za dużo mówisz po prostu po ludzku, kocie. I
1: no,
0: dlatego
1: bo
0: cały
1: jestem
0: czas myślę...
1: kotem gadającym.
0: Gadający
1: ja jestem kotem gadającym.
0: A jak się odzywasz?
1: Dnia na dzień jestem inny.
0: A jak odzywasz się swoim językiem, to jak się odzywasz? Przypomnisz?
1: Mówię dzień dobry, tak. A rozmawiam. Rozmowy wam nie mogę podać, ale rozmowy na przykład jak mam gdzieś na służbie wojskowej, bo jestem generałem wojska kociego. No.
0: Takie historie dzisiaj o poranku.
1: No
0: Kasiu,
1: i...
0: jak ty się porozumiewasz ze swoim synem kotkiem? Musicie kocim językiem rozmawiać czasami?
3: Całe szczęście nie. Mamy taki swój ludzki język i jesteśmy w stanie się dogadać.
1: A ja na przykład mówię czasami tak.

0: No, domyślam się, że też jesteś bardzo rozmowy w tym innym języku. Kasiu, miałam cię zapytać o to, jaka pora dnia jest najlepsza na robienie zdjęć. Czy jest w tej chwili 20 minut do godziny 10? Czy to jest dobry moment na ładną fotkę?
1: Jeżeli chodzi o lato, to już zbliżamy się do takiego jednego z gorszych momentów na zrobienie zdjęć, ponieważ w południe mamy bardzo wysoko słońce, czyli słońce w zenicie, i ono, jeżeli jest na samej górze i pada na nasze buźki, rysuje nam takie nieładne cienie. Dlatego przyjęte jest w fotografii, że najpiękniejsze zdjęcia robimy o złotej godzinie, czyli
2: tak,
1: tuż przed zachodem słońca.
2: Właśnie to chciałam powiedzieć. Złota godzina. My kiedyś pojechaliśmy o złotej godzinie na rower.
1: Tak, ale też jest druga godzina, która jest bardzo fajna, ale nie każdy decyduje się na nią, ponieważ trzeba bardzo wcześnie wstać, czyli to jest wschód słońca. I też wychodzą przepiękne zdjęcia, ale tak jak mówię, no nie każdy lubi wstawać wcześnie rano, żeby móc zrobić zdjęcia o takiej wczesnej porze.
2: A szczególnie koty.
0: Jakby co, to słuchajcie, wiem, że słońce wstaje teraz między 4 a 5 rano, to rzeczywiście trzeba bardzo wcześnie wstać. Natomiast jak to jest z tą złotą godziną? Julku, jak myślisz, która godzina na zegarze, ja patrzę teraz na zegar wskazówkowy, który wisi na ścianie Polskiego Radia Dzieciom, studia Polskiego Radia Dzieciom, która godzina to jest ta złota godzina, Julku?
3: Mi się wydaje, że to jest mniej więcej około 13-14.
0: 13-14, a ty myślisz, Miłosz, że złota godzina jest o której?
2: Koło 18, tak mi mama mówiła.
1: Tak, wydaje nam się, że złota godzina to jest wtedy, kiedy mamy tak dużo tego słońca, tak, bo słoneczko jest żółte, kojarzy nam się ze złotem. Natomiast faktycznie jest to godzinka 18-19, kiedy to słońce jest wystarczająco nisko i wtedy daje nam taki złoty efekt na całym niebie.
0: Czyli popołudnie.
1: Zdecydowanie.
0: Jest najlepsze. Ile, Kasiu, macie takich albumów ze zdjęciami, w których...
1: Dobrze, kochanie. Albumów mamy całkiem sporo, chociaż powiem szczerze, że troszkę szef z butów chodzi, bo troszkę z opóźnieniem robimy albumy. Natomiast w tym momencie robimy coraz więcej zdjęć na kliszy. Kiedyś robiliśmy troszkę mniej. Więc tu już siłą rzeczy nie ma możliwości, żeby mieć zdjęcia w wersji cyfrowej. Jeżeli od razu wywołujemy zdjęcia na tej kliszy, no to mamy już zdjęcia prosto do albumu.
0: Gdyby ktoś chciał umówić się z tobą na takie zajęcia, na takie warsztaty z fotografii analogowej, to jest możliwość, żeby przyjść, żeby zobaczyć, jak wygląda taki aparat, nauczyć się zakładania kliszy, a potem popracować w ciemni?
1: Oczywiście, jak najbardziej. I powiem szczerze, że dla dzieci to jest taki magiczny moment, kiedy te zdjęcia pojawiają się na tym papierze. No dzieci nie rozumieją jeszcze procesów chemicznych. Dla nich to jest czysta magia, że na białej kartce, to nie jest taka kartka papieru, tylko specjalnie przygotowana oczywiście do wywoływania, pokryta specjalną emulsją światłoczułą. Kiedy na tej kartce pojawia nam się ten obraz, to jest naprawdę coś magicznego dla dzieci.
0: Powiem ci, że ja nie jestem dzieckiem już od jakiegoś czasu, ale jak widzę taki proces, kiedy pojawia się coś na białej kartce, na białym papierze fotograficznym, zobaczymy to, co zrobiliśmy wcześniej aparatem, no to jest czarodziejskie.
1: Ja powiem szczerze, że kiedy pierwszy raz zobaczyłam taki proces, całkowicie przepadłam i ja już wiedziałam, że to jest coś magicznego absolutnie dla mnie i od tego czasu robimy sobie zdjęcia właśnie na kliszy, wywołujemy sami i z ogromną chęcią pokazuję to dzieciom i największą radość sprawia mi, kiedy dla dzieci to jest radość, że mogę czymś takim się podzielić, ponieważ w dzisiejszych czasach no, dzieci nie mają za bardzo możliwości na co dzień zobaczyć.
0: Teraz będzie takie zadanie dla obu panów, dla Julka i dla Miłosza,
2: tak,
0: a Kasia będzie tutaj sędziną, rozsądzi ten spór. Słuchajcie, panowie, jesteśmy w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Na pewno na zakończenie zrobicie sobie piękne zdjęcie w tym studiu, żeby była pamiątka z wakacyjnej podróży do Warszawy i do naszego studia. Teraz rozejrzyjcie się po tym studiu. Tutaj jest dużo różnych ciekawych elementów, są jakieś obrazy na ścianach, jest wielka maskotka misia, są krzesła, są mikrofony. Jak wam się wydaje, które miejsce w tym studiu, Julku, Miłoszu, będzie najlepsze, żeby zrobić sobie zdjęcie?
3: Mi się wydaje, że z misiem.
0: Z misiem, mówi
2: tak
0: Julian.
2: Tak jest, mi się też wydaje.
0: Misie, że z misiem.
3: Tak.
0: Miś siedzi w kącie, naprzeciwko okna. Obaj panowie zdecydowali tak samo. Kasiu, jak ty myślisz?
1: Myślę, że zdecydowanie to jest dobry wybór.
0: Miś będzie na zdjęciu razem z Julkiem Grzybem i z Miłoszem Bulandą, którzy przyjechali dzisiaj do studia razem z Kasią Bulandą, która opowiadała nam o fotografii analogowej. Panowie, bardzo wam dziękuję. To była czysta radość.
2: I chyba jeszcze kilka minut, czy...

0: Kończymy już audycję.
1: Kończymy, wiesz co, kończymy rozmowę. Będą teraz piosenki, żeby słuchacze mogli sobie potańczyć, tak jak ty tańczyłeś przed chwilą. I to będzie czas na zrobienie sobie pięknej foteczki w studiu Polskiego Radia Dzieciom.
0: I ile jeszcze? I wychodzimy?
1: No, pożegnamy się. To może się pożegnamy ze słuchaczami, słuchajcie.
2: Dziękujemy bardzo.
0: No,
3: dziękujemy.
0: Dziękujemy.
1: A może w waszych językach chomiczym i kocim jeszcze się pożegnamy ze słuchaczami? Julku? Tak?
4: Czyli po rosyjsku, bo proszę, ja jestem z Rosji.
1: Proszę bardzo.
4: Jak to było? Dobra, już po polsku.
1: To po polsku.
4: Papaski.
1: Papa wszystkim. Kasiu, dziękuję ci bardzo.
2: Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
1: I miau, miau.
0: Miau, miau.

0: A ja teraz nie będę sięgała pamięcią wstecz, tylko raczej wybiegnę myślami w przód do godziny 21, kiedy to zmierzą się ze sobą drużyna, reprezentacja narodowa Argentyny i reprezentacja Hiszpanii. Kto zostanie mistrzem świata, tego dowiemy się przed północą, kiedy mecz się zakończy. A jakie atuty mają obie drużyny? Oto spytałam Tomka Kowalczyka, dziennikarza sportowego radiowej Jedynki.
1: Hiszpanie świetnie umieją się bronić i mają bramkarza, który wpuścił tylko jednego gola na tych mistrzostwach. Natomiast umieją też strzelać gole po ładnych akcjach i gole strzelają też rezerwowi wchodzący z ławki. A Argentyńczycy mają Leo Messiego, który potrafi zrobić z piłką wszystko i nawet jak kolegom nie idzie, to piłka leci do Messiego, a on wtedy wymyśla, co tutaj można zrobić.
0: Kto wygra mecz? Najlepszy oczywiście i zostanie mistrzem świata. Ja będę przed odbiornikiem radiowym, będę słuchała relacji i będę słuchała też potem rozmów o mistrzostwach tegorocznych, o Mundialu 2026 i o szansach obu drużyn, no i potem podsumowania całego tego wielkiego sportowego wydarzenia. A tymczasem mikrofon oddam w ręce prowadzącej źródełko. Już za chwileczkę początek audycji.

0: promocja
1: tego lata. Otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Pawałowska.
0: Autopromocja.
3: Źródełko.

Dzień dobry. To wakacyjna audycja Źródełko, czyli dwie godziny folkowej przygody. Nad naszą audycją czuwa Renata Żuchowska, a prowadzę ją ja, Monika Gigier. I bardzo serdecznie Was witamy. Co dzisiaj w Źródełku? Czekają nas dwie baśniowe historie, z których jedna jest całkowicie prawdziwa, a druga ma w sobie wiele, wiele prawdy i mądrości. Wybierzemy się do Indii sprzed 100 lat, by poznać tamtejszego księcia, który zapisał się złotymi zgłoskami w historii Polski. Usłyszymy też opowieści o czarownicach, ale nie takich bajkowych jak ta od Jasia i Małgosi, tylko takich prawdziwych, zadomowionych w naszym słowiańskim folklorze. A ponadto zaprosimy Was na wyjątkowy

0: wyjątkowe święto przyjaźni ponad podziałami i posłuchamy relacji z serca biskupizny. Ta już teraz.
1: Oj, starokrobio ładno wieś, nie chciały panny chleba jeść. Oj, starokrobio ładno wieś, nie chciały panny chleba jeść. Oj, no pyry mączyte, a żeby były pieszyte. Oj, no kluchy graniate, a żeby były błogate. Oj, no pyry mączyte, a żeby były pieszyte. Oj, no kluchy graniate, a żeby

0: To była Anna Chuda, legendarna śpiewaczka z Wielkopolski, która ma w zanadrzu tysiące przyśpiewek na chyba każdy temat. Ta była akurat o starej krowi. Jak usłyszeliście, ładnej wsi, aczkolwiek panny nie chcą w niej jeść chleba, wolą pyzy. To wieś, która istnieje naprawdę, istnieje na Biskupiźnie. Byliście kiedyś w Starej Krobi? Jeżeli nie, to już za moment was tam zabierzemy. Co roku w wakacje odbywa się tam wspaniałe wydarzenie. To Tabor Wielkopolski, a przy nim mały tabor, specjalnie dla dzieci. Na terenie Szkoły Podstawowej imienia Ziemi Biskupiańskiej przez cały miniony tydzień dzieci z okolicznych miejscowości, ale też z całej Polski, bawiły się, tańczyły, poznawały kwiaty i zioła, przygotowywały piękne dekoracje i proste, tradycyjne potrawy. Na biskupiznę wybrała się znana wam ze źródełka reporterka Hanna Szczęśniak, która przysłuchiwała się taborowym zabawom i rozmawiała z jego uczestniczkami i uczestnikami. Posłuchajcie.
1: Chodźcie razem, zrobimy jedno koło. Kto chce wylosować pierwszą zabawę? Co tam jest napisane?
2: Łyżka parzy.
1: Łyżka parzy. Potrzebujemy metalową łyżkę. Akurat taką mam. Dobra. Witold Roś-Zalewski. Podczas małego taboru towarzyszy Grześkowi Ajdackiemu już od wielu lat w zabawach dla dzieci. I to jest taka formuła luźnych zabaw z różnych tradycji. Staramy się też wprowadzać zabawy i melodie biskupiańskie. Dzieciaki są stąd i przyjezdne, to jest taki fajny miks. No to też jest niesamowite, wyjątkowe chyba na tym taborze, że naprawdę codziennie przyjeżdża autobus dzieciaków z okolicy i to jest właściwie dla nich. Także to są takie półkolonie lokalnie, a też przyjeżdżają ludzie z Polski, ze świata i coś tym dzieciakom pokazują.
3: Bierz to! Podaj to!
1: Łyżka parzy! Wszystkiemu towarzyszy muzyka, dużo zabaw w kręgu, no takie zabawy, w jakie my się bawiliśmy na podwórku, w przedszkolu. Dużo jest też takiej współczesnej edukacji waldorfskiej. Po prostu przez zabawę staramy się dzieci umuzykalniać. 2, 3, 4.

0: Też jest taki element teatralny w tym, bo na koniec robimy pokaz i ten pokaz jest osnuty na kanwie takiej opowieści, którą opowiedzieliśmy pierwszego dnia i każdego dnia wracamy do tej opowieści, do jakiegoś wątku i te zabawy wokół tego wątku się snują. W tym roku jest opowieść o wytrwałości i królewnie z klejnotem, która zabłądziła w lesie i wszyscy jej szukają.
1: Zespół Chojniaki. Jestem Maurycy, fajnie się bawię.
2: Jestem Zosia i uważam, że było fajnie z innymi kolegami się na przykład pobawić w coś. Mam na imię Marysia i bardzo było fajnie się bawić.
3: Olek, fajnie, tańczyło.
4: Zespół bazuje na tym, żebyśmy podtrzymywali ludowe zabawy na przykład. Fajnie jest, bardzo fajnie, jak mamy smolarza. To jest chodzenie po różnych domach, szczególnie po wsiach, po gospodarstwie i maziamy smołą dorosłych oraz dzieci. Po prostu wszyscy się mażaliśmy, byliśmy cali czarni od smoły.
2: Fajnie, dekorowaliśmy też takie drzewko na wózku, bo właśnie takie drzewko jest nad tutaj wózek i mamy właśnie tamtą do smarowania.
5: Śpiewamy, tańczymy, bawimy się w różne zabawy.
4: Wiwat to... W parach tańczymy i dziewczyna trzyma za biodra chłopca, a chłopiec trzyma za ramiona.
2: I tak w kółko jakby chodzą.
4: I idzie noga za
6: kręcą się.
4: Dzisiaj się bardzo fajnie bawiliśmy na przykład z tego rycerza w tą zabawę.
2: Tańczyliśmy. No na przykład...
4: Zajączek.
2: No zajączek. Tutaj pomiędzy nogami tutaj kładziesz patyk i na to jeszcze jeden i wychodzi ci taki krzyż i potem robisz tak... Tak.
6: Na spod nogi, na spod.
2: No, tak.
6: A potem z przeskakiwaniem.
2: No i potem śpiewa taką piosenkę, ale dokładnie nie pamiętam.
6: To jest taki tup.
2: No, na koniec.
4: Z Chojniaków, z naszej całej grupy, bardzo pozdrawiamy naszą panią nauczycielkę Zuzannę Majerowicz. Dziękujemy za nauczanie.
7: Są wśród nas rycerze na koniach i teraz będzie pokaz ujeżdżania koni.
8: I przykleić listę i zaraz wam pokażę.
9: Nazywam się Joanna Sucholas. Prowadzę warsztaty etnobotaniczne dla dzieci. Zależy mi, żeby dzieci miały kontakt z roślinami, żeby mogły je podotykać, powąchać, popracować z nimi manualnie, żeby oddziaływać na zmysły dzieciaków, więc między innymi robiliśmy warsztat robienia takich torebek zapachowych. Przygotowałam suszoną miętę, suszoną lawendę, nostrzyk taki pachnący, bylice, macierzankę. To dzieci sobie wypychały, jak tam chciały, te torebki były zachwycone tym, że przyniosły do domu, zrobiły jako prezent dla mamy, dla taty. Jeszcze ozdabiały te torebki, więc był warsztat właśnie zapachowy. Albo na przykład warsztat pracy z gliną i z roślinami, gdzie dzieci mogły sobie po prostu zrobić takie wisiorki, bo to było w takiej tematyce, że z roślin można zrobić ozdoby. Naszyjniki czy tam bransoletki. Forma tymczasowa na łańcuszku naturalnym przetykały liśćmi, albo praca z gliną, gdzie mogły zrobić sobie taki naszyjnik z takiej świeżej gliny, odciskały na niej jakiegoś liścia albo jakiś kwiatek, malowały na różne kolory. No i to je bardzo zachwyciło, że następnego dnia przyszły i jak to już wszystko wyschło, ta glina, zaschła ta farba, oderwało listek, że wow, jest taki efekt, że mają liść paproci albo właśnie liść olchy.
10: Iga,
11: Amelia, Gabrysia,
12: Marianna,
13: Zosia,
14: Maja,
15: Hania,
16: Jagna.
17: No, robimy z gliny i z liściami się bawimy. I robimy zawieszki dla naszyjników.
18: Spłaszczyliśmy glinę, później odbijaliśmy na niej liść, a następnie ją malowaliśmy.
19: Paproć do tego, bo paproć ładnie wygląda.
11: Też paproć. Ja bardzo lubię lawendę. Ładnie pachnie i też ładnie wygląda, jak się odbije na kartce.
20: Ja także lubię lawendę.
21: Wszystkie lubię rośliny.
22: Też malowaliśmy liście na takim płótnie na różne kolory.
23: Ja na tym płótnie zrobiłam dwa pieski z liści. Jeden tęczowy, jeden brązowy.
24: Ja na początku pomalowałam liście, odbiłam je, dałam niebieski, żółty i różowy.
25: Ja jestem w czasie robienia liście.
26: Malowałam kuleczki jarzębiny na czerwono i odbijałam je na kartce.
8: Iga, tutaj na to zależy, dobra?

0: na tej kartce.
1: No jak się znajdzie listek, można z niego stworzyć na przykład jakiś obraz. Do tego są jeszcze potrzebne najczęściej farby, bo jednak liść no, nie ma intensywnej barwy, bo gdybyśmy na przykład pozbierali kwiaty, na przykład kwiaty aksamitki albo kwiaty nasturcji, to można by je wziąć młoteczek i spróbować zmiażdżyć na kartce i stworzyć na przykład obraz takimi naturalnymi barwnikami. Albo tak jak my się bawimy, że po prostu bierzemy farby plakatowe, malujemy liście o różnych kształtach i odciskamy je, tworząc na przykład obrazy na płótnie. I dzieci właśnie dzisiaj stworzyły takie obrazy w ramach swojej własnej kreatywności i pomysłowości.
2: Pani, a co jest?
1: To można zrobić w domu, tak, jak najbardziej, dla każdego. Potrzebna farba, pędzel i liście i o, jakaś kartka albo płótno.
3: Muzyka, tańce, obrazy z kwiatów i liści. Myślę, że uczestnicy małego taboru wynieśli z niego wiele pięknych wspomnień i inspiracji. Zajęcia dla dzieci na Taborze Wielkopolskim skończyły się wczoraj pokazem opowieści udekorowanej i wytańczonej przez najmłodszych uczestników wydarzenia. Mały tabor odbywa się co roku. Mogą w nim brać udział grupy zorganizowane, na przykład w ramach półkolonii, ale też dzieci, które przyjadą z opiekunami. Także zachęcamy. Szepnijcie o Taborze Wielkopolskim dorosłym, którzy mogą was tam zabrać, a już za rok zobaczymy się w Starej Krobi. Ach, dorośli! Dorośli także znajdą coś dla siebie. Tabor Wielkopolski to letnia szkoła tradycji poświęcona bogatemu dziedzictwu kulturowemu Wielkopolski. Także wielkopolskie tańce i wiwaty, muzyka grana na dudach, skrzypcach, śpiewana. To wszystko czeka was na Taborze Wielkopolskim, który od 13 lat organizowany jest właśnie w Starej Krobi. A teraz przenosimy się w zupełnie inny zakątek świata.

0: A to była melodia prosto z Pandżabu. Melodia współczesna jak najbardziej. Didjit Dosanjh i piosenka Morni. Przywitałyśmy nią nasze gościnie. Marię Sztark z Ośrodka Kultury Ochoty Oko.
1: Dzień dobry.
0: I Monikę Chojnacką z grupy 501.
2: Dzień dobry.
0: Drogie panie, spotykamy się tutaj po to, aby zaprosić wszystkich na dzisiejsze wyjątkowe święto, na Dzień Dobrego Maharadży. Myślicie, że Dziam Sahib Dzing Widziaj Sindh, czyli nasz bohater opowieści, słuchałby muzyki z Pandżabu, gdyby dzisiaj żył?
1: Na pewno, bo myślę, że muzyka z Pandżabu
3: jest przede wszystkim muzyką o wielkiej energii i o potencjale do zabawy. A nasz dobry Maharadża jako miłośnik dobrej zabawy, bo przecież miał wiele wspólnego z dziećmi i tymi dzieciakami się opiekował, o czym zaraz opowiemy, to na pewno było mu to bliskie.
2: Ale na pewno słuchałby też muzyki z tego taboru, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, ponieważ na przykład bardzo lubił, kiedy dzieci polskie tańczyły krakowiaka i zawsze przychodził na wszelkie przedstawienia i bardzo lubił polskie tańce ludowe.
0: O proszę, o tym sobie też zaraz opowiemy. Poza tym w Indiach występują dudy, może nie takie jak wielkopolskie, ale są, więc być może jeszcze więcej wspólnego miałaby Polska i Indie, gdyby dzisiaj się nasi bohaterowie poznali. Zresztą Pandżab i Gujarat, dwa regiony w Indiach, są w miarę blisko siebie. Na samiuśkiej północy Indii, przy granicy z Pakistanem, jest Pandżab, a Gujarat jest troszeczkę niżej już nad morzem, ale też przy granicy z Pakistanem. Ale dobrze, zacznijmy od tego, skąd w ogóle Dzień Dobrego Maharadży i kim był dobry Maharadża. Co przyszykowałyście w ten wyjątkowy dzień i gdzie możemy się spotkać, Mario?
3: Na warszawskiej Ochocie jest taki piękny kawałek zieleni. Ja już od dłuższego czasu przechodziłam przez ten skwer do pracy. I zobaczyłam na tabliczce, że ten skwer nazywa się Skwer Dobrego Maharadży. I ta nazwa mnie strasznie ujęła. Pomyślałam sobie, że to jest coś, co bardzo ładnie brzmi. Coś, co przywodzi na myśl miłe rzeczy, takie jak tata, rodzina, ale też coś związanego z orientalnymi klimatami i dalekimi podróżami, ten Maharadża. I zobaczyłam, że na tym skwerze jest też pomnik. A pomnik to taki mały kwiat lotosu, opatrzony wieloma napisami, napisami polskimi i napisami w sanskrycie, indyjskie litery, bardzo to wygląda magicznie i tajemniczo. No i na tym pomniku jest zapisane podziękowanie od polskich dzieci, od polskiego narodu do dobrego Maharadży, który w czasie II wojny światowej uratował wiele, ponad 1000 polskich dzieci. I tak pomyślałam sobie, przechodząc przez ten skwer i oglądając sobie ten piękny marmurowy lotos, że dobry Maharadża powinien mieć właśnie na tym skwerze swój dzień. Kiedy zaprosimy dzieciaki, kiedy zaprosimy rodziców, kiedy zaprosimy sąsiadki i sąsiadów do tego, żeby razem świętować to wspólnotę, bycie razem i historię o odwadze pomagania. I tak wyszło. Ja pracuję w Ośrodku Kultury Ochoty i zdecydowaliśmy się, że tego lata skupiamy się na skwerze Dobrego Maharadży i to będzie nasze nowe miejsce, które będziemy odkrywać za pomocą sztuki, koncertów, przedstawień i różnych ciekawych spotkań. I dzisiaj to się już wydarzy. Zaczynamy o 15.
0: Maria jest specjalistką do spraw rozwoju społeczności lokalnej.
3: Tak długa i

0: Skomplikowana nazwa.
1: Skomplikowana, aczkolwiek bardzo intrygująca. Społeczność lokalna i rozwój. Co robi taki specjalista?
0: Taki specjalista cały czas bada, cały czas zadaje pytania, cały czas odkrywa i dużo rozmawia z sąsiadkami i sąsiadami. A ochota, to nie wiem, czy wiecie, to bardzo ciekawe.

0: mieszanką przyjezdnych, którzy sobie tutaj mieszkają. My jesteśmy też z różnych miast Polski, więc czujemy taką wspólnotę bycia w Warszawie, ale posiadania jakiegoś takiego swojego domu gdzieś indziej. I dużo rozmawiamy i spotykamy się i chcemy tą naszą różnorodność świętować. Dzień Dobrego Maharadży jest też elementem większego wydarzenia, które zaplanowaliśmy, które się teraz już odbywa i jest to festiwal Bez Pudła, czyli międzykulturowy festiwal teatru ulicznego dla dzieci i młodzieży i już w ramach tego wydarzyło się w zeszły weekend fajne wydarzenie Cyrk Oko, gdzie na parkingu Ośrodka Kultury Ochoty ustawiliśmy prawdziwy cyrk i przez dwa dni mnóstwo zespołów związanych z ideą nowego cyrku, ale też nie tylko, bo były też pokazy muzyczne i inne performance zaczarowały nasz ośrodek na Grójeckiej, właściwie na środku chodnika, na środku ruchliwej ulicy.
1: Warto w takim razie mijać Grójecką i Ośrodek Kultury Ochoty, żeby zobaczyć przeciekawe rzeczy. Cyrk, powiedziałaś cyrk?
0: Cyrk Oko.
1: Cyrk Oko.
0: Tak, pierwszy raz w tym roku, mamy nadzieję, że już będzie to nasza tradycja.
1: Czy można było na przykład wziąć udział w jakichś warsztatach przy okazji tego cyrku?
0: Były sekcje warsztatowe po spektaklach cyrkowych. Można było spróbować swoich sił w cyrkowych sztuczkach. Jeden z naszych artystów, Kamil Żongler, który zaproponował spektakl Jarzyna o tajnikach warzyw i o tym, czy one są dobre, czy nie, czy pomidory nadają się do jedzenia, a może do żonglowania. Zaproponował później warsztat cyrkowy, gdzie dzieciaki mogły spróbować i żonglowania, i kręcenia specjalnymi talerzykami na takich bardzo długich patyczkach, i flower sticka, i małego diabolo, i wielu innych bardzo cyrkowych rzeczy. Więc tak, były warsztaty.
1: I dzisiaj też warsztaty szykujecie. Powiedzmy sobie króciutko na razie o planie na Dzień Dobrego Maharadży.
0: Dzień Dobrego Maharadży rusza już niedługo, bo o 15:00 i mamy część artystyczną, to znaczy scenę, na której będzie bardzo ciekawy program oraz część warsztatową, czyli nasze białe, charakterystyczne, okowskie namioty, w których to spotkacie różne ciekawe osoby, które zaproszą was do wspólnych aktywności. Co na scenie? Na scenie otwieramy o 15:00 i zapraszamy to, co chyba najważniejsze i najpiękniejsze w indyjskiej kulturze, a mianowicie taniec, kolory, ruch i muzykę. Zespół Trai Dance wykona piękny pokaz taneczny i to na początek przywita nas właśnie ten zespół. Trzy wspaniałe tancerki, tak. A potem, cieszę się, że jest ze mną Monika, bo wyjątkowe wydarzenie, specjalnie dla nas przygotowany spektakl. Specjalnie na tą okazję i na ten dzień. Spektakl pod tytułem W Pałacu Dobrego Maharadży. O 16:00 przygotowany przez grupę 501. I ta grupa opowie historię Dobrego Maharadży i jego dzieci z piękną muzyką. Monika, może dodasz coś więcej?
2: Tak, mogę dodać, że będzie nam towarzyszył Bart Pałyga, multiinstrumentalista. To jest człowiek, który jak spotyka nowy instrument na swojej drodze, no to po kilku godzinach już się z nim zaprzyjaźnia, a potem już właściwie to tylko szlifuje i nie wiem dokładnie, ile instrumentów usłyszymy w trakcie spektaklu, ale zakładam, że około 10 można liczyć, a na pewno będzie między innymi takim najważniejszym instrumentem będzie sarangi, który właśnie wywodzi się z Indii, instrument strunowy o trzech głównych strunach, ale też wielu pomniejszych strunach rezonacyjnych i z tego, co Bart mówił, jest ich ponad 30 i wszystkie trzeba nastroić. Brzmi niesamowicie.
1: Czyli Bart prawdopodobnie już siedzi w okolicach sceny i tam kręci tymi korbkami, żeby wszystkie struny działały odpowiednio do waszej historii. Co tak, dalej?
0: A dalej kolejne wydarzenie na scenie, bo to będzie jedno po drugim, więc jak przyjdziecie o 15:00, to możecie do 21:00 siedzieć i w ogóle od nas nie wychodzić, bo zagwarantujemy wam spędzanie czasu po prostu co do minuty na skwerze. Więc po opowiadaczach przyjadą do nas wielbłądy. Wielbłądy, czyli zespół wielbłądy ze słuchowiskiem muzycznym o nazwie Wyspy Szczęśliwości. I tutaj troszeczkę wylecimy z Indii, bo tutaj mamy dużo inspiracji afrykańskich. To jest opowieść o takiej wyspie

0: z wyobraźni, która się nazywa Hahihi, gdzie panują same dobre emocje, wspólnota, szacunek do drugiego i przyjaźń. I to jest opowieść o tej wyspie. Podobno ta wyspa może być wszędzie. I wszyscy możemy zostać jej mieszkańcami. Więc to są wielbłądy, zespół wielbłądy, również wyposażony w przedziwne i bardzo ciekawe instrumenty. Zaprezentuje nam to słuchowisko muzyczne. Podobno będzie trochę afrykańskiego bluesa. Bardzo już nie mogę się doczekać, żeby to usłyszeć. I potem jeszcze jeden pokaz taneczny, również osoby pochodzenia indyjskiego w pięknych strojach zaprezentują nam swoje tańce, ale tu już będzie trochę inaczej, bo to będą tańce już w stylu bardziej Bollywood, filmów. I tutaj też o 18:30 zaprosimy dzieciaki na warsztaty. Będzie można spróbować ruchów tanecznych bollywoodzkich, poczuć się trochę jak gwiazda Bollywood, więc bardzo serdecznie Was zapraszamy. I na koniec o 20:00 na takie już lekkie wyciszenie Kasia Jackowska NMUO ze swoim pięknym programem narracyjno-muzycznym pod tytułem A kiedy wędrujesz? O dzieciach w drodze, o tym, kogo można spotkać, o różnych przygodach podróżnych, które mogą się wydarzyć. Więc zapraszamy Was serdecznie do naszej sceny.
1: Do waszej sceny, która przy ulicy... Nie. Przy skwerze dobrego Maharadży. Moje drogie, to w takim razie chwilka na muzyczną przerwę właśnie z Bollywoodu i zaraz wrócimy do rozmowy, opowiemy wam historię, która brzmi jak bajka, ale wydarzyła się naprawdę.

Muzyka prosto z Bollywoodu do Lida, a z nami są Maria Sztark i Monika Chojnacka, które dzisiaj spotkacie przy skwerze.

0: perze dobrego Maharadży na dniu dobrego Maharadży na Ochocie. Powiedzmy sobie jeszcze raz, gdzie ten skwer dokładnie się znajduje?
1: Ten skwer jest bardzo ciekawy, bo jest taki wąski, ale bardzo długi, więc faktycznie jak się stoi na początku, można nie zobaczyć tego, co jest na końcu. Szukajcie nas blisko ulicy Grójeckiej, tam jest taki mały plac zabaw, wiele osób wie, gdzie to jest, i rozpoznacie nas po scenie i białych, charakterystycznych namiotach z napisem Ośrodek Kultury Ochoty. Oko! I w tych namiotach będą też warsztaty. Oprócz tego, co na scenie, co już powiedzieliśmy, to w namiotach będą warsztaty również instytucji i ciekawych miejsc, które znajdują się niedaleko tego skweru. Bo Dzień Dobrego Maharadży jest też... Ma taki dopisek Heca na Ochocie, a Heca na Ochocie to jest nasze coroczne wydarzenie, takie małe, lokalne, gdzie odkrywamy nową część Ochoty i zapraszamy też różnych organizatorów, firmy, sklepy, które są w tym miejscu, żeby również brały udział i tak jakby otwierały się na naszą publiczność i na nasz program artystyczny. No, więc w tym roku będzie z nami Akademia Tańca i Ruchu Movimento i tam będzie można wziąć udział w takich warsztatach tanecznych, będą nagrody, będą brokatowe tatuaże i różne ciekawe, kolorowe warkoczyki i fryzurki będzie można sobie zrobić. Również Narodowy Instytut Geriatrii i Reumatologii zaprasza osoby starsze na warsztaty Jak dbać o zdrowie, więc będzie można się dowiedzieć i zaprosić na przykład babcię czy dziadka, żeby razem pójść na skwer i każdy znajdzie coś dla siebie. I moje ulubione warsztaty, a mianowicie warsztaty z naszą instruktorką Natalią Żebryk, która robi warsztaty stworzenia własnej flagi. Więc jak chcecie poczuć się jak suwerenne, demokratyczne, małe państewko, możecie zdecydować, co będzie na waszej fladze i taką flagę stworzyć i dzisiaj ją zabrać ze sobą do domku.
0: Możecie też poczuć się jak piraci, na przykład, i stworzyć swoją własną banderę. Jestem świeżo po oglądaniu serialu One Piece o piratach i bardzo mi to weszło w krew.
1: Jeszcze promuję swoją. Wspomniałam, że będzie pachniało indyjskim jedzeniem, bo zgłosiła się do nas restauracja, która ma swój punkt we Włochach i jest to restauracja Indian Curry i powiedzieli, że będą nam coś serwować, więc może będzie nawet nie tylko coś dla serduszka, ale też coś dla brzuszka, więc zapraszamy do nas, tak. A, i jeszcze przyjdzie, jeszcze jedna rzecz, którą sobie przypomniałam. Odezwała się do nas Monika Kowaleczko-Szumowska, która jest wspaniałą osobą, zajmującą się już od wielu lat badaniem historii dobrego Maharadży. I mało tego, Monika nawet zna dzieci Maharadży, które to dzieci Maharadży już są starszymi babciami i dziadkami. I Monika miała szansę z nimi rozmawiać i być może przyjdzie z jedną, ze swoją koleżanką, która jest córką dziecka dobrego Maharadży. Więc będzie na pewno wiele wzruszających historii. O 17:00 chcemy zrobić z Moniką rozmowę o tym, jak badała tą historię. Ona wielokrotnie jeździła do Indii, żeby być na miejscu. Jest autorką książek o tej historii, nie tylko, zwłaszcza dla dzieci. Jedna z tych książek ma tytuł Bapu, opowieść o dobrym Maharadży, bo nie wiem, czy wiecie, indyjskie dzieci do taty mówią Bapu.
0: To bardzo piękna historia. Ja właśnie zastanawiałam się, gdy usłyszałam historię dobrego Maharadży, czy te dzieci jeszcze gdzieś są, czy mieszkają dalej w Indiach, czy może wróciły do Polski, więc na pewno pojawię się przy skwerze i chętnie posłucham opowieści Moniki. No dobrze, ale my tak mówimy o tym dobrym Maharadży, o tych warsztatach, o tym pysznym jedzeniu i zapachu curry, które się będzie unosiło na Ochocie, a tymczasem nie powiedziałyśmy do końca, kim ten Maharadża tak naprawdę był. Poza tym, że był dobry i że miał dzieci, to już na pewno usłyszeliście. Zatem, moi drodzy, zanim przejdziemy do historii, jeszcze jedna krótka melodia. Melodia z Gujaratu, czyli z regionu, w którym dobry Maharadża Digvijay Singh żył i przyjmował dzieci z Polski.

0: To było Dynamis Children Academy, czyli dzieci z Gudziaratu, regionu, z którego pochodził bohater naszej opowieści. Dziam Sahib Digwi Jai Singh. To jest trudne do wymówienia, tak nazywał się nasz bohater, czyli Maharadża. Ale co właściwie znaczy Maharadża? Dawno temu w Indiach to był tytuł, który dosłownie znaczył wielki król. I ten tytuł nosili władcy różnych regionów Indii. Indie to nie jest mały kraj, jeśli będziecie akurat przy mapie albo globusie, to zerknijcie, jak wielki obszar Azji zajmują Indie. Dawno, dawno temu były podzielone na mnóstwo malutkich królestw i państewek, w których rządzili właśnie Maharadże. Później tytuł Maharadży zaczął oznaczać księcia i takim właśnie księciem Navanagaru, bogatym arystokratą, był nasz bohater. Ale przecież nie ja będę wam o nim opowiadać. Oddaję głos Monice Chojnackiej. Powiedzmy o dobrym Maharadży słów kilka.
1: Dobry Maharadża, cieszę się, że już nie muszę wymawiać jego imienia, bo rzeczywiście jest dla nas wyjątkowo trudne. Dobry Maharadża, już bardzo dużo powiedziałaś o nim, że był arystokratą. Był też człowiekiem, który trochę znał Europę. On nie był tak następcą tronu takim oczywistym, nie był synem poprzedniego Maharadży Navanagaru, tylko był, trzeba by było powiedzieć, bratankiem. I to wcale nie najstarszym. Ale jego stryj nie miał syna i w jakiś sposób adoptował naszego młodego Maharadżę i też musiał w nim widzieć jakieś szczególne cechy, bo właśnie między innymi zabierał go do Europy, a do końca podobno było to tajemnicą, który z młodych bratanków zostanie następcą Navanagaru, ale ta wola stryja została ogłoszona dopiero właśnie po jego śmierci. No więc był takim człowiekiem,

0: Człowiekiem, który wcale nie był pewien, czy w przyszłości to on będzie wielkim królem, Maharadżą, i zaczął karierę też taką wojskową, trzeba powiedzieć, w armii brytyjskiej, bo wtedy Indie były pod dominacją Brytyjczyków. No i dobry Maharadża, właśnie to jest dla nas ważne, że w tym momencie, kiedy trafił do Europy, do Szwajcarii, poznał tam prawdopodobnie pierwszego Polaka na swojej drodze. I tym Polakiem był, mamy tutaj kolejnego muzyka, Ignacy Jan Paderewski, wybitna osoba, czyli zarówno pianista, zwany czarodziejem klawiatury, zwanym królem pianistów, więc znowu mamy też tę królewskość, ale też osoba, która niezmiernie angażowała się na rzecz Polski, szczególnie w czasie I wojny światowej. Podobno nie było koncertu, którego nie zaczynał od takich słów, że Polska potrzebuje pomocy. A potem, po I wojnie światowej, kiedy Polsce udało się odzyskać niepodległość, on został nawet premierem rządu, czyli tą najwyższą osobą w państwie, obok, powiedzmy, prezydenta, tą zarządzającą. I właśnie kogoś takiego spotkał na swojej drodze nasz Dżam Saheb, jeszcze wtedy nie Dżam Saheb, właściwie nie, a dopiero młody arystokrata z rodu Radżów, i podobno chodzili razem na spacery, podobno Paderewski grał Chopina i rozmawiali też o polityce i rozmawiali o tym, jak bardzo mieszkańcy Indii chcieliby być wolnym krajem. Bo już wspominałaś, że Indie to wielki kraj i dzisiaj to jest kraj demokratyczny, ale wtedy tak nie było. I został, jakby ta znajomość trwała przez chwilę, a potem młody książę pojechał do siebie, został Maharadżą, a potem wybuchła kolejna, druga wojna światowa. I wtedy Maharadża dowiedział się, na pewno dowiedział się z gazet, bo chyba był w tamtym czasie w Indiach, że Polska została zaatakowana. I została zaatakowana z dwóch stron. Została zaatakowana przez dwa sąsiednie państwa, czyli zarówno przez Niemcy, jak i przez Związek Radziecki. I od strony wschodniej to był Związek Radziecki. I tam prowadzono taką politykę, żeby wiele osób, które uznano za niebezpieczne dla Związku Radzieckiego, żeby je wywieźć w głąb kraju. I w ten sposób tysiące polskich rodzin trafiło na Syberię. Czyli taki region o bardzo trudnym klimacie, region, w którym jest wieczna zmarzlina, czyli kilka metrów pod ziemią zaczyna się już taki wieczny, właściwie zamrażarka, która nigdy nie rozmarza. I taki region, w którym temperatury zimą mogą dochodzić do minus 30, minus 40 stopni.
1: Wyobraźcie sobie, jak trudno było na takiej Syberii przeżyć. Miejsce, w którym ziemia jest zlodowaciała, gdzie nie można posadzić sobie warzyw, uprawiać, dajmy na to, ziemniaków czy marchwi, gdzie ledwo co rosną jakieś porządne drzewa. Drzewa owocowe to w ogóle można zapomnieć. Niespecjalnie też można trzymać jakieś zwierzęta, ponieważ one po prostu nie mają się czym żywić. W tak okrutne miejsce trafiły całe rodziny, rodziny, które nasi ówcześni wrogowie uważali za wrogów państwa, za osoby, których trzeba było się pozbyć. I wśród tych rodzin, było wiele dzieci.
0: Co gorsza, niektóre rodziny na skutek tej całej zawieruchy wojennej pogubiły się. Także dzieci były same, musiały zadbać o siebie. No i na dodatek w tej sytuacji wojennej, jeszcze przy tak trudnym klimacie, tam panował głód. Po prostu głód i dzieci były bardzo niedożywione. I dwa lata po wybuchu wojny sytuacja się zmienia. Niemcy atakują Związek Radziecki i polski rząd dostaje możliwość stworzenia armii z Polaków na terenie Związku Radzieckiego i przy okazji, kiedy formuje się ta armia, okazuje się, że tam do tych miejsc, gdzie mają się stawiać młodzi mężczyźni, ściągają także kobiety i ściągają polskie dzieci. I w ten sposób nagle rząd polski staje przed takim wielkim pytaniem, co zrobić z tysiącami polskich dzieci, które widać, że przeszły bardzo wiele i nie wiadomo, czy jeśli zostaną na terenie Związku Radzieckiego, to czy w ogóle będą w stanie dalej przetrwać.

0: I rząd zaczyna, znaczy zaczyna na przykład ambasador Polski słać depesze, żeby jak najszybciej dzieci wywieźć. No dobrze, wywieźć. Zaczyna rząd polski, który wtedy stacjonował w Londynie, no bo w Polsce niestety mieliśmy zupełnie inne rządy. Rząd polski zaczyna szukać po całym świecie przyjaciół Polski. Zaczyna wysyłać depesze. No i dostaje też zgodę od władz Indii, że można by było przywieźć do Indii trochę polskich dzieci. No ale ktoś musi jakoś to zorganizować. Ktoś musi zapewnić tę gościnę. Ktoś musi, mówiąc bardzo praktycznie, za to zapłacić. I wtedy właśnie przychodzi nasz dobry Maharadża.
1: A musicie wiedzieć, że Maharadżowie Navanagaru, czyli na przykład właśnie nasz Dziam Sahib Digvijay Singh, byli znani ze swojej ogromnej kolekcji biżuterii. W ich skarbcach znajdowały się szmaragdy, perły, diamenty, brylanty zaprojektowane przez całkowicie światowej klasy jubilerów. I ta biżuteria była warta miliony. I oczywiście symbolizowała władzę i bardzo wysoki status społeczny Maharadży. Myślę, że to się przydało naszemu bohaterowi.
0: O tak, mało tego, nasz bohater piastował wysokie stanowisko w Izbie Książąt Indyjskich, bo tak jak wspomniałaś, Indie były podzielone na wiele księstw i nasz dobry Maharadża szukał też sojuszników, kto jeszcze mógłby wejść do tego wielkiego przedsięwzięcia. W pewnym momencie wyrusza z Indii taki cały tabór ciężarówek z pomocą dla Polaków w Związku Radzieckim i muszę wam powiedzieć, że właśnie te ciężarówki, które przywiozły pomoc, zostały potem wykorzystane do tego, żeby sprowadzić pierwszą grupę polskich dzieci na południe. No i teraz próbowałam sobie to obliczyć. To jest na pewno trasa powyżej 2000 kilometrów, przez bardzo wysokie góry, przez tereny półpustynne, stepowe. Możecie sobie tylko wyobrazić wielkie, wezbrane rzeki, które trzeba przekroczyć i różne rodzaje transportu, którym te dzieci kilka miesięcy tak naprawdę jechały do Indii, żeby wreszcie, bo nie wiem ile mamy czasu, więc już tylko powiem, że dzieci spotykają księcia, spotykają Maharadżę na peronie w stolicy jego państwa, czyli w Jamnagarze. I to jest taki bardzo wzruszający moment, o którym piszą no, wszyscy, którzy się zajmują księciem. To jest właśnie ten moment, kiedy on bardzo szeroko otwiera ramiona dla dzieci i mówi, słuchajcie, nie jesteście już sierotami. Ja będę waszym bapu. I tu wracamy do tego słowa, które już padło, tak? Od tej pory to ja się wami zaopiekuję.
1: Ojejku, aż mi łezka poleciała. To jest bardzo wzruszająca historia.
0: Tak, tak, mnie też zawsze wzrusza.
1: I słuchajcie, to w ogóle nie jest koniec tej historii, bo dzieci rzeczywiście zamieszkały na dworze Maharadży. W pewnym momencie był ponoć taki czas, kiedy armia brytyjska stwierdziła, te dzieci to już są w porządku, to może my je z powrotem zabierzemy. I wtedy Maharadża powiedział, hola, hola, to są teraz moje dzieci, one ze mną będą mieszkać. Indie to jest jak najbardziej ich miejsce i nie macie prawa, żeby w ogóle ich tknąć. I dzieciaki zostały z Maharadżą do końca. Tak jak Maria wspomniała, dzisiaj będziecie, jeśli traficie na skwer dobrego Maharadży, dzisiaj będziecie mogli posłuchać opowieści niemalże z pierwszej ręki o tym, w jaki sposób się żyło na dworze dobrego Maharadży. Cóż jeszcze możemy dodać o tej postaci?
0: No, możemy dodać, że dzieci bardzo często odwiedzały Maharadżę, ale zostało dla nich wbudowane takie osiedle ze szkołą polską. Słuchajcie, to wtedy było jedno z bardzo niewielu, naprawdę nielicznych miejsc na świecie, znowu się wzruszymy, gdzie w ogóle można było uczyć się po polsku, bo to było w Polsce, no można było, ale to było bardzo duże były ograniczenia, wszystko było narzucone z zewnątrz, a tutaj mógł być polski program nauczania. Można było zaśpiewać polski hymn narodowy. To było jedno naprawdę z niewielu bardzo miejsc. I dzieci chodziły do szkoły oczywiście bardzo chętnie, ale możecie też sobie wyobrazić, że klimat Indii stwarzał bardzo wiele możliwości do przygód. To jest klimat, no, wielkie zwierzęta, które pewnie kojarzymy z Indiami.

0: Dni, czyli na przykład słonie, prawda? Maharadżowie na słonie. I rzeczywiście inny maharadża, który mieszkał tam zmieniał się w takim księstwie, gdzie też mieszkały dzieci, w Kolhapurze. Słuchajcie, jest takie zdjęcie z tego czasu, jak dzieci polskie są, przebywają w Indiach i jest inauguracja nowego maharadży. I oczywiście na czym maharadża jedzie przez miasto? Oczywiście na słoniu, w takiej wielkiej lektyce. Dlatego dla nas to jest ta bajka, tak jak powiedziałaś, że to jest, właściwie brzmi jak bajka wszystko, a zdarzyło się naprawdę. No i dzieci mają więc różne przygody i ze skorpionami, i z wężami, ale też poznają bardzo miłe zwierzęta, takie jak mangustę, takie jak indyjskie wiewiórki. Słuchajcie, dzieci polskie chciały mieć swoje zwierzęta. Był taki chłopiec, w niektórych źródłach jest podawane, że to był Fredek, w innych, że Felek. On zaczynał od dwóch kur, ale on je tak rozmnożył, że potem zaczęły dzieci mieć własne jajka, słuchajcie. No to jak maharadża to zauważył, popatrzcie, jaki był taki, naprawdę był bardzo chętnie, jeżeli mógł, to wspierał. Więc on potem temu chłopcu przyniósł kaczki, a potem ten chłopiec zaczął marzyć o świnkach. Świnki to nie było coś oczywistego w Indiach, trzeba było naprawdę poszperać, użyć swoich kontaktów i znowu maharadża to zrobił, żeby on mógł zacząć hodować świnki, słuchajcie. Dzieciom w pewnym momencie dowieziono sarenkę. Tam był oczywiście klub sportowy, prowadził to taki przedwojenny, wydaje mi się, piłkarz z Lwowa i kiedyś na przykład polskie dzieci na osiedlu stoczyły mecz z marynarzami z pobliskiego portu, z księstwa Nawanagar i wiecie co?
1: Wygrały.
0: I rzeczywiście maharadża panu bardzo się cieszył, mimo że no to Hindusi byli przegranymi. Też właśnie to, o czym już wcześniej wspomniałam, czyli dzieci urządzały przedstawienia. Na przykład Kopciuszka grały przed maharadżą. Może nam się wydać, że to jest oczywista bajka, ale maharadża jej nie znał. Więc tłumaczono mu, o czym będzie przedstawienie, a potem on przychodził i oglądał. Wyobraźcie sobie, dzieci same robiły scenografię, kostiumy, i potem on zawsze dawał dzieciom 1001 rupii. To też bardzo go lubię za te wszystkie drobiazgi. 1000 w nagrodę za przedstawienie. Ale tę dodatkową rupię, dodatkowy pieniążek na szczęście, jako taki talizman, jako zachęta do kolejnego spotkania.
2: Och, jejku, to jest naprawdę wspaniała osoba. Bardzo się cieszę, że w oku będziecie o niej mówić troszkę więcej, bo na pewno warto popularyzować tę historię. Historię iście baśniową, która jest iście prawdziwa. Moje drogie, nasze spotkanie niestety dobiega końca, chociaż o przygodach dzieci i maharadży mogłabym słuchać godzinami. Monika Chojnacka z grupy 501 i Maria Sztark z Ośrodka Kultury Ochoty były naszymi gościniami.
0: Dziękujemy, zapraszamy.
1: Dziękujemy, zapraszamy, widzimy się dzisiaj.
2: Przypomnijmy, od godziny 15 do godziny 21 na skwerze Dobrego Maharadży nieopodal ulicy Grójeckiej możecie wziąć udział w warsztatach, posłuchać koncertów, opowieści, zjeść dobre indyjskie jedzenie. To wszystko za darmo. Wstęp jest wolny dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo dziękujemy. Cóż mogę powiedzieć? Zapraszamy, koniecznie.
1: Zapraszamy. Jak będzie padać, nie martwcie się. Mamy namioty, pod którymi was schowamy.
0: A w Indiach mówi się, że deszcz to szczęście.
2: Bardzo wam dziękuję za spotkanie. My żegnamy się muzyką z Ahmadabadu nieopodal księstwa Nawanagaru.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Źródełko.
3: I tak właśnie Dynamis Children Academy z Ahmadabadu w Indiach pożegnały dobrego Maharadżę. Jeszcze raz serdecznie zapraszam Was na celebrowanie tego pięknego dnia i historii o przyjaźni ponad podziałami, o miłości ponad granicami. Cóż więcej trzeba? O 15 zaczynamy przepiękne święto Dzień Dobrego Maharadży na skwerze Dobrego Maharadży na warszawskiej Ochocie. Ale Dynamis Children Academy nie bez kozery tutaj się pojawiło, ponieważ jest to nagranie, słuchajcie, folklorystycznej grupy dziecięcej z Indii, którego dokonano podczas 30. Święta Dzieci Gór, czyli 3 lata temu. No i cóż, teraz właśnie przeniesiemy się z Indii do Nowego Sącza, gdzie dokładnie dzisiaj rozpoczyna się to wyjątkowe święto. Święto, które również mówi o tej przyjaźni bez granic, ponad podziałami, między przeróżnymi krajami i narodowościami. Ale pewnie nie wszyscy znają ideę Święta Dzieci Gór. Dlatego chciałabym Wam ją przedstawić głosem dyrektora tego święta. Dyrektora tego święta, pana Andrzeja

Nasz festiwal to wydarzenie, w którym uczestniczą zespoły z różnych regionów świata. W tym roku gościmy grupę z Panamy, gościmy grupę ze Słowacji, z Gruzji, z Chorwacji i z Meksyku. A w festiwalu uczestniczą nie tylko zespoły zagraniczne, ale też zespoły polskie, które przeszły przez bardzo trudne eliminacje w zeszłym roku. Zespoły te tworzą pary festiwalowe, które razem ze sobą przez cały tydzień mieszkają, razem ze sobą jedzą posiłki, bawią się, spędzają wolny czas, koncertują i nawzajem członkowie tych zespołów, wszystkie dzieci, uczą się swoich tańców narodowych. Czyli jak będzie Panama parą z zespołem Piątkowioki, to jest zespół lachowski z okolic Nowego Sącza, to lachy z Piątkowioków będą się uczyć tańców panamskich, śpiewu panamskiego. A wszystko po to, żeby na koniec festiwalu, ostatniego dnia, na koncercie finałowym w sobotę 25 lipca pokazać wspólny program i tworzyć korowód przyjaźni dziecięcej, tworzyć korowód współpracy. Bo przez to, że te zespoły cały tydzień mieszkają ze sobą, cały tydzień są ze sobą, dzieci uczą się współpracować, dzieci poznają inną kulturę, grupy z innych kontynentów, z innych zupełnie miejsc świata, a jednocześnie przekonują się, że wszystkie dzieci są takie same. Wszystkie dzieci są pogodne, chcą się bawić i wszystkie dzieci chcą, żeby na świecie był pokój i można było spokojnie żyć. Serdecznie zapraszamy na 33. już Święto Dzieci Gór. Ponad 400 małych wykonawców, wiele wspaniałych koncertów, którym towarzyszą też inne wydarzenia. W czasie festiwalu będą się odbywały również warsztaty dla wszystkich chętnych, na które można się rejestrować przez naszą sokołową stronę internetową. Tam będzie można poznać tajniki rękodzieła, tajniki sztuki wykonywania niektórych bardzo ciekawych przedmiotów. W piątek, 24 lipca, w godzinach wieczornych, bo mniej więcej o 8:30 wieczorem, na dziedzińcu Małopolskiego Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu będzie specjalny koncert kapel Muzyka Świata. Kapele folkowe, które towarzyszą zespołom uczestniczącym w Święcie Dzieci Gór i inne też zagrają i będzie to, myślę, kapitalne wieczorne spotkanie. Władze miasta i regionu nas będą uroczyście witać na rynku Nowego Sącza o 12:00. O 18:00 korowód festiwalowy wyruszy przez ulicę Nowego Sącza, a po nim koncert na rynku. To wszystko w niedzielę, 19 lipca, otwarcie. Później prezentacje z okazji Dni Narodowych w hali sportowej przy ulicy Nadbrzeżnej w Nowym Sączu. Parami będą zespoły występować, polski i zagraniczny. No i kończymy wielkim, wielkim koncertem w sobotę 25 lipca na rynku w Nowym Sączu na finał. Myślę, że to będzie czas świetnej zabawy, świetnego poznawania innych kultur, uczenia się tego, że wprawdzie jesteśmy inni, ale w środku, w sercu tacy sami. I to nam powinno zostać na całe życie, bo nasz festiwal jest tak przygotowany, byśmy się przede wszystkim w trakcie jego trwania mogli zaprzyjaźniać, bo te przyjaźnie potem często

trwają całe życie i całe życie nam towarzyszą. Serdecznie zapraszam, a jak ktoś chce poznać więcej szczegółów, to zapraszam na naszą stronę internetową mckSokol.com.

To był pan Andrzej Zarych, dyrektor MCK Sokół w Nowym Sączu, organizator Święta Dzieci Gór. Słuchajcie, Święto Dzieci Gór to przepiękna opowieść o przyjaźni. Miałam okazję niejednokrotnie na tym święcie bywać i to w jaki sposób, mimo tego, że nie znają swojego języka nawzajem, dzieci z różnych krajów się dogadują właśnie poprzez zabawę, muzykę, wspólne spędzanie czasu, to jest coś najpiękniejszego, co można zobaczyć. Bardzo mi się to kojarzy właśnie z historią dobrego Maharadży, który owszem, był zafascynowany Polską, ale języka polskiego no raczej nie znał. Tak samo jak dzieci, które przyjechały prosto z Syberii, nie znały hinduskiego. A tymczasem dogadali się między sobą, pokochali i stworzyli jedną wielką rodzinę. I właśnie w dzisiejszym źródełku o takich przyjaźniach ponad podziałami mówimy i bardzo, bardzo wam je polecamy. Święto Dzieci Gór zaczęło się godzinę temu, ale jego największe, najciekawsze wydarzenia jeszcze za parę godzin, bo czeka nas koncert inauguracyjny o godzinie 18, a później każdego dnia w różnych miejscach, nie tylko w Nowym Sączu, bo także w Krynicy, w Ludźmierzu, będziecie mogli słuchać występów dzieci z różnych krajów, które kamracą się, to znaczy przyjaźnią z dziećmi z naszych gór. Będzie Panama, będzie Gruzja. Warto przyjść na ich występy, bo poza bardzo ciekawą muzyką, możecie zobaczyć też bardzo ciekawe stroje. One są barwne, zupełnie inne niż nasze, a mimo tego warto zwrócić uwagę, jak bardzo dobrze dogadują się jedne grupy z drugimi. Tak więc Święto Przyjaźni Bez Granic, Święto Dzieci Gór właśnie się zaczęło, potrwa do przyszłej soboty, wtedy wielki finał, a koncerty i wydarzenia towarzyszące są praktycznie każdego dnia. Warto śledzić te wydarzenia, między innymi na stronie Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, również na Facebooku. Tymczasem powoli przechodzimy do kolejnego tematu, ale najpierw troszeczkę muzyki z Podhala.

To była pieśń wierchowa prosto z Podhala, co prawda zaśpiewana już przez starszego górala, ale na święcie Dzieci Gór wysłuchacie podobnych i nie tylko pieśni śpiewanych przez swoich rówieśników. Dlatego bardzo serdecznie jeszcze raz polecam wszystkim tym, którzy w okolicy Małopolski spędzają wakacje albo mieszkają, żeby udali się do Nowego Sącza i posłuchali występów młodych artystów. Tymczasem przechodzimy do kolejnego tematu.

Została w chatce z piernika i była dość krwiożercza, bo chciała utuczyć rodzeństwo i je zjeść. Ale też chyba dość niemądra, bo dawała się nabrać dzieciom, przez co sama straciła życie. Ale to jest interpretacja braci Grimm, poszukiwaczy folkloru z Niemiec. A co jeśli wam powiem, że Baba Jaga jest bardzo mocno zakorzenioną w naszym słowiańskim folklorze postacią i w naszych baśniach jest równie krwiożercza, ale bardzo, bardzo mądra, a czasem dla osób o czystym sercu i dobrych zamiarach nawet pomocna. Przyjrzyjmy się kilku różnicom pomiędzy tą Babą Jagą z Jasia i Małgosi, a tą, która mieszka w słowiańskich, rosyjskich, polskich, ukraińskich, białoruskich baśniach. Po pierwsze, miejsce zamieszkania. Oczywiście jest to las, najciemniejszy i najmroczniejszy. Przy czym ta z Jasia i Małgosi mieszkała w słodziutkiej, pysznej chatce z piernika. Natomiast nasza słowiańska Baba Jaga mieszka w chatce na kurzych nogach. Czasami te nogi są jakiegoś innego ptaka, na przykład sowy, ale fakt jest taki, że chatka na kurzych nogach może się poruszać po lesie razem z czarownicą, a żeby do niej wejść, trzeba użyć specjalnego hasła. Mówi się wtedy: chatko, chatko, obróć się do mnie drzwiami, do lasu oknami. I wtedy chatka odwraca się do bohatera drzwiami i można do niej wejść. A jak wygląda czarownica Baba Jaga? Na pewno jest stara, na pewno ma garb kurzajki i wielki nos, prawda? No, prawie prawda. W naszych słowiańskich podaniach Baba Jaga rzeczywiście jest starą kobietą. Zresztą sama nazwa Baba Jaga bierze się prawdopodobnie właśnie od słowa baba jako starsza kobieta. Co więcej można o niej powiedzieć? Tak, ma wielki nos. Ma wielki nos do tego stopnia, że jak śpi na swoim łóżku, to ten nos sięga jej niemalże do sufitu. Ale nic dziwnego, bo słowiańska Baba Jaga miała podobno bardzo kiepski wzrok. Za to nadrabiała węchem. Co więcej, w rosyjskich podaniach mówi się Baba Jaga kastiana naga, czyli Baba Jaga kościana noga. Często jest wyobrażana w taki sposób, że z jednej nogi, jedna noga jest już tak stara, że widać na niej kości. Baba Jaga podobno lata na miotle, ale u nas, na Słowiańszczyźnie, niekoniecznie, bowiem miotła służy jej po prostu do zamiatania, na przykład zamiatania swoich śladów. Za to Baba Jaga lata w stępie. Co to jest stępa? Być może wiecie, co to jest moździerz. Takie naczynie z mosiądzu, w którym ubija się na przykład zioła. Takie Baba Jagi na pewno zioła lubiły ubijać, ale stępa to coś większego niż moździerz. I zazwyczaj nie z mosiądzu, a na przykład z drewna. Baba Jaga właziła do takiej stępy i odpychając się wielkim kosturem, latała po lesie. Zastanawiam się, czy może wy znacie jakieś opowieści albo na przykład rymowanki o Babie Jadze. Jeśli tak, to bardzo serdecznie was zapraszam do tego, żebyście się z nami nimi podzielili. Jeśli znacie jakiś wierszy, rymowankę o Babie Jadze, dzwońcie 22 645 20 55. Czekamy na wasze telefony, a na was czekają drobne upominki od Polskiego Radia. Także chwilka muzyki na przerwę i czekamy na wasze wierszyki o Babie Jadze.

0: Pytałam was o rymowanki na temat Baba Jagi. Być może to już nie jest ten okres. Kiedy ja byłam małą dziewczynką, znałam na przykład taką. Deszczek pada, słonko świeci, czarownica, masło kleci. Co swoją drogą być może było prawdą. Czarownice w Polsce były znane z tego, że podkradały mleko i kto wie, co tam z nim robiły. Może właśnie kleciły masło. Tymczasem do naszego studia zawitała już nasza druga gościni, Basia Songin. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z Basią porozmawiamy o wiedźmich tematach. A zanim to nastąpi, mam dla was jeszcze opowieść Frani i jej mamy, Małgosi, sąsiadek Szczyrbowskiej. Kiedy dzisiaj słyszymy czarownica, to pewnie myślimy o takich staruszkach latających na miotłach. Jak już wcześniej wspomniałam, być może te miotły to wcale nie jest prawda. Ale to też nie do końca jest prawdziwy obraz, bo to dosyć stereotypowe, takie uproszczone myślenie. Pewnie niewiele osób zastanawia się głębiej nad tym, kim są kobiety nazywane wiedźmami, albo kim były, z jakimi problemami musiały się mierzyć na co dzień, bo często je obwiniano o wiele nieszczęść. To one odbierały krowom mleko, gniotły zboże, rzucały uroki, a ludzie w dawnych czasach postrzegali rzeczywistość inaczej niż dzisiaj. Nie dzielili świata na realny i magiczny, bo te światy się przeplatały, żyły jeden w drugim, a wszystko było prawdziwe. Posłuchajcie zatem opowieści o czarownicach, wiedźmach, które przygotowały dla was Frania i Małgosia, sąsiadek Szczyrbowskie.
2: A ty, dziewczynko, czy boisz się czarownic?
3: Nie.
2: A kim była czarownica?
3: Zielarką.
2: Tak? A kim jest zielarka? Co robi taka zielarka?
3: Pomagała ludziom.
2: A w jaki sposób? Roślinkami?
3: Tak.
2: Czy czarownice były straszne? Wyobraźcie sobie późny wieczór. Słońce jest już nisko. Wracacie do domu polną drogą. W trawie słychać cykające świerszcze. Powietrze pachnie miętą, macierzanką i rozgrzaną po całym dniu słońca ziemią. Na skraju lasu stoi malutka drewniana

Gówniana chatka. Nie ma prądu, nie ma komputera, nie ma tam nawet zegara. Mieszka tam siwa, przygarbiona starowinka. Jedni mówią, że jest zielarką, inni szepczą, że to czarownica. A teraz pytanie do was, dzieci. Jeśli naprawdę była złą, podłą czarownicą, to dlaczego, kiedy ktoś we wsi zachorował, wszyscy pukali właśnie do jej drzwi? Zacznijmy od początku. W dawnych czasach nie było aptek, nie było syropu na kaszel, nie było tabletek, ale ktoś musiał wiedzieć, jak pomóc ludziom w chorobach. Nie byli to aptekarze ani lekarze, których w tamtych czasach na wsi po prostu nie było. Ktoś jednak wiedział, które zioło pomaga na gorączkę, które uspokaja i pomaga zasnąć, które hamuje krwawienie i leczy rany. Taką wiedzę posiadały zielarki. Ale wiecie, ludzie często boją się tego, czego nie rozumieją. A na dawnej wsi wiedza, nawet ta podstawowa, dotycząca tego, jak działa świat naturalny, była towarem deficytowym. To, czego się uczycie od najmłodszych lat, już nawet w przedszkolach, o porach roku, jak powstają burze, skąd się biorą pewne zjawiska naturalne lub nawet dlaczego chorujemy. Takiej wiedzy często nie mieli nawet ludzie dorośli. Byli zajęci dbaniem o swoje rodziny, zdobywaniem pokarmu, codziennymi pracami w gospodarstwie, które wykonywały także małe, nawet 3-letnie dzieci. Dlatego też zielarki były nazywane czasami wiedźmami. Wzięło się to od wiedzy, którą posiadały. Były to najczęściej stare, samotne kobiety, które całe życie uczyły się od swoich poprzedniczek, zapewniając sobie jedzenie w zamian za pomoc, na przykład przy chorobach. A teraz wyobraźcie sobie, że wchodzicie do tej małej chatki.

Piękny, intensywny zapach suszonych ziół uderza w nos. Czujecie? Na piecu paruje woda na napar. Pod sufitem wiszą niezliczone wiązanki ziół i roślin. Niektórych nie widzieliście na oczy, inne znacie doskonale, jako chwasty rosnące na polach i łąkach. Na półkach i w szafkach dziesiątki butelek i słoiczków zawierających tajemnicze medykamenty. Czy są tu gdzieś skrzydła nietoperza? Nieżywe kruki? A może siedzi na piecu czarny kot? Swoją drogą w tamtych czasach w każdym obejściu był kot, ponieważ łowił myszy, które zjadały cenne zapasy pokarmu. Ta chatka była owiana tajemnicą, którą mądre babki podtrzymywały, aby nie stracić źródła swojego utrzymania. Ten dom był swoistym laboratorium. Dla zielarek apteką był las, łąka, ogród, pasieka i wiejska zagroda. Korzystały z ziół, ale także z miodu, wosku, mleka czy tłuszczu gęsiego. Dla nich przyroda była całością. Nie dzieliły świata na roślinny i zwierzęcy. Wszystko mogło pomagać człowiekowi, jeśli umiało się to mądrze wykorzystać. Weźmy taką pokrzywę. Zrywacie ją. Ajć! Parzy! Dlaczego więc ludzie ją zbierali? Oczywiście, że ma wiele leczniczych właściwości, ale dawniej mówiono o niej coś jeszcze, że roślina, która potrafi ochronić siebie samą, potrafi też chronić człowieka. Pokrzywa była więc rośliną ochronną. A taki piękny, kwitnący na intensywny żółty kolor.

0: Lord Dziurawiec? Jak myślicie, dlaczego zbierano go w czasie, kiedy noce były najkrótsze? Jeśli uważacie, że okres jego najintensywniejszego kwitnienia przypada właśnie w czasie najdłuższych dni, to poniekąd macie rację. Ale dawniej wierzono, że w tym czasie dobre słońce triumfuje nad straszną ciemną nocą, a kwiaty dziurawca, które wyglądają jak małe złote słoneczka, zwiększają dzięki temu swoje dobroczynne działanie. A czy znacie bylicę? Była to niezwykle popularna roślina zielna. Wkładano ją pod poduszki, aby piękniej się śniło. Czy to prawda? Może sprawdzicie sami? Na pewno pięknie pachnie, co pozwala po ciężkim dniu ukoić nerwy na miękkiej poduszce z gęsiego pierza. Jest jeszcze czosnek. Ach, ten pachnący, śmierdzący czosnek. Chronił przed wampirami? Może. Działał przeciwko chorobom? To na pewno. A może odstraszał komary? Wielce możliwe. Wiecie, najdziwniejsze jest to, że większość zielarek nie uważała się za czarownice. One po prostu znały las. Potrafiły rozpoznać i wykorzystać dla ludzkości ponad setkę roślin. Czy to jest tylko wiedza? Czy może jest ziarno magii w tym, że pomimo zagrożeń chciały pomagać ludziom? Na to pytanie odpowiedzcie sami.
1: I co wy na to? Nie taka ta wiedźma straszna, co? O czarownicach zielarkach opowiadała Małgosia Sąsiadek Szczyrbowska z Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu i jej córeczka Frania, a opowieści wysłuchała Patrycja Cisz. Ale to oczywiście dopiero początek opowieści o czarownicach i wiedźmach, bo przed nami spotkanie z Basią Songin, muzykantką, opowiadaczką, trochę też wiedźmą.
2: Zdecydowanie.
1: Basię możecie usłyszeć dzisiaj na żywo, nie tylko teraz na naszej antenie, ale również w Łazienkach Królewskich na festiwalu Strefa Ciszy. Dzisiaj o 14, 15 i 16 na kilku scenach będziecie mogli usłyszeć opowieść o wiedźmie z Bagien. Basiu, cóż to jest? Cóż to jest? Kimże? Kimże jest ta wiedźma i dlaczego mieszka na bagnach?
2: Wiedźma. Wiedźma to kobieta, która wie. A co wie? No wie mnóstwo przydatnej wiedzy, często tajemnej. A dlaczego tajemnej? Dlatego, że nie każdy człowiek chciał się edukować i zgłębiać w tej wiedzy, którą zgłębiała wiedźma, czyli tak jak tutaj było wspomniane, wiedzy o tym, jakie rośliny pomagają, a jakie szkodzą, jakimi ścieżkami wędrują zwierzęta, co kiedy złamiemy rękę, a co kiedy boli nas łokieć. Ale wiedźma też wiedziała, na przykład znała cykl dnia, cykl miesiąca, cykl roku, kiedy dzień jest najdłuższy, kiedy dzień jest najkrótszy, kiedy będzie zaćmienie słońca. I w naszej opowieści wiedźma mieszka na bagnach, dlatego że bagna to są takie dziś już coraz rzadziej spotykane miejsca, super tajemnicze, przez które przejść potrafił tylko wyjątkowe osoby, które poznały dobrze tą przestrzeń, znały ścieżki, które są bezpieczne. Na bagnach dla wiedźmy było bezpiecznie. Tam też rośnie mnóstwo niezwykłych roślin, bardzo rzadkich i bardzo cennych. No i nie każdy zapuszczał się na bagna. To też taka wiedźma, która była postacią na przecięciu światów, taką, którą ludzie potrzebowali, ale też często jej się bali, mogła sobie spokojnie mieszkać.
1: Wasza opowieść, bo to jest opowieść twoja i Aleksandry Gronowskiej. Będziecie grały, będziecie śpiewały. Powiedz, jak przyszła do ciebie ta historia Wiedźmy z Bagien?
2: Wiedźma to jest taka postać, która zawsze była dla mnie super bliska. Ja od dziecka Kocham wszelkie bajki.

0: książki i stare opowieści i można powiedzieć, że jestem taką kolekcjonerką tych historii i zawsze uwielbiałam te postaci z lasu, które główne bohaterki albo bohaterzy opowieści spotykali. One były dla mnie szalenie intrygujące, więc jak zaczęłam pisać własne historie albo własne piosenki, to jakąś taką czułam naturalną potrzebę, żeby to te postaci były właśnie w centrum tych opowieści i żeby je też troszeczkę odczarować dla współczesnego odbiorcy bajki.
1: A propos odczarowania. Mhm. No właśnie, bo my chyba rzeczywiście myślimy o tych czarownicach głównie jako takich posępnych, starych jędzach, które czasem rzucą urok, czasem złorzeczą na innych. A tymczasem coraz więcej też mówi się o tym, że czarownice, wiedźmy, to były po prostu mądre kobiety. Niekoniecznie też stare, chociaż prawdopodobnie z wiekiem ta wiedza była coraz większa. Wiedźma z Bagien to będzie opowieść śpiewano-grana na festiwalu Strefa Ciszy. Cóż to jest za festiwal? To jest festiwal, który odbywa się w przepięknym miejscu, podkreślmy to, w Warszawie.
0: Dokładnie, no to jest bardzo niezwykły festiwal. On się w tym roku dzieje we wszystkie lipcowe weekendy, w soboty i niedzielę, w całym Parku Łazienkowskim w Warszawie. W różnych miejscach są sceny muzyczne i scena opowieści jedna, wędrowna. I można przyjść, pocieszyć się tym, że jest się w parku między pięknymi drzewami starymi, które tam rosną, a przy okazji posłuchać naprawdę przeróżnej muzyki albo właśnie opowieści. Dzisiaj jeszcze opowieści o bagnach, w przyszłym tygodniu inne czarowne opowieści, które będę robić z Kasią Jackowską NMUO, a w kolejny weekend zapewne jakiś inny opowiadaczy duet też tam na scenie purpurowej zamieszka.
1: I to jest festiwal dla każdego. Niezależnie od wieku, płci, narodowości, można posłuchać muzyki, można posłuchać opowieści, które też są dosyć uniwersalne. Kogo ty zapraszasz na Wiedźmę z Bagien?
0: Dokładnie tak jak powiedziałaś, zapraszam wszystkich, ponieważ takie opowieści w pewien sposób są uniwersalne i można ich słuchać niezależnie od tego, ile ma się lat i czy się jest kobietą, czy mężczyzną, jak skąd się przywędrowało do tych łazienek, żeby tych opowieści posłuchać. Każdy znajdzie w niej jakąś rzecz dla siebie.
1: No dobrze. W łazienkach mamy park. Jest tam mnóstwo starodrzewia, bo łazienki zostały założone ładnych kilkaset lat temu przez naszego króla. Tymczasem ja, Basia i Helena Matuszewska, czyli zespół Mehehe, zabierają was do lasu.

0: Ukołysała nas pieśń Gaducha zespołu Mehehe, który tworzy Basia Songin i Helena Matuszewska. A już niedługo będziemy mogli usłyszeć drugą płytę.
1: Dokładnie, premiera płyty, albumu pod tytułem Umbra odbędzie się 12 sierpnia, czyli w zaćmienie słońca, które się do nas wtedy zbliża.
0: Bo Mehehe, musicie wiedzieć, według mnie, to jest jeden z najbardziej czarownych duetów. Dziewczyny sięgają do legend, podań, baśni, wszystkiego tego, co w naszym folklorze jest zaklęte, czasami bardzo głęboko na dnie, i tworzą z tego przepiękne, niekiedy też mroczne opowieści. Gaducha. Gaducha nas zabrała do lasu. My o lesie między innymi dzisiaj mówimy i o wiedźmie. Wiedźmie, która jest taką postacią chyba dosyć proekologiczną, że tak powiemy, współcześnie, bo to były właśnie kobiety, tak jak wspomniały w opowieści pani Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska ze swoją córeczką, kobiety, które znały znaczenie i moc ziół, które wiedziały, jaka pora dnia czy roku, do czego służy. To na pewno wymagało bardzo długiej obserwacji natury i bardzo wnikliwej. Powiedz, Basiu, lubisz tak sobie posiedzieć i poobserwować?
1: Absolutnie. Właśnie kiedy wybieram się na spacery do lasu, albo na łąki, albo na bagna, które absolutnie kocham, z przyjaciółmi, to zawsze jest dużo śmiechów z tego, że ja wędruję najwolniej ze wszystkich, ponieważ ja muszę pomacać każdy mech, przyjrzeć się każdemu listkowi, pozachwycać się kształtem kory, a tu kamyczek znajdę niezwykły, a

0: prostu żabka przeskakuje i ten spacer w zasadzie jest mniej o kilometrach, które się robi, a bardziej o tych wszystkich cudach, które w lesie, w ogóle w przyrodzie można zaobserwować.
1: Tutaj kolejny współczesny trend. Ostatnio czytałam o badaniach naukowych, bodaj z Japonii. Jeden z japońskich naukowców dowiódł, że przebywanie w lesie po pierwsze uspokaja. No to wiemy już od dawna, kąpiele leśne święcą triumfy ostatnimi czasy. Natomiast, słuchajcie, warto do lasu zaglądać nie tylko po to, żeby dać odpocząć oczom, ale też, żeby wdychać bardzo świeże powietrze i uwaga, różne mikroelementy, które hamują na przykład rozwój wielu chorób. Także kilka minut dziennie, codziennie dotykania chociażby wzrokiem takiej pięknej zieleni natury lasu, to jest rzecz bardzo wartościowa również dla naszego zdrowia fizycznego, a nie tylko psychicznego.
0: Absolutnie. Ja również zachęcam.
1: Dlatego na pewno warto, żebyście i wy dzisiaj korzystając z tej pięknej pogody, przynajmniej w Warszawie mamy bardzo słoneczną, ale z tego co słyszałam, to cała Polska jest dzisiaj wyjątkowo letnia i piękna. Żebyście skorzystali z tego i odwiedzili chociażby Łazienki Królewskie i wysłuchali opowieści Basi o wiedźmie z Bagiem. Powiedz, jak byłaś małą dziewczynką, to bałaś się takich historii?
0: Nie, nie, ja je kochałam nad życie i zaczytywałam się w książkach albo prosiłam mamę, żeby mi opowiadała właśnie takie wybrane historie. Najbardziej kochałam o takie historie, gdzie pojawiały się wilki albo gdzie właśnie była wiedźma, albo gdzie główny bohater, tudzież bohaterka, bo najchętniej bohaterka, jako że utożsamiałam się sama z bohaterką, musiała się udać w daleką podróż i żeby zdobyć siłę do tej podróży, do tego zwyciężenia zła, na końcu musiała właśnie przejść przez ciemny las.
1: Basia przyniosła do naszego studia powiedziałabym kawałek drewna i to nie do końca będzie kłamstwo, ale to jest śpiewający kawałek drewna, pełen strun, pięknych ornamentów. Basiu, cóż to jest za instrument?
0: Tak, jest to instrument litewski, który nazywa się kankles. Dlaczego litewski? Dlatego, że część mojej rodziny właśnie z Litwy pochodzi, więc tutaj oddaję troszeczkę hołd moim przodkom. I to jest bardzo piękny instrument, trochę taka harfa, która ma pudło rezonansyjne. Jest piękna rozetka na środku wycięta. I ma 9 strun, które można sobie różnie nastroić. Jest to piękny instrument do tego, żeby się zaprzyjaźniać z muzyką, ponieważ o ile się nie chce wirtuozersko grać i bardzo profesjonalnie, to w zasadzie wystarczy tylko uderzyć w którąkolwiek strunę i on już brzmi pięknie i magicznie. Więc każdy może zagrać na takim instrumencie.
1: Zademonstrujesz nam coś na kankles?
0: Tak, no używam tego instrumentu głównie jako magicznego tła do opowieści, więc może powiem, użyję go tak, jak normalnie używam. A robię to tak. Dawno, dawno temu, niedaleko i nieblisko była maleńka wieś. A koło tej wsi rósł ogromny, ogromny las. W lesie tym było mnóstwo zwierząt i drzew, na przykład brzozy, sosny, buki i dęby. Były też mchy i paprocie, i strumień był, i święte źródło. A daleko, daleko, głęboko, głęboko w lesie było bagno. Na to bagno nikt nie chodził. Mawiano, że leszy, który opiekuje się lasem, nie lubi, kiedy ludzie tam przychodzą. Dom swój właśnie tam miała wiedźma.

0: A co się z Wiedźmą dalej działo? Zapraszam, żebyście przyszli i posłuchali dzisiaj na festiwalu Strefa Ciszy.
1: O, ja się już rozmarzyłam i chyba szykuje mi się dosyć trudny logistycznie, ale warty poświęcenia dzień, ponieważ Basi możecie posłuchać o 14, 15 i 16 w Łazienkach Królewskich, a już od 15 można też uczestniczyć w Dniu Dobrego Maharadży na Ochocie. Także to komu starczy sił, zabierajcie swoich krewnych, znajomych, rodziców, dziadków i korzystajcie z tego pięknego lipcowego dnia. Odwiedzajcie Łazienki Królewskie, odwiedzajcie Ochotę. Naszą gościnią była Basia Songin.
0: Dziękuję bardzo, było mi super miło.
1: Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie o czarownicach i pięknych, wartych ratowania bagnach sobie opowiemy. A tymczasem żegnam się już z wami. Przypominam o wyjątkowych wydarzeniach. Dzisiaj w Łazienkach Królewskich Strefa Ciszy, na Ochocie Dzień Dobrego Maharadży, a w Nowym Sączu i okolicach Święto Dzieci Gór. Byłyśmy z wami ja, Monika Gigier i czuwająca nad audycją Renata Żuchowska, a za tydzień Mateusz Dobrowolski. Przypominam, że źródełko w wakacje jest od 10, a my już się żegnamy. Życzymy wam przepięknego dnia i udanego tygodnia. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kruku, Idoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję.
6: No to posłuchajcie.
7: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
8: Hej, hej, hej, przygodo. Nasza niedzielna wakacyjna audycja, w której będzie, tak jak sama nazwa wskazuje, mnóstwo przygód, wakacyjnych, letnich, lipcowych przygód, które będziemy przeżywać razem. Będzie dużo emocji, przede wszystkim tych pozytywnych emocji i będziemy też podróżować. Podróżować do miejsc, które wy możecie z łatwością odwiedzić w wakacje, ale równocześnie będą to miejsca nieoczywiste. Miejsca, o których byśmy nie pomyśleli w przy pierwszym wyborze takich miejsc, gdzie chcielibyśmy spędzać wakacje, czy chociażby weekend wakacyjny. Zatem hej, przygodo, zaczynamy. Jacek Zawada, Zosia Montowska w samo południe.

Tak jest, niech przyniosą komuś szczęście gdzieś w krainie wyobraźni. Gdzieś w krainie wyobraźni to tytuł piosenki, która otworzyła dzisiejszą audycję Hej Przygodo, a będzie wiele przygód i wiele bardzo ciekawych i fascynujących podróży, na które zapraszamy Was już teraz razem z Zosią Montowską, która wydaje tę audycję. Ciekaw jestem, kto z Was zna miejsca, w których będziemy dzisiaj przeżywać przygody. I co? Jakie obiekty są najważniejsze w tych miejscach? Może ktoś z Was to odkryje już za chwilę. Zaraz będziemy to sprawdzać, zaraz będziemy to ustalać, a z pomocą, by otworzyć tak w pełni i oficjalnie tę audycję, przyjdzie nam pewna zagadka, króciutka zagadka, niezbyt trudna, która wyłoni nam zwycięskiego bohatera, bohatera najważniejszego, bohatera dzisiejszej fantastycznej audycji o przygodach, które w wakacje są chyba najcenniejsze i najbardziej zapamiętywane przez nas wszystkich, którzy lubimy lato, lubimy wakacje i lubimy przygody. Uwaga, a teraz zagadka. Jeden, błyskawiczny. Drugi, drzwi nam strzeże. Trzeci, król wybudował, ma baszty i wieże. I to jest właśnie bohater naszej audycji Hej Przygodo, ale kto jest tym bohaterem, czy co w zasadzie? To już wy musicie powiedzieć. 22 645 2055. Jeśli rozszyfrowaliście już tę zagadkę, to dzwońcie do nas, czekamy.

Mieszko plątał nogi, czyżby miał naprawdę poplątane nogi? Władysław Łokietek był faktycznie mały i jak bardzo śmieszny.

Od myślenia głowa robi mi się pusta. Skąd Władek Wygnaniec został wygoniony? I czy odnowiciel został odnowiony?

0: Co o przydomku powiesz potomku? Wysłuchaliśmy utworu Ferida Lagdara, a co o naszej zagadce powie Paulina, która się do nas właśnie dodzwoniła. Dzień dobry, Paulinko.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas

0: dzwonisz?
1: 5.
0: Mhm. Jaka jest u ciebie pogoda, powiedz?
1: Ładna, słońce świeci.
0: I co będziesz robić w taki ładny, słoneczny dzień?
1: Kąpać się w basenie.
0: Ale fajnie. Sama czy z kimś?
1: Z mamą, z tatą i z bratem.
0: 4 osoby zmieszczą się w waszym basenie? To wy chyba macie jakiś basen olimpijski, taki wielkaśny.
1: Tak, jest duży.
0: Ale to jest, Paulinko, taki okrągły basen ogrodowy, czy jakiś inny?
1: My mamy prostokątny.
0: Aha, oho, ho. To brzmi poważnie, to brzmi naprawdę jak wielgaśny basen. No to przyjemnego popołudnia wam w basenie życzę, ale zanim zrobisz hop do basenu, to najpierw spróbuj rozszyfrować zagadkę. Ja teraz przypomnę i tobie, i wszystkim słuchaczom, jak brzmiała ta zagadka. Zgoda?
1: Mhm.
0: Uwaga, uwaga, start. Jeden błyskawiczny, drugi drzwi nam strzeże, trzeci król wybudował, ma baszty i wieże. Co to jest?
1: Zamek.
0: Zamek, tak jest. To jest zamek, Paulinko. Brawa, brawa, brawa, możesz być z siebie dumna. To jest właśnie zamek i dzisiaj będziemy przeżywać przygody w najbardziej tajemniczych zamkach w Polsce. Czy ty byłaś kiedyś na jakimś zamku?
1: Na Wawelu.
0: Oho, ho. No to brzmi dumnie, brzmi poważnie. I co pamiętasz z tej wizyty na Wawelu?
1: Smoka, który ział ogniem.
0: Smok jest chyba najważniejszy dla wszystkich dzieci, które podróżują do Krakowa i na Wawel, prawda?
1: Tak.
0: No właśnie. A czy oprócz Wawelu jeszcze jakiś zamek zwiedzałaś?
1: Nie.
0: No to dzisiaj razem ze mną, razem z Zosią i z naszą audycją Hej Przygodo! Będziesz mogła, Paulinko, zwiedzić najbardziej tajemnicze zamki w Polsce. Zostaniesz z nami do 14?
1: Tak.
0: Bardzo się cieszę, bardzo cię do tego zachęcam, ale skoro o zamkach mowa, to może znasz, oprócz tych prawdziwych zamków, takich jak zamek na Wawelu, może znasz jakieś zamki z bajek, z książek, z wierszy? W jakich bajkach były zamki?
1: Z Elzy znam.
0: Z Krainy Lodu?
1: Tak.
0: Zaraz, zaraz, a jak ten zamek w Krainie Lodu wyglądał?
1: Był taki bardzo duży i była taka jakby forteca.
0: A czy ten zamek był zbudowany z cegieł?
1: Z lodu.
0: Z lodu, to był biały czy taki nawet biało-srebrny zamek, cały zbudowany z lodu. A czy my gdzieś na świecie, w Polsce albo w jakimś innym miejscu na kuli ziemskiej mamy taki prawdziwy zamek zbudowany z lodu?
1: Na Antarktydzie?
0: Sam nie wiem. Też bym się zastanawiał, bo przecież ta Antarktyda to jest taki ląd niezbadany, że kto wie, może jakieś zamki z lodu by tam były. Kto to może wiedzieć? W każdym razie my się tak daleko dzisiaj nie wybieramy. Zostajemy w Polsce, żeby tu odkryć najbardziej tajemnicze zamki w naszym kraju. Dziękuję, że do nas zadzwoniłaś, Paulinko. Kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, brata, babcię, dziadka i całe Polskie Radio dzieciom.
2: I krasnoludki.
0: O, a ty, jak to mówisz, dwoma głosami, czy ktoś obok ciebie jest?
1: Brat koło mnie jest.
0: Jak twój brat ma na imię?
1: Tymek.
0: Tymku, to ciebie też pozdrawiamy. Paulinko, ciebie również pozdrawiamy. A chwila, moment! Zaraz, zaraz, zaraz. Odbieram wiadomość mailową od krasnoludków. O, krasnoludki napisały tak. Panie Jacku, prowadzący audycję Hej Przygodo, proszę pozdrowić Paulinkę i jej brata Tymka i powiedzieć hip hip hura, dobrych wakacji. Tak napisały do was.
1: Dziękujemy.
0: No właśnie, tak napisały do nas krasnoludki, a...

0: Zaraz. Ja nie mogę w to uwierzyć, słuchajcie. Jeden krasnoludek. Cześć, cześć kochany. Ukrył się u nas w studiu. To jest ten krasnoludek Śmieszek. On zawsze lubi się wygłupiać i troszkę rozrabiać. Razem z tym krasnoludkiem Śmieszkiem i z resztą naszych radiowych krasnoludków życzymy wam dobrej niedzieli i chlub do basenu. Możecie pływać i pływając, bawiąc się w basenie, słuchajcie Polskiego Radia
1: i nurkować
0: dzieciom, i nurkować też można. Pa, pa, dobrej niedzieli. Tak jest, drodzy radiosłuchacze. Był zamek na Wawelu, jest i będzie. To taki prawdziwy zamek, ale był też zamek z lodu w Krainie Lodu i to taki wymyślony zamek stworzony za pomocą ludzkiej wyobraźni przez autorów Krainy Lodu. No to jeszcze pobądźmy przez sekundkę w bajkach. W Królewnie Śnieżce i Siedmiu Krasnoludkach w tej bajce jest zamek złej królowej. Jest takim miejscem, w którym cała ta baśniowa historia się rozpoczyna. Ale jeśli z Królewny Śnieżki będziemy chcieli przemieścić się do innej baśni, na przykład takiej, w której jest bestia i piękna, to tam też odkryjemy tajemniczy zamek bestii, który jest najważniejszym miejscem akcji całego tego musicalu. A jeśli już nie będziemy chcieli patrzeć na bestie i na piękną, jeśli już się nimi znudzimy, to na przykład możemy wybrać się z Kopciuszkiem na wielki bal na zamku. Na zamku, na którym o północy Kopciuszek powie dziękuję, dobranoc i zbiegając po schodkach zgubi słynny pantofelek. A jeśli pożegnamy się z Kopciuszkiem i przeniesiemy się do takich bardziej współczesnych baśni, filmowych baśni, na przykład do takiej mocno zielonej baśni jak Shrek, to tam odkryjemy zamek, w którym uwięziona jest księżniczka Fiona, albo zamek Lorda Farquada, czyli dwa najważniejsze zamki w filmie Shrek. Ale tu stawiamy kropkę, jeśli chodzi o zamki stworzone za pomocą ludzkiej wyobraźni i istniejące tylko w baśniach, filmach i wierszach. Już po piosence przeniesiemy się do jednego z najbardziej tajemniczych zamków w Polsce. Zostańcie z nami.

0: Zgodnie z obietnicą z tych zamków baśniowo, filmowo, wierszowych przenosimy się teraz na najprawdziwszy zamek na świecie, to znaczy nawet nie na świecie, tylko w Polsce, czyli na świecie, ale blisko nas, bo w naszym kraju. W zamku na Liwie spotkamy panią Elizę Czapską, dyrektorkę Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie. Dzień dobry pani Elizo.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchacze.
0: Dzisiaj w naszej audycji... Tak, dzisiaj w naszej wakacyjnej audycji Hej Przygodo podróżujemy po najbardziej tajemniczych zamkach w Polsce. Czy zamek w Liwie do takich zamków należy?
1: Tak, no szczególnie właśnie ten dzień 8 sierpnia jest takim dniem, kiedy możecie poczuć, jeśli przybędziecie do nas w sobotę 8 sierpnia, czar tego miejsca i tą tajemniczość. Jest położony nad rzeką, co już czyni go szczególnym i często zamki w średniowieczu stawiano właśnie w takich ważnych miejscach, strategicznych miejscach, miejsca, które mogły służyć do obrony przed przeciwnikami i właśnie zamek w Liwie został położony nad rzeką Liwiec, za którą, gdy już spojrzymy na drugi brzeg, było już inne państwo, wówczas to była Litwa, więc zaledwie 80 kilometrów od Warszawy, bardzo bliziutko, ponad godzinę drogi, była już Litwa. Dzisiaj jest oddalona dłuższy czas musi nam zająć ta droga i został położony na wzgórzu. Często zamki budowano właśnie na wzgórzach, na podwyższeniach. Nasz zamek został zbudowany przez wspaniałego księcia Janusza I Wielkiego. Mamy na przykład w Warszawie metro księcia Janusza, to właśnie tak. Ten książę.
0: No właśnie, bo jest taki przystanek metra, dokładnie, księcia Janusza.
1: Tak, i to jest właśnie ten książę, który na całym Mazowszu rozbudował, bądź ufundował wiele zamków, twierdz warownych. Wybierał zawsze do tego takiego specjalne miejsca. Nasz zamek nad rzeką Liwiec. Została zbudowana wyspa, ponieważ ten Liwiec się rozlewał i tworzył takie bagny. Na tych bagnach została stworzona wyspa i na tej wyspie zbudowano zamek. Już jego wnuk dokończył budowę tego zamku i te zamki zawsze były budowane w specjalny sposób. Wieża to było to najważniejsze miejsce, wieża bramna, przez którą można było wjechać na dziedziniec zamku. Na dziedzińcu były jeszcze kolejne budynki, dom mniejszy i dom większy. To tak jak spojrzymy, była wieża i dwa takie obok budynki. Nasz zamek został zbudowany z czerwonej cegły, to budulec bardzo trwały, naturalny i najczęściej w średniowieczu budowano właśnie z cegły, bądź na świecie też z kamienia. Mm-hmm. I prowadziła do tej wieży bramnej, prowadził do tej wieży bramnej pomost. I tym pomostem wjeżdżali rycerze, damy, książęta, między innymi księżna Anna Mazowiecka.

0: Właśnie jej imienia mamy turniej, już 23 w tym roku i rycerze będą walczyć właśnie o pierścień zwyciężniej.
1: Ale na zaraz, pani Elizo, jeszcze... jak to możliwe, że teraz, w XXI wieku, jak to, pojawią się prawdziwi rycerze ze średniowiecza i będą ze sobą walczyć? Proszę nam to rozłożyć na czynniki pierwsze. O co tu w tym wszystkim chodzi?
0: No tak, to jest tradycja, nawiązuje

0: było. Tak, teraz mamy wiek XXI, jak mówi pan redaktor, a więc ponad 7 wieków temu pierwszy turniej w Polsce miał miejsce i to jest wspaniałe, że przez te wszystkie lata wciąż gdzieś na terenie Polski, między innymi na naszym zamku, takie turnieje się odbywają i rycerze, którzy walczą w tym turnieju, mają prawdziwe zbroje, wykonane na kształt zabawnych stoisk średniowiecznych i walczą na serio. I muszą, tak jak dawni rycerze, opanować sztukę walki, żeby w tym turnieju wygrać. Walczą o prawdziwe pierścienie. My nawiązujemy do jednej z najważniejszych właśnie władczyń zamku, bo jak przyjedziecie do nas na turniej, poczujecie się jak w prawdziwym średniowieczu. Zobaczycie rycerzy, damy, wszyscy będą mieli stroje, których już nie zobaczymy na ulicy. Będą takie historyczne namioty. Więc będziemy w tym dniu takim wielkim, historycznym obrazem, w którym każdy może się znaleźć. Żywym obrazem.
1: Mm-hmm. Przypomnijmy jeszcze słuchaczom, kiedy dokładnie odbywa się ten 23. już turniej rycerski, tak?
0: 23, tak, to będzie sobota, 8 sierpnia.
1: Mhm. Od rana do wieczora będzie można przenieść się...
0: Od godziny.
1: Tak?
0: Od godziny 11, o godziny 11 serdecznie Was zapraszamy aż do późnych godzin wieczornych. Pamiętamy, że wieczory są ciepłe, o 22 skończymy turniej pokazem Teatru Ognia. Więc na Podzamczu, nad rzeką będą pokazy ognia bardzo malownicze, a wcześniej jeszcze pokazy konne, pokazy walk rycerskich, ale myślę, że co najważniejsze, każdy może wziąć udział wraz z rodzicami w różnych warsztatach i to będzie wielka przygoda, bo będziecie mogli się nauczyć takich sztuk dawnych. Zobaczycie, jak wyrabiano na przykład te zbroje. Pan, który wyrabia zbroje, to jest płatnerz. Będziecie mogli wziąć udział w walkach na miecze. To będą miecze piankowe, ale będziecie uczyć się pus, jaką pozę należy przybrać. Będziecie mogli postrzelać z łuku. Będziecie
1: prawdziwego?
0: Mogli... z prawdziwego łuku, jak najbardziej do prawdziwej tarczy.
1: Niesamowite.
0: To wszystko będzie przy murach prawdziwego zamku. Będziecie mogli wziąć udział w warsztatach garcarskich, zobaczyć, jak dawniej wyrabiano naczynia, więc sami będziecie mogli wyrobić naczynie i zabrać je ze sobą. Będziecie mogli nauczyć się sztuki kaligrafii. Kaligrafia to jest sztuka pisania bardzo starannego, więc każdy na przykład będzie mógł napisać swoje imię w taki piękny, wspaniały sposób, piórem, tak jak to miało miejsce dawniej. W warsztatach heraldycznych możecie wziąć udział, a coś to takiego heraldyka. Heraldyka to jest nauka o herbach. Każde miasto, z jakiego się wywodzicie, ma właśnie herb. Rycerze, każdy z rycerzy miał też herb. I to są takie specjalne, piękne oznaczenia, pełne symboliki, które charakteryzują dane miejsca lub dawniej charakteryzowały różne ważne rody. Będą pokazy ptaków drapieżnych. To jest wspaniałe widowisko. Z bliska można zobaczyć i prawie porozmawiać z ptakami. Przyjeżdża do nas pan z Czech już po raz kolejny, który ma niesamowity kontakt i z publicznością, i ze zwierzętami, które z nim przybywają. Więc i orły, i sowy, i inne mniejsze ptaki możecie właśnie zobaczyć na wyciągnięcie ręki, a może nawet być tak blisko, żeby ich dotknąć. Będą też tańce, będziecie mogli wziąć udział w warsztatach tańca.
1: Jaki prezentowano w średniowieczu?
0: Tak, dokładnie.
1: Czy pani też już jest przygotowana do tych warsztatów? Ma pani już jakieś zaplanowane pozy średniowieczne, żeby też zatańczyć?
0: Też jestem przygotowana. Mam suknię szytą właśnie, tak jak to się czyniono w średniowieczu, z lnu. Takie suknie miały też warstwy specjalne.

0: te stroje teraz możemy sobie tak kupić w każdej chwili, tak. Strój wymienić. Kiedyś był mniejszy jakby dostęp i do materiałów, więc te stroje musiały służyć bardzo, bardzo długo. Na różne okazje szyto jeden strój na różne pory roku, więc one miały takie specjalne warstwy, wierzchnie i dolne.
1: I takie stroje też będziemy mogli podziwiać w czasie tego turnieju rycerskiego, tak?
0: Tak, tak. Będą też dzieci z rekonstruktorów, pasjonatów historii, którzy sami będą mieli stroje, ale przede wszystkim ich dzieci też będą już ubrane w tak, jak to było w średniowieczu.
1: Czyli będzie można się poczuć, jednym słowem, tak jakbyśmy się przenieśli kilkaset lat wstecz i żyli w czasach średniowiecznych, prawda?
0: Tak, i zapewniam, że kto raz poczuje czar takiego wydarzenia, będzie chciał wracać.
1: Może teraz, skoro z taką pasją opowiada pani o tym, co będziemy mogli zobaczyć, ale w tym wszystkim jest przecież ogromna garść przeszłości, którą dzisiaj tak pieczołowicie pielęgnujemy, to zróbmy teraz krótką przerwę na piosenkę właśnie o pasji do historii, a po niej wrócimy do dalszej rozmowy. Zgoda?
0: Zgoda, panie redaktorze.

0: czy wiesz, jak życie wygrać?
1: Gdy Amfipolis otacza wróg, ty z pomocą spóźniasz się godzin trzy.
0: Kto winien temu? Wiatry, morze czy Bóg?
1: Nie! Dowódca!

0: czym na świecie. Niby rzymski cesarz, a utopił się w rzece Emkory, but wiśniowiecki do niczego nie miał chęci. Ale jadł ze czterech, jadła się przekręcił. Ureja jaki język, a nie kto gubi?
1: Jaki?
0: Gęsi, bo gęgania nikt nie lubi. Kto pierwszy

0: jego tajemnicach opowiada nam dzisiejsza gościni Eliza Czapska, dyrektorka Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie. Pani Elizo, czy słyszymy się ponownie?
1: Słyszymy się, panie redaktorze.
0: Proszę powiedzieć, czy ta piosenka pasuje do tej historii, o której my opowiadamy, do której my rozmawiamy?
1: Bardzo pasuje, bo mówi tak o pamięci, o odwadze, o wytrwałości, o pielęgnowaniu historii, a wszystkie te wartości towarzyszyły rycerzom. To był niepisany kodeks rycerski, ponieważ no nigdy te zasady i wartości nie zostały w jakimś jednym dokumencie spisane, ale być może taki nawet przekaz ustny, pokoleniowy jest ważniejszy i silniejszy, kiedy przekazujemy sobie, co jest w życiu ważne. Właśnie o tym mówiła ta piosenka i o tym mówił kodeks rycerski i rycerze kierowali się wartościami przekazywanymi w tym kodeksie, a była to właśnie przede wszystkim właśnie odwaga, wytrwałość, zasada fair play, czyli honor, niepoddawanie się, szlachetność, hojność,
0: czyli piękne wartości, prawda?
1: Męstwo. Tak, i warto je właśnie w sobie pielęgnować i uczyć się o tych średniowiecznych rycerzy i podczas takich wydarzeń jak turniej rycerski przypominać sobie o tym wszystkim, ponieważ każdego dnia, kiedy się budzimy, mamy różne przeszkody. Wiatr może nam raz sprzyjać, raz nie, ale jednak tak. Ta wytrwałość, tak jak wytrwałość rycerska i pamiętanie o tym, żeby być uczciwym, żeby tak jak ci rycerze, którzy potem byli nagradzani i potem chcieli sobie spojrzeć tak w lustro i powiedzieć, że byłam odważny, wytrwały, grałem uczciwie. I żebyśmy my też tak sobie tak mogli powiedzieć każdego dnia, jest to bardzo ważne, ponieważ no, tworzy się w ten sposób taka wspaniała postawa, która będzie sprawiać, że no, życie będzie piękniejsze, bo tak jak te zbroje rycerskie i miecze, one błyszczały pięknie podczas turniejów, tak my też będziemy błyszczeć, nasze twarze będą promienić, kiedy będziemy postępować w taki sposób właśnie, jak postępowali rycerze, czyli pamiętając tak o uczciwości, o honorze, pamiętając, żeby się nie poddawać, pamiętając o odwadze, o wytrwałości, i o tym, żeby właśnie wyznaczać sobie jakieś cele i dążyć do nich, tak jak że dążyli do nich średniowieczni rycerze.
0: Pani Elizo, tak słuchając pani przepięknej opowieści, aż chce się zamknąć oczy i przenieść się z 2026 roku właśnie do średniowiecza i wyobrazić sobie, że my teraz, chociaż przez chwilę, mieszkamy na zamku. Pomyślmy sobie o tym, co by było. Kogo byśmy tam spotkali? Czy tylko rycerzy i księżniczki? Czy także jakichś innych mieszkańców zamku?
1: O, każdy zamek miał bardzo wiele komnat, które miały różne funkcje i w których pracowały rozmaite osoby. No mówimy o rycerzach, no rycerze mieli za zadanie tak bronić zamku, bronić honoru swojego władcy, bronić granic swojego państwa, ale taki codzienny dzień, tak, kiedy każdy się budził rano, wyglądał no podobnie jak nasz, że najpierw się trzeba było umyć, potem coś jeść, ogrzać się.
0: Gdzie się myli mieszkańcy zamku? Przecież nie mieli takich łazienek jak my dzisiaj.
1: No mieli tak, to były przygotowane misy z wodą, tak, żeby się umyć. Też nie działo się to tak często jak dzisiaj. Te materiały, z których były wykonane ubrania, były właśnie naturalne, tak jak len, czy na zimę skóry, one też jakby izolowały i od ciepła, i od zimna. miały ze no i od brudu. No nie działo się to tak często. My jesteśmy teraz no, bardzo przywilejowani.

0: zainteresowani mogą tak codziennie odkręcić kurę z wodą.
1: Wielokrotnie, prawda?
0: Umyć. Mhm. Wielokrotnie, tak. Wody do picia też nie było tak dużo, więc inne napoje też tak często, i wino, i piwo to były takie napoje, które pito. Jeśli chodzi o podgrzanie posiłków, też nie działo się to tak łatwo jak dzisiaj, że możemy tak na kuchence sobie szybciutko coś podgrzać, jakby były specjalne piece, paleniska. Jeśli chodzi o ogrzewanie, te piękne piece, te, które były ozdobą tych wielkich nieraz komnat, one służyły właśnie do ogrzewania, były wypalone głównie drewnem. Mazowsze, właśnie, bo zamek w Liwie jest na krańcu Mazowsza, na wschodnim Mazowszu.
1: Około 80 kilometrów od Warszawy,
0: kilometrów,
1: prawda?
0: Od Warszawy, tak. Były na całym Mazowsze, to były bory, lasy, więc tego drewna było dużo i te piece były obudowane z ogromnym kunsztem. W czasie naszych wykopalisk znaleźliśmy wiele tych piecy kaflowych, które pokazują, jaki miały kolor te kafle. Piękne zielenie, bądź inne kolory przedstawiały różne wizerunki. Najczęściej to były postacie z Biblii. I no one przetrwały te kilkaset lat, więc możemy się zastanowić, a czy dzisiaj jesteśmy w stanie taki piec wykonać, który przetrwa 500 lat. Na dole, w takich dolnych pomieszczeniach, które były najchłodniejsze, w piwnicach, tam mieściły się właśnie zapasy, beczki z napojami, czy też jedzenie, które było bardzo solone, bo sól konserwowała.
1: Bo nie było lodówek przecież, prawda?
0: Nie było lodówek, tak, dokładnie, więc trzeba było specjalnie jakoś tą żywność chronić i sól była takim konserwatorem, który pomógł przetrwać tej żywności. Bardzo dużo teraz idziemy do sklepu, kupujemy gotowe produkty. Kiedyś wiele jakby wyrabiano samemu i ważono i czy piwa, Lisy na przykład słynął z wyrobów piwa, ale właśnie każdy zamek miał specjalnych takich rzemieślników, którzy specjalizowali się w danych daniach, potrawach, wyrobach. Na naszym zamku ci rzemieślnicy pracowali w pomieszczeniach takich drewnianych domkach, które były położone na zewnątrz jakby zamku, wzdłuż drewnianego pomostu. Dzisiaj też możecie przejść tym pomostem. Ten pomost został otworzony właśnie na kształt dawnego pomostu i zobaczyć jeden na razie budynek drewniany, teraz odtwarzamy następny, i wyobrazić sobie, jak to wyglądało kiedyś, i potem z tych budynków pomostem właśnie toczono na przykład beczki, żeby je tam przemieścić do piwnic gotyckich, w których przechowywano żywność. Mhm.
1: Pani Elizo, to jeszcze ostatnie pytanko. Jeszcze przez chwilę pobądźmy w tych czasach średniowiecznych. Jak ja miałbym o sobie wtedy powiedzieć, że jestem mości panem Jackiem, a pani damą Elizą?
0: Chyba tak byśmy do siebie mówili. Ja bym mówił tak, mości panie... A mość pan Jacek by do mnie mówił damo Elizo, czy też jakby mi się wydarzyło, żebym była księżna, mogło być księżna, bądź osoby, które były na zamku, też nosiły miano kasztelanów, więc mogłabym być kasztelanką.
1: To ja teraz sobie tak wymyśliłem, że jest pani księżną na zamku w Liwie w czasach średniowiecznych. Droga księżno Elizo, a kim jest słynna żółta dama?
0: A właśnie, to była żona kasztelana, który kasztelan to była właśnie osoba, która się opiekowała zamkiem i podarował swojej żonie pierścienie z miłości, podarował jej piękne pierścienie i te pierścienie w tajemniczy sposób ginęły. Wiadomo, że był zakochany, więc zazdrosny i zaczął podejrzewać swoją żonę, że być może podarowała komuś innemu te pierścienie, tak dla niego cenne. I jak to się dzieje też często, jakieś plotki krążyły wokół, inne osoby, które być może

0: że no, zazdrościły im tego uczucia miłości, zaczęły właśnie takie nieprawdziwe informacje przekazywać, że żona kasztelana podarowała te pieczenie innym mężczyznom, kochankom. I on z zazdrości, zrozpaczony, ściął jej głowę. To siła namiętności, siła uczucia i niestety takie pochopne działanie, to też jest taka przestroga, żeby nie działać pochopnie, ale żeby najpierw poczekać i się upewnić, jaka była prawda. Bo potem się okazało, że te pierścienie kradła sroka.
1: Tak
0: jest. Pierścienie zostały znalezione w jej gniaździe. Tak? Z gniazdo
1: Wszystko przez
0: srokę. Tak. Dzisiaj mamy na zamku taką srokę, więc jak do nas przyjedziecie, to zobaczycie srokę i zobaczycie właśnie ducha żółtej damy, bo potem po zdjęciu rozpaczony kasztelan rzucił się z wieży, a duch tej kasztelanki teraz pojawia się w pełni
1: jako żółta dama,
0: o północy.
1: Prawda?
0: Jako żółta dama.
1: A tak pięknie o zamku w Liwie i o całej historii tego niezwykłego, tajemniczego miejsca wraz z zaproszeniem na turniej rycerski opowiadała nam dama Eliza Czapska, dyrektorka Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie. Dziękujemy, droga damo.
0: Dziękuję, mości panie, i zapraszamy wszystkich rycerzy na 8 sierpnia w sobotę. Bądźcie z nami.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, panie dyrektorze.
1: Drodzy radiosłuchacze, a jeśli wy znacie jakieś najbardziej tajemnicze zamki w Polsce, jeśli je odwiedziliście kiedyś, opowiedzcie nam koniecznie o tym właśnie w tej audycji. Hej Przygodo, 22 645 20 55. A teraz, skoro po zamkach dzisiaj podróżujemy, piosenka o królu i królowej.
2: Król Jan Sobieski i Marysieńka. Piękna historia i miłość wielka. Listy do siebie często pisali, bardzo tęsknili, bo się kochali.

Szkocimia wygoniliśmy, Polskę na świecie rozsławiliśmy. Resztę opowiem ci później sam. Kocham, caluję, Sobieski ja.

Wracamy do naszej przygody, do naszej zamkowej przygody. Dzisiaj jesteśmy do godziny 14 zanurzeni właśnie w tej przygodzie, w której poruszamy się po zamkach, najbardziej tajemniczych zamkach w naszym kraju, po to, żeby przeżyć taką wspaniałą, niedzielną przygodę radiową, ale mam nadzieję, że ta przygoda będzie miała konsekwencje, dobre konsekwencje i dalszy ciąg u wielu z was, którzy nas teraz słuchacie, bo przecież taka wyprawa na zamek w Liwie czy inne zamki, o których już za chwilę będziemy sobie opowiadać, to nie musi być wyprawa, na którą musimy przeznaczyć 5 dni, 10 dni, 15 dni. Czasem wystarczy jeden dzień. Rano wyjeżdżamy sobie właśnie skoncentrowani na naszym celu, na jakimś zamku, który chcemy obejrzeć, zobaczyć, popodziwiać. Przyjeżdżamy na ten zamek, spędzamy na nim cały dzień, a jeszcze lepiej, jeśli odbywa się tam jakiś turniej rycerski, tak jak w sierpniu na zamku w Liwie. I wieczorem wracamy po takiej niesamowitej, wakacyjnej przygodzie, nasyceni wrażeniami i pozytywnymi emocjami. Zatem, jeśli tylko macie ochotę, to niech ta dzisiejsza audycja będzie dla was dobrą inspiracją na to, co można zrobić z wolnym czasem, który można zamknąć w jednym dniu. Żeby na przykład w następną sobotę lub w niedzielę wybrać się właśnie na zamek w Liwie, na zamek Cisy, na zamek w Książu lub w innych tajemniczych miejscach, które będziemy dzisiaj odkrywać. A teraz postawmy sobie takie bardzo ważne pytanie. Troszkę już ten wątek poruszyła nasza gościni, dama Eliza Czapska z zamku w Liwie. Jak budowano zamki bez maszyn te kilkaset lat temu? Okazuje się, że dawni ludzie, no wiadomo, wznosili te zamki bez koparek, bez dźwigów, bez ciężarówek, ponieważ takich sprzętów jeszcze nikt wtedy nie wymyślił, ale używali za to prostych narzędzi, siły swoich rąk i sprytnych, mądrych rozwiązań, dobrych pomysłów. Kamienie do budowy zamku wydobywano w pobliskich kamieniołomach, a cegły robiono z gliny, którą formowano i wypalano w wielkich piecach, o których wspominała nasza gościni. Zaś ogromne belki i bardzo ciężkie kamienne elementy podnoszono za pomocą lin, za pomocą drewnianych rusztowań, kół i specjalnych urządzeń, które trochę przypominały takie dawne dźwigi. I przy budowie takiego średniowiecznego zamku pracowali murarze, cieśle, kowale, kamieniarze i wielu, wielu zwykłych robotników, którzy przez lata tworzyli potężne, znakomicie wyglądające i bardzo bezpieczne dla swoich mieszkańców warownie. I dzięki cierpliwości tych wszystkich ludzi, dzięki ich wiedzy, dzięki ich wyobraźni powstały fantastyczne budowle, fantastyczne zamki, które pomimo upływu setek lat my wciąż możemy podziwiać dziś. A teraz ostatnie pytanie, tuż przed godziną 13. Pytanie, na które ze swoimi młodymi słuchaczami spróbowała odpowiedzieć Julka Rozbiecka. Czym różni się zamek od zamczyska?

0: Czy są tutaj jakieś różnice, czy nie? Posłuchajmy.
1: Czym się może różnić zamek od zamczyska?
2: Zamczysko jest stare i się rozpada i mogą tam być smoki.
1: Jak wyglądał zamek taki królewski albo rycerski?
3: Taki wielki budynek.
1: I co tam jeszcze było?
3: Rycerze, król z koloną.
1: Jakie były pokoje?
3: Kuchnia, wanna i już chyba. Jeszcze była sala tronowa.
2: Zamek ma mury, ma wieże, okna.
4: Jest łazienka, jest kuchnia, pokoje są.
3: Jest sala tronowa przede wszystkim, bo zamek to głównie miejsce, w którym mieszka król.
1: Sala tronowa jak wygląda, jak myślisz?
3: Na pewno ma złoto, diamentów.
2: Nie wydaje mi się. Złoto na pewno. Dywany czerwono-biało-żółte.
1: Jak może wyglądać taki tron króla?
3: No takie bardzo fajne krzesło.
2: To jest tron, który może wyglądać jak fotel.

0: dębie orzeł miał swoje gniazdo.
1: Tutaj powstanie Lechitów miasto.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś.

0: wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
0: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
2: Autopromocja.
3: Na zegarach 13, Jacek Zawada, Zosia Montowska. Zapraszamy Was na drugą godzinę naszej zamkowej przygody. Za chwilę zastanowimy się, dlaczego o zamkach można powiedzieć, że są dziełami sztuki. I dalej podróżujemy po najbardziej tajemniczych zamkach w Polsce.
2: Drzwi!

0: No już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, bo dostanę szału, no. Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
2: Zatłuj, zaraz widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawy.

0: ciotki, ale ich są całe tabuny.
1: Jak się w tym wszystkim połapać?
2: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę. Wiecie co? Już czas obecności.

Mirabel, zapraszamy cię serdecznie do naszej przygody, do naszej podróży po najbardziej tajemniczych zamkach w naszym kraju. 226452055 to numer telefonu, mniej tajemniczy numer telefonu, bo znacie go chyba wszyscy doskonale, do naszego

0: studia. Jeśli ktoś z was zna jakieś tajemnicze zamki w Polsce, to nie zawahajcie się, by do nas zadzwonić i opowiedzieć właśnie o tych zamkach, a mnóstwo z tych fantastycznych zamków, których mamy w Polsce całą masę, to są prawdziwe dzieła sztuki. Bo wszyscy ludzie, którzy projektowali, którzy budowali, którzy wymyślali w swoich głowach takie średniowieczne zamki, projektowali je tak, by były wysokie wieże, ozdobne bramy, piękne dziedzińce, tak by zamek nie tylko był taką twierdzą obronną, ale również, żeby zachwycał każdego, kto do niego przybywał, by zachwycał wszystkich gości, którzy przez lata przybywali na zamek. I w takich zamkowych salach, zamkowych komnatach znajdowały się na przykład kolorowe freski, czyli takie naścienne malowidła. Ale również te freski były na sufitach i opowiadały przeróżne historie, w których głównymi bohaterami namalowanymi na tych freskach byli rycerze, królowie. Bohaterami były też ważne wydarzenia przedstawiane przez takie freski. Poza tym w takim średniowiecznym zamku bardzo często można było odkryć i podziwiać rzeźby, herby, ozdobne szczególiki, ozdobne detale, które pokazywały i zaświadczały o tym, kto w takim zamku mieszka, jak wielkie ma znaczenie w całej społeczności, w całym społeczeństwie. Najbogatsi mieszkańcy zamków urządzali przepiękne komnaty z dużymi stołami, z dekorowanymi ścianami, z niezwykłymi przedmiotami, które zachwycały wszystkich tych, którzy do takiego zamku przybywali. A teraz do naszego studia przybyła, co prawda nie osobiście, ale za pomocą linii telefonicznej, nasza słuchaczka. Dzień dobry!
1: Dzień dobry.
0: Tu Jacek Zawada, Polskie Radio Dzieciom. Z kim mam przyjemność?
1: Anioł.
0: Ania, dzień dobry, Aniu. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z drogi.
0: Z drogi do jakiegoś zamku?
1: Wracam z wakacji.
0: O, a gdzie byłaś na wakacjach?
1: W cyrku.
0: Mhm. Jak tam było? Opowiedz nam w kilku zdaniach.
1: Byliśmy na spacerze po górach. Było fajnie.
0: Pogoda dopisywała?
1: Tak.
0: I z kim jesteś na tej wyprawie wakacyjnej?
1: Ja to z mamą.
0: O, coś mama jeszcze podpowiada, tak?
1: Tak. Nawigacja.
0: A tu nawigacja też z wami jedzie i też była na wycieczce, tak?
1: Tak.
0: Ale, Aniu, przecież ty chyba dzwonisz przede wszystkim, żeby nam opowiedzieć o jakimś tajemniczym zamku. Co to za zamek? Gdzie? W Nidzicy, tak?
1: Tak.
0: Mhm. To proszę, żebyś mówiła troszkę głośniej, bo coś mi się z tym lewym uchem dzieje i ja czasami nie za bardzo słyszę na to lewe ucho. Opowiedz tam, co takiego jest zachwycającego w tym zamku w Nidzicy.
1: To duchy. Woda piękna.
0: Co piękne?
1: Woda.
0: Jak wygląda piękna woda w tym zamku?
1: W zamku jest.
0: Mhm. No dobrze. Czyli jest woda w tym zamku. Ale zaraz, wcześniej powiedziałeś, że są jakieś duchy?
1: Tak.
0: Jakie duchy? Ty widziałaś te duchy?
1: Nie.
0: Aha, bo ja już wiem, bo ja kiedyś czytałam o zamku w Nidzicy, bo tam jest chyba taka legenda, która mówi

0: o jakimś duchu, który się pojawia, prawda?
1: Tak.
2: I co to jest za duch?
1: To jest specjalne znaki duchu.
0: Mhm. No dobrze, to jest duch chyba Białej Damy, prawda?
1: Tak.
0: Mhm. I byłaś tam z rodzicami?
1: Jeszcze nie.
0: Aha, to ty...
1: Przejeżdżaliśmy.
0: Przejeżdżaliście, tak?
1: Tak.
0: Ale zaraz, bo mi tutaj Zosia podpowiada i bardzo dobrze i mądrze, bo my mamy w Polsce dwa zamki, różne zamki, które mieszczą się w miejscowościach prawie tak samo brzmiących. Jest zamek w Nidzicy, to jest województwo warmińsko-mazurskie, i zamek w Niedzicy, to o którym dokładnie my teraz mówimy?
3: Niedzica,
0: tak? Niedzica.
3: Niedzica,
0: już rozumiem. A teraz tutaj tata, słyszę, się włącza. To co tata chciałby najbardziej zobaczyć na tym zamku? Dzień dobry panu.
3: A dzień dobry. To znaczy, my już mieliśmy okazję być tam z naszymi starszymi dziećmi w zamku Nidzicy. I jeszcze nie zabraliśmy tylko Ani, bo Ania jest młodsza. Jeszcze nie mieliśmy okazji, ale już przyjeżdżaliśmy za nią. No i Ania była zainteresowana, tylko że nie mogliśmy jeszcze akurat... jechaliśmy na spływ Dunajcem i nie mieliśmy za bardzo czasu za nią wejść i zwiedzić, ale mamy to w najbliższej przyszłości zaplanowane.
0: A ja wiem, że też na tym zamku w Niedzicy kręcono kiedyś słynne filmy i seriale. Wie pan jakie?
3: Tak, tam, o ile pamiętam, był serial jeszcze dawno, dawno temu, taki dla dzieci przeznaczony.
0: Wakacje z duchami.
3: Wakacje z duchami, tak właśnie.
0: Ale też słynny Janosik miał tam nakręcone swoje sceny, prawda? Co tak, pana najbardziej zachwyciło w tym zamku w Niedzicy?
3: Zamek jest bardzo ciekawy, dlatego że zamek jest nieduży, jest mały. Można powiedzieć, w odniesieniu na przykład do zamku w Malborku, czy nawet w Nidzicy, bo w Nidzicy jest większy zamek, średniowieczny. Natomiast w Nidzicy zamek jest praktycznie zupełnie w stanie, no całkowicie tak jakby powstał, tak? Czyli de facto nie widać żadnych zniszczeń w tym zamku. Jest zamek po prostu w bardzo dobrej takiej kondycji. Także polecam zobaczyć, bo są sale tortur na przykład tam dla zbójców właśnie, którzy byli przetrzymywani, między innymi chyba dla Janosika. Jest po środku duża studnia, gdzie była czerpana woda. Tak, po środku. Zresztą chyba to było popularne, że w zamkach były takie studnie, żeby był dostęp do takiej wody bezpośrednio w zamku, a nie żeby było konieczność korzystania z wody z zewnątrz. Mogę powiedzieć, że wszystkim polecam ten zamek, dlatego że jest bardzo malowniczo położony na wzgórzu nad dużą wodą, tak, bo tam jest zapora. Można też pójść tu zobaczyć, przejść się zaporą wodną. No i blisko góry, blisko fajne tereny, gdzie można pochodzić, pospacerować.
0: Czy można się poczuć tam jak w takim średniowiecznym, dawnym, tajemniczym świecie?
3: Może nie średniowiecznym, ale już takim troszeczkę późniejszym, myślę, że tak, bo jeśli chodzi o średniowiecze, to chyba już bym bardziej polecał właśnie tą Nidzicę, ale zamek właśnie tutaj Krzyżacki, który jest właśnie Nidzicy. Tak naprawdę zamki, to ciekawe jest, że wcześniej zamki właśnie były budowane, to jest w województwie warmińsko-mazurskim, 130 kilometrów był zamek, tylko po to, żeby po prostu można było obserwować z jednego zamku drugi zamek, który jakby tam mogły być przekazywane jakieś sygnały, tak? Na przykład poprzez jakiś dym, jakiś inny sposób. Dlatego właśnie mamy w warmińsko-mazurskim bardzo dużo tych zamków,

0: które tak naprawdę są jakby tak rozmieszczone co 30 kilometrów.
1: Mm-hmm. No to polecamy naszym słuchaczom zamek w Niedzicy i ten drugi też w Niedzicy, prawda?
0: Tak, jak najbardziej. Obydwa są bardzo...
1: Halo?
0: Jest to... Mówię, że obydwa są dobrze utrzymane i obydwa można zjeździć.
1: Mm-hmm. Bardzo dziękujemy za pańską opowieść, ale przede wszystkim za to, że Ania zechciała do nas zadzwonić. Aniu, kogo ty chciałabyś pozdrowić, moja droga radiosłuchaczko?
2: Tatę, mamę, dziadku, brat, Olka, Szymka, Elkę.
0: Całe
2: radio. Krasnoludki.
1: Pozdrawiamy was serdecznie. Dzięki za telefon. Do usłyszenia. Hej, hej. A krasnoludki no, są na wakacjach niedaleko nas, a ten jeden śmieszek cały czas z nami tu się chowa obok mnie. I się śmieje. A my zaraz do naszej przygody zamkowej wracamy tuż po piosence.

0: 9 komunę obaliła.
1: Wstąpi duch twój.
0: A ty jesteś Polak mały, twoim znakiem orzeł biały. Mieszkasz tu na polskiej ziemi, znaj historię swych korzeni. Jesteś jej kolejną kartą, pisz by czytać było warto. Z dumą o jej losach gadaj, powinieneś i wypada.
2: My teraz podróżujemy do kolejnego zamku, do zamku Czocha, który, jak to dzisiaj staramy się udowodnić, tak jak wiele innych zamków, kryje w sobie mnóstwo tajemnic. Zamek Czocha jest prawdziwym, zachowanym zamkiem, jednym z najpiękniejszych i jednym z najciekawszych w naszym kraju. Jest zachowanym zamkiem, a nie ruiną. To znaczy, że można go zwiedzać, można chodzić po dziedzińcach tego zamku, oglądać sale, wieże i dawne komnaty, a sam zamek Czocha ma ponad 700 lat. Dawni mieszkańcy

tego zamku mieli zupełnie inne życie niż my dzisiaj, rzecz jasna, a w zamku mieszkali rycerze, dowódcy, służba, kucharze, rzemieślnicy i oczywiście każdy z nich miał inne zadanie. Kucharze przygotowywali jedzenie, służba sprzątała salę, strażnicy pilnowali murów, a właściciel zamku zajmował się sprawami majątku. Co ciekawe, w zamku Czocha, tak jak w wielu takich miejscach w Polsce, były, uwaga, uwaga, tajne przejścia. Z ukrytych schodów i tajemniczych miejsc można było nagle przejść do jakiegoś tajemnego korytarza. Wczoraj zresztą oglądałem taki film dotyczący tego zamku Czocha, którego komnaty wyglądają naprawdę okazale, ale równocześnie tajemniczo. Bo widzimy na jednej ze ścian, w jednej z wielu komnat tego zamku, długą, piękną biblioteczkę z książkami i nagle okazuje się, że kawałek, fragment tej biblioteczki można otworzyć. Trzeba użyć trochę siły i nagle fragment tej biblioteczki zamienia się w bajeczne, baśniowe drzwi, które okazują się prawdziwymi drzwiami i prowadzą do wąziutkich, przedziwnych, tajemnych korytarzy tuż za ścianą tej biblioteczki. To tajemniczość zamku Czocha wykorzystało wielu filmowców, bo właśnie stał się on miejscem planów filmowych kilku czy nawet kilkunastu filmów i seriali. I te tajemnicze przejścia, ukryte pokoje są chyba największym sekretem tego zamku, ale może równie ważnym sekretem jest legenda o ukrytych skarbach. Okazuje się, że podczas wojennych zawieruch w ubiegłym stuleciu prawdopodobnie zostały ukryte jakieś kosztowności i cenne przedmioty w tajemnych zakamarkach zamku Czocha, ale póki co nikt ich nie odnalazł. A my już po piosence przeniesiemy się do kolejnego tajemniczego zamku w Polsce razem z naszym gościem.

0: A my przenosimy się teraz do kolejnego tajemniczego zamku. Zamku, który skrywa w swojej historii, w swoich murach mnóstwo sekretów. To jest zamek Cisy, który już za tydzień będzie gościł wielu, wielu rycerzy, bo właśnie tuż przy zamku w Cisy odbędzie się w dniach 25 i 26 lipca 8 turniej rycerski imienia Krzysztofa Prezesa Pisarskiego. Prawda, pani Katarzyno? Pytam naszą gościnę, panią Katarzynę Bernaś, dyrektorkę Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach. Dzień dobry, pani Kasiu.
1: Dzień dobry panu, witam bardzo serdecznie naszych drogich słuchaczy, witam pana. Wszystko co pan mówi jest absolutną prawdą, ale jeżeli mówimy o tajemnicach, to tajemnic nie wolno zdradzać. Trzeba przyjechać pod Cisy i samemu przekonać się, jak to jest piękne, wyjątkowe, klimatyczne i właśnie tajemnicze miejsce. Jeżeli mówimy o zamku Cisy, to dokładniej byłoby powiedzieć ruiny zamku Cisy, bo po zamku pozostały już właściwie tylko ruiny, ale jakże klimatyczne i malownicze. I tu wiele więcej zdradzać nie będę, żeby zachęcić naszych młodych słuchaczy, żeby wspólnie z rodzicami przyjechali pod Cisy i sami przekonali się, jak to jest naprawdę tajemnicze, wyjątkowe, a w ten weekend pełne rycerzy, dam dworu i osób żywcem wyjętych z wieków dawnych miejsce. A żeby tak dokładnie zlokalizować to miejsce, to powiem jeszcze, tak, że zamek Cisy leży na Dolnym Śląsku, dokładnie w powiecie wałbrzyskim, gmina Stare Bogaczowice, miejscowość Cisy. Jeżeli ktoś z państwa był i wie, gdzie jest zamek Książ, to jest dosłownie 6 kilometrów od zamku Książ. I pod zamek, czyli miejsce, gdzie będzie rozgrywać się turniej rycerski, można dostać się również piechotą. Właśnie z zamku Książ, to jest, tak jak powiedziałam, raptem 6 kilometrów, można wypuścić się na taki przyjemny spacer fragmentem szlaku Zamków Piastowskich. Do ruin prowadzi również kilka innych ciekawych szlaków. Między innymi można dostać się szlakiem rowerowym wokół Książańskiego Parku Krajobrazowego. Można się z Witkowa, z miejscowości w gminie Czarny Bór, dostać się szlakiem niebieskim, a ze Szczawna Zdroju szlakiem czerwonym. Także można połączyć przyjemne z pożytecznym, taki rekreacyjny spacer z cudowną, wspaniałą i rodzinną imprezą.
0: Ale o takiej tajemniczości, tajemniczej aury zamku Cisy świadczy też jego niesamowite, niezwykłe położenie, bo można by rzec, że zamek Cisy, pani Kasiu, ukryty jest głęboko w lasach Gór Wałbrzyskich, prawda?
1: Tak, dokładnie. Tak jak powiedziałam, to jest wyjątkowo malownicze miejsce. Nie widać go z daleka, tak. Więc trzeba się przejść, żeby je odkryć. I myślę, że to będzie naprawdę taka odkrywczo-badawcza wyprawa, która na pewno młodym czytelnikom, młodym słuchaczom, ja mówię o czytelnikach, ponieważ jestem dyrektorką biblioteki i zawsze książkę gdzieś mam z tyłu głowy, ale młodym odkrywcom razem z ich rodzicami na pewno taka wyprawa sprawi mnóstwo przyjemności.

0: i nie tylko sam pobyt w ruinach zamku Cisy być może kogoś właśnie natchnie do odkrywania tej wielowiekowej historii, bo zamek Cisy pochodzi z końca XIII wieku i pamięta jeszcze księstwo świdnicko-jaworskie. Jego założycielem budowniczym był Bolko I. Także to jest wiele, wiele set lat historii, takiej ciekawej historii do odkrycia, więc to może być taki przyczynek właśnie do odkrywania tej historii. Bo jeżeli nasi młodzi słuchacze przyjadą i zobaczą całą osadę rycerską, bo w ramach turnieju rycerskiego na polanie pod zamkiem Cisy stanie osada rycerska, będą mężni wojowie, damy dworu. To będzie taka próba odtworzenia życia i dnia codziennego wiele, wiele wieków temu. Rekonstruktorzy bardzo dbają o taką historyczną poprawność. Cały ich ubiór jest trochę z różnych epok, ale generalnie trzymają się XIV i XV wieku. Więc właśnie ten okres będą próbowali odtworzyć. W ramach turnieju odbędzie się wiele konkurencji, którym będzie można się z bliska przyglądać. Będzie turniej bojowy, czyli taki rycerski pojedynek, jeden na jednego. To będzie taka walka, może nie na śmierć i życie, ale walka na czas i na punkty, ale w pełnym umundurowaniu. Ona jest naprawdę niesamowicie widowiskowa. Będzie też inscenizacja bitwy pod zamkiem Cisy. Turniej łuczniczy, turniej kup, czyli taka gra doskonale znana w wiekach średnich, natomiast teraz już bardzo ciekawa, ale nieco zapomniana i będzie można zobaczyć, jak to wyglądało. Taka gra zwana grą wikingów, a korzenie jej sięgają właśnie wieków średnich, i ich korzeni należy szukać aż w mroźnej Skandynawii. Także myślę, że dla dzieci to może być naprawdę bardzo ciekawe. I tu uwaga, jeżeli chodzi o ciekawostki, to też takimi bardzo interesującymi, widowiskowymi konkurencjami są bieg dam i rycerzy, rzut mokrą szmatą, no i uwaga, rzut nożem i toporem, ale oczywiście wszystko w bezpiecznych warunkach. Mam nadzieję, że zaciekawiłam i że Państwo do nas przyjedziecie, bo to naprawdę wyjątkowe wydarzenie, takie, żeby zostawić w domu komórki, komputery, gry, cofnąć się w czasie i zobaczyć, że wtedy też życie tętniło, dzieci się bawiły, bo będziemy mieć też średniowieczny plac zabaw, będą animatorzy różnych takich gier i zabaw, w które dzieci bawiły się 400, 500, 600 lat temu i które na pewno dla naszych dzieci będą bardzo ciekawe.
1: Czyli po prostu, pani Kasiu, przyjeżdżając do was w następny weekend, można przeżyć nie lada przygodę, prawda?
0: Na pewno nie lada przygodę, cofnąć się w czasie i zobaczyć, że istnieje świat offline, w którym można się doskonale bawić i zanurzyć w historii i przeżyć naprawdę niesamowitą przygodę. Jeżeli chodzi o ciekawostki, bo też to mnóstwo rzeczy takich dla dzieci, ale też dla dorosłych. Będzie też pokaz ptaków drapieżnych. Będą warsztaty z edukatorami z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, więc coś i trochę historii i mnóstwo takich rzeczy bardzo przyrodniczych, związanych z naszym regionem, z naszą przyrodą. Myślę, że to jest naprawdę bardzo wartościowa i ciekawa impreza i kto nie był, to serdecznie zapraszam, a kto był, to na pewno wie, że warto. I jeszcze o jednej rzeczy wspomnę bardzo ważnej, takiej i dla dzieci ciekawej, i dla rodziców również. Będziemy mieć mnóstwo straganów rzemieślniczych i warsztatów, takich typowo rzemieślniczych, jak na przykład warsztat kowalski, tkacki, stolarski, wikliniarski. Także naprawdę myślę, że pod Cisami w ten weekend będzie bardzo atrakcyjnie, tajemniczo, przyrodniczo i na pewno nie będzie nudy.
1: Czy konkurencja rzutów mokrą szmatą jest konkurencją, w której ten mokry kawałek materiału jest moczony w wodzie czy w jakiejś innej cieczy? Bardzo mnie to zainteresowało, bo bardzo...
0: Strumyku.
1: Tak?
0: W strumyku, tak. W strumyku zapowiada się piękna pogoda, więc myślę, że tutaj nikt nie będzie się oszczędzał i nie będzie się bał, że zostanie zmoczony, więc są dwie drużyny, stoją

0: naprzeciwko siebie, pomiędzy nimi strumyk przepiękny, czyściutki. Przez ten strumyk właśnie przechodzi się też do na ruiny zamku Cisy. No i te kolokwialnie mówiąc, szmaty właśnie są moczone i fruwają nad tym strumyku i lądują czasem na głowie, czasem obok i na pewno to powodują mnóstwo śmiechu. Jest to widowiskowa, fajna konkurencja, a w momencie, kiedy mamy piękną pogodę, to myślę, że dla tych, którzy są moczeni w tym momencie, to jest czysta przyjemność.
1: To jeszcze jedno pytanko, pani Kasiu, czy najciekawszą legendą dotyczącą zamku Cisy jest ta o pewnym chłopcu o imieniu Michaś, który podobno był ukrywanym następcą księcia? Czy może zna pani jeszcze jakąś bardziej tajemniczą legendę?
0: W ramach turnieju spotyka się u nas mnóstwo rekonstruktorów, którzy są mistrzami świata w opowiadaniu legend. Więc tutaj też pozostawię tak nieco tajemnicze, bo jest nie do powiedzenia, tak, bo ci opowiadacze również się pojawią, więc ktoś jak przyjedzie pod Cisy, zwiedzi tą osadę rycerską, przejdzie się pomiędzy namiotami, będzie mógł porozmawiać będzie mógł porozmawiać z damami dworu, z rycerzami, tak. I na pewno nie jedną legendę usłyszy, a potem będzie mógł ją zweryfikować w różnych źródłach.
1: To my, pani Kasiu, w poszukiwaniu tych legend i w poszukiwaniu takiego fantastycznego turnieju rycerskiego podążamy do was już za tydzień. Będziemy razem z wami. Dziękujemy za tę garść ciekawostek. Gościnią Polskiego Radia Dzieciom była pani Katarzyna Bernaś, dyrektorka Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach. Do zobaczenia, wielmożna damo.
0: Dziękuję serdecznie, do zobaczenia pod Cisami.
1: I do usłyszenia, drodzy radiosłuchacze, a my teraz zastanówmy się, no właśnie, jakie były miejsca, w których budowano zamki. Już wiemy, taki zamek Cisy ukrywał się i ukrywa się nadal głęboko w lasach. W lasach Gór Wałbrzyskich, zresztą jak zobaczycie na zdjęciach, które mam nadzieję, równie jak ta opowieść pani Kasi, zaintrygują was. Zamek pokryty, ruiny zamku pokryte są zielenią, zielonością, szczególnie teraz, latem, i wręcz namawiają i zachęcają, żeby obejrzeć to niesamowite miejsce. Zamki były budowane tuż nad rzeką, tuż nad jeziorem, na wzgórzu. A czy jest jakiś zamek w Polsce, który ktoś zbudował na piasku? A no właśnie, czasem się tak mówi, budować zamki na piasku. Co to znaczy? 226452055, taka zagadka z niespodzianką, tuż przed godziną 14 dla was. Trochę ten zamkowy temat potraktujemy teraz inaczej. Co oznacza budować zamki na piasku? Kto z was wie?

0: Jesteśmy na plaży, wyobraźmy to sobie teraz. Myślę, że nie będzie to trudne, bo pogoda za oknem i pora roku i ten okres w kalendarzu jak najbardziej sprzyja przebywaniu na plaży. I zastanówmy się, czy gdzieś w Polsce, w jakimś miejscu na plaży stoi zamek taki prawdziwy jak w Malborku albo w Ogrodzieńcu, albo ten zamek Cisy? No bo tak się mówi często, budować zamki na piasku, to znaczy, że chyba gdzieś taki zamek powinien być. Kto to wymyślił i o co w tym chodzi? Może Ksawery nam pomoże rozwikłać ten znany zwrot. Dzień dobry, Ksawery.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty często budujesz zamki na piasku?
1: Nie.
0: Nie, ale jest taki zwrot w naszym pięknym polskim języku, budować zamki na piasku. Co to znaczy?
1: To oznacza, że budowla jest nietrwała.
0: Nietrwała, tak jest. No, tak jak latem budujemy zamki z piasku na plaży, tuż nad wodą. Potem woda podmywa ten piasek i zamku nie ma, prawda?
1: Tak.
0: A czy ty miałeś taką sytuację w życiu na przykład, że coś zacząłeś budować, coś wymyśliłeś, coś zacząłeś tworzyć? Ale niestety było to nietrwałe, bo u każdego czasami się tak dzieje. Miałeś takie zdarzenie?
1: Raz w życiu.
0: O, mogę zapytać, co to było takiego? Co to za sytuacja?
1: Zamek z piasku.
0: Właśnie taki budowany na plaży?
1: No.
0: A sam go budowałeś, czy z kimś?
1: Z młodszym bratem.
0: Ohoho, i ile czasu zajęło wam budowanie takiego zamku?
1: 4 minuty. Do niego woda podmyła.
0: Aha, bo woda pozwoliła wam tylko na 4 minuty budowy i potem chlup było po zamku.
1: Tak.
0: Jak spędzasz wakacje, drogi Ksawery?
1: Dobrze.
0: Co robisz na wakacje? Czy spędzasz je w domu, czy może jakieś fajne wyjazdy się szykują?
1: Fajne wyjazdy się szykują.
0: Zdradzisz.
1: Byliśmy na jednych wakacjach, teraz na drugie.
0: Oho, ho. I te pierwsze wakacje, ten pierwszy wyjazd, to co to był za wyjazd?
1: Do dziadków.
0: Fajnie było, co robiliście?
1: Fajnie było.
0: Co robiliście z dziadkami?
1: Boiłem się z kotem. Mają 2 koty, jeden się nie boi, a drugi nie.
0: Czyli jeden jest odważny, a drugi taki może troszkę onieśmielony, tak?
1: Tak.
0: A jakie są imiona tych kociaków?
1: Frania i Tosia.
0: Franie i Tosie, proszę, Ksawery, pozdrów od nas. Dziadków również, zgoda?
1: Mhm.
0: To teraz, proszę bardzo, powiedz ty, kogo chcesz pozdrowić.
1: Tatę, mamę, kota, jednego kota i drugiego kota, dziadków, mamę, mojego młodszego brata, całe polskie radio dzieciom, Szmoka i Misia. Już zamykam.
0: Nie, już zamykasz listę swoich pozdrowień, tak?
1: Tak.
0: A ja ciebie serdecznie.

0: serdecznie pozdrawiam i życzę ci super niedzieli. Do widzenia panu, do usłyszenia.
1: Do widzenia.
0: Drodzy radiosłuchacze, skoro dzisiaj jest niedziela, wakacje, słońce i lato, to można sobie gdzieś pojechać, przeżyć przygodę na jakimś zamku na przykład i zainspirować się naszą audycją. Ale zapewne niedziela jest też takim dniem, kiedy dużo ludzi, dużo osób i dużo naszych radiosłuchaczy po prostu leniuchuje w domu. Albo leniuchuje razem z gośćmi, których w takim swoim domu ukochanym przyjmuje. A gdzie można przyjąć gości? W kuchni? Nie, nie za bardzo. W łazience też nie, co ja opowiadam. Gości przyjmujemy w najlepszym, najwspanialszym, najpiękniejszym pokoju, który mamy w domu, w naszym salonie. A gdzie przyjmowali gości? Wszyscy ci, którzy zamieszkiwali takie dawne, średniowieczne zamki. No właśnie, tego dowiemy się z materiału Julki Rozbieckiej. Posłuchajmy teraz, czego dowiedziała się Julka, będąc na Zamku Królewskim w Warszawie.
2: Najważniejsze miejsce w każdym zamku.
3: Tak, sala tronowa, czy też sala audiencjonalna, gdzie król przyjmował posłów, ambasadorów z innych krajów zwłaszcza.
4: Paulina Jasny, dział edukacji, Zamek Królewski w Warszawie.
2: No zaraz, ale ja myślałam, że taka sala dla gości, którzy przyjeżdżają w odwiedziny, to jest gdzieś przy wejściu do zamku, żeby oni nie musieli się przepychać. A z tego, co widzę, to rzeczywiście zamek bardzo poważną funkcję reprezentacyjną pełnił, dlatego że żeby się dostać na audiencję do króla, trzeba było podziwiać każdą z sal i trzeba było się zachłysnąć tym przepychem, który tutaj jest dookoła. To pewnie tak specjalnie.
3: Dokładnie, o to właśnie chodziło, żeby nie od razu spotkać się z królem, tylko żeby odczekać swoje, docenić to spotkanie, a jednocześnie zobaczyć te właśnie piękne dekoracje, obrazy i historie, które na tych obrazach są przedstawiające polską historię, żeby ten gość mógł podziwiać i polską historię, ale również kunszt króla, jego zmysł do pięknych dekoracji. Mamy tu przed sobą tron, który nie jest tylko samym fotelem, bo tak sobie często wyobrażamy, że tron to jest po prostu fotel, na którym siedział król. A to jest całe to założenie, czyli oprócz fotela królewskiego, tron tworzy również ściana dekoracyjna za nim, którą nazywamy zapleckiem, bo znajdowała się za plecami siedzącego na tronie króla. Mamy ten daszek nad fotelem, który nazywa się baldachim. On też jest pięknie zdobiony. Mamy również podest, na którym stoi ten fotel.
2: Żeby było wiadomo, że to ktoś ważny.
3: Tak, żeby od razu wiadomo, kto jest tutaj najważniejszy, że trochę jest wyżej od nas. No i faktycznie jest tutaj jeszcze taboret, który...
2: No, tutaj... Król kładł na nim nogi.
3: Tak, wszyscy chcą kłaść królowi nogi, ale tak nie było. Król nie witał gości z nogami na taborecie. Natomiast mógł służyć na przykład na odłożenie jakiegoś ważnego pisma albo służył dla ważnego gościa.
2: Trzeba było czekać w długiej kolejce na audiencję?
3: Na pewno trzeba było odczekać i trzeba było się najpierw umówić, więc to było ważne, żeby wiedzieć, do kogo się zwrócić z prośbą o taką audiencję, o taką wizytę. To zazwyczaj właśnie było załatwiane nie z samym królem, tylko z marszałkiem dworu, czyli tylko właśnie osobą odpowiadającą za takie wizyty i to ona te wizyty umawiała.
2: Czyli to do marszałka były długie kolejki, a tu król miał spokój.
3: Król miał spokój, znaczy musiał tych wszystkich ludzi przyjąć, ale już nie odpowiadał za zapisy.
2: Czemu służył tron? Po co był?
5: No, żeby król siadał i był królem.
2: Jak król nie siedział na tronie, to nie był królem?
5: Był, ale też mógł siedzieć bez klona, ale najlepiej by było z klonem, bo wtedy wszyscy go podziwiali.

zabawę zacząć czas z zamkami, ze zwiedzaniem zamków, tych najbardziej tajemniczych, o których dzisiaj rozmawiamy, lub wielu, wielu innych. Zosia Montowska, która wydaje dzisiejszą audycję, przyniosła mi wczoraj do studia taką książkę Zamki, dwory i pałace, czyli Polska nieznana. 150 imponujących zabytków architektury. Książka Mikołaja Gospodarka, który jest fotografem, dziennikarzem, podróżnikiem, i powiem wam, że jest cała masa, ponad 100 zamków w naszym kraju, pięknie zilustrowanych, pięknie opisanych. Naprawdę nie trzeba wyjeżdżać gdzieś daleko, organizować wielodniowych wycieczek w góry, na Mazury, o, nawet mi się zrymowało, czy nad morze. Wystarczy weekend, żeby zgłębić historię jakiegoś zamku lub zamków, jeśli są położone obok siebie. Zamków, których, tak jak słyszycie, jest wiele w naszym kraju. Warto poznać historię, warto zobaczyć je i poznać z bliska chociaż niektóre z nich, bo przecież te miejsca zachwycają nie tylko naszych mieszkańców, mieszkańców Polski, ale też wielu artystów, filmowców z Polski i z innych krajów. Tak jest między innymi i tak było z zamkiem w Malborku, w którym nagrywano między innymi słynnych Krzyżaków, albo film dla dzieci i młodzieży Pan Samochodzik i Templariusze, albo słynny Wiedźmin. Tak też było z zamkiem Ogrodzieniec, który jest, można by powiedzieć, wśród polskich zamków takim królem świata fantasy, bo tam również były nagrywane sceny z Wiedźmina, ale nagrywano też niektóre sceny z Janosika czy z Zemsty Andrzeja Wajdy. I to są kolejne bardzo piękne, malownicze, uznane przez filmowców zamki, ale zamki takie, które mają w sobie mnóstwo tajemnic, bo my przecież dzisiaj takich zamków poszukujemy. Na przykład zamek w Malborku to największy ceglany zamek na świecie, w którym podobno po jego salach i komnatach przechadza się biała dama, która pojawia się nocą na murach i przypomina, że dobroć jest ważniejsza niż bogactwo. Także myślę, że jest to dama, której chyba nie powinniśmy się obawiać. A jeśli dotrzemy do zamku Ogrodzieniec i zwiedzając jego podziemne miejsca, podziemne przejścia, ukryte komnaty, przymkniemy oczy, to będziemy mogli pomyśleć sobie o legendzie związanej z tym zamkiem. O legendzie o czarnym psie z Ogrodzieńca, czyli takim wielkim, strasznym psiaku z płonącymi oczami, który podobno nocą, tylko nocą, więc lepiej znaleźć się tam za dnia, bo nocą czarny pies biega po murach zamku w Ogrodzieńcu i strzeże ukrytego tam skarbu, skarbu dawnego.

0: pewnego właściciela zamku. Brr. Zabrzmiało tajemniczo, ale trochę też przerażająco. No, nasza wycieczka, nasza przygoda po polskich tajemniczych zamkach tutaj musi już dobiec końca. I teraz rozpocznijcie waszą przygodę, wybierając te zamki, które was najbardziej zaciekawią. Do tej zamkowej przygody dzisiaj zachęcali was Jacek Zawada i Zosia Montowska, a kolejna audycja pełna znaków zapytania, tajemnic, a przede wszystkim dobrych przygód już za tydzień, punktualnie o 12 w niedzielę, a my dzisiaj razem z Zosią życzymy wam wspaniałej tej niedzieli, 19 dnia lipca. Trzymajcie się, do usłyszenia, pa pa!
1: Może zapytasz, czy łatwo być królem?

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem nie śmok. Bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieci.

Czerwony kapturek, miła dziewczynka, dla kacpra, Dorotki, pani Ani synka. Pomoże, zaśpiewa, uśmiechnie się szczerze, kiedy zapytasz,

2 plus 2 to przecież 5, a nawet 6, gdy mam taką chęć. Bo tyci jest słoń, ogromna zaś pchła. Z żurawia jest żur, a z mleka mgła.

jest sól, a gorzki pieprz. Rzeka dla świń to kręty wieprz, bo czarny jest śnieg, a suchy deszcz. Błękitne źdźbło traw, czerwony zaś

0: kaczki grzeczne, że aż miło. Jedna biała, druga czarna, a trzeciej nie było. Na spotkanie tym kaczuszkom dwie znajome wyszły. Pierwsza z krzaków, druga z sieni, trzecia prosto z Wisły. Aż tu jeszcze jedna idzie bardzo
1: wesolutka.
0: Idzie sobie, podskakuje, a ta druga smutna. Siadły wszystkie na ławeczce, wtem dziewiąta krzyczy:
1: Pięć na

0: sprawa bardzo trudna. Wyszłam pierwsza, przyszła szósta. Teraz jestem siódma.
1: I nie mogły się doliczyć, nic nie wyszło z tego. Więc do domu, choć to kaczki, wróciły gęsiego.

Nobla każdy zapamięta, bo się zawsze może przypałętać pentak.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z Twojej pomocy.
3: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
2: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda Ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że Ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
3: Proszę, dbaj też o siebie.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.

0: Autopromocja.
1: Witam serdecznie i zapraszam na opowieści ludów świata. Anna Wójcikiewicz. Teraz opowiem wam starą holenderską bajkę. Petro, jego bracia, rybitwa i gałązka szczęścia. W małej chatce na brzegu morza, dawno, dawno temu, żył sobie ubogi rybak z żoną i 5 synami. Najstarszy z nich odznaczał się takim apetytem, że biedni rodzice od ust sobie odejmowali, aby miał pod dostatkiem jedzenia. Nazywali go więc żarłokiem. Drugiego przezywano leniwcem, bo całymi dniami lubił tylko leżeć i wygrzewać się w słońcu. Trzeci o imieniu Zabijaka zuchwały był i skory do bitki. W gniewie zawzięty nikomu z drogi pierwszy nie ustąpił. Czwarty zasłużył na imię Gaduła, bo od rana do nocy tylko międlił językiem, a do roboty żadnej się nie palił. Najmłodszy, 6, miał na imię Peter. Był podporą starych rodziców. Pracowity, dzielny, wesoły, śmiechem i żartem umiał rozproszyć każdy smutek czy troskę. Chętny pomóc każdemu, już jako mały chłopiec towarzyszył ojcu w połowie ryb na morzu. Kochali go rodzice, lubili sąsiedzi. Gdy dorósł, często zasięgali u niego rady. Prosili o wsparcie w różnych pracach. Toteż z czasem w całej wiosce znany był z dobroci serca i pogodnego charakteru. I wszyscy go szanowali. Tylko starsi bracia go nie cierpieli i jak mogli, tak mu dokuczali. Wkrótce jednak ciasno zrobiło się w ubogiej chatce. Synowie rybaka byli dorodnymi młodzianami, a i nudno im było w małej nadmorskiej wiosce. Postanowili więc wyruszyć w świat szukać szczęścia. Tylko najmłodszy Peter chciał zostać w domu. Co się stanie z naszymi rodzicami? Są już starzy, nie mogą pracować jak dawniej, martwił się. Kto ich wyżywi? Kto się nimi zaopiekuje, kiedy wszyscy opuścimy chatę? Pewnego dnia żarłok, leniwiec, zabijaka i gaduła zmówili się w końcu razem i wyruszyli w drogę, kierując się najpierw w stronę lasu na horyzoncie. Gdy dotarli na jego skraj i zatrzymali się na rozstaju dróg pod wielkim dębem, wtedy najstarszy, żarłok, rzekł: tu się rozstaniemy, każdy pójdzie w swoją stronę, a za rok spotkamy się w tym samym miejscu. Zgoda, odpowiedzieli mu bracia. Ale jak któryś z nas zdobędzie jakieś skarby, nie będzie musiał się dzielić z innymi, dodał zabijaka. Jak postanowili, tak uczynili. Tymczasem Peter wstał jak zwykle o świcie i zabrał się do swoich obowiązków. Tak dzielnie pracował co dzień. Wypływał na morze, doglądał gospodarstwa, jeździł na targ, jeśli miał obfity połów i było co sprzedać. Dotąd nigdy nie wracał z morza z pustymi sieciami. Ale od pewnego czasu coraz dalej musiał wypływać, aby złowić jakiekolwiek ryby. A zdarzało się, że choćby i paru skromniutkich śledzików nie udało się złapać. Bieda wkradła się do chaty młodego rybaka. Ojciec, widząc to, rzekł do syna pewnego dnia: twoi bracia wyruszyli w świat szukać szczęścia. Ruszaj i ty, synku, nic dobrego cię tu nie czeka. Młody jesteś, życie przed tobą, a nam już niewiele lat zostało. Nigdy was nie opuszczę w biedzie. Moje miejsce jest przy was, ojcze i matko. Jak wy o mnie tyle lat dbaliście, tak niech i ja o was teraz zadbam, zawołał Peter. A miał on swoją rybitwę z przetrąconym skrzydełkiem. Znalazł ją pewnego razu nad brzegiem morza. Przyniósł rannego ptaka do chaty, opatrzył, dokarmił, zaopiekował się. Co dzień znosił jej małe rybki, ślimaki, ostrygi i tak się oboje do siebie przywiązali, że się nigdy nie rozstawali. Peter zabierał rybitwę ze sobą na połowy, ona siadała mu na ramieniu, a gdy byli daleko na morzu, polatywała nisko nad wodą i krzykiem wskazywała swojemu opiekunowi ławicę ryb. Nieraz bywało, że przy pomocy oswojonej rybitwy Petera i inni rybacy z wioski ciągnęli na brzeg pełne sieci. Pewnego dnia, gdy Peter wrócił z kolejnego nieudanego połowu i siedział smutny na progu domu, rybitwa podskoczyła do niego i trzepocząc skrzydłami, coś zaczęła pokrzykiwać w swojej ptaszce.

0: dzisiaj mówię.
1: Pewnieś głodna, a ja dziś nie mam dla ciebie ani jednej maleńkiej rybki, powiedział cicho chłopak. Na to ptaszek przekrzywił łebek i jeszcze głośniej zakrzyczał, a potem chwycił dziobem za rękaw Petera i go pociągnął. Młodzian ani drgnął zdziwiony zachowaniem swojej małej przyjaciółki. Wtedy rybitwa zaczęła polatywać przed nim i co jakiś czas ciągać go za rękaw, jakby chciała go gdzieś zaprowadzić. Mam iść za tobą? Ale dokąd? Zapytał w końcu młody rybak, wstając. Poszedł za nią, a ona, przefruwając krzaka na krzak, ciągle oglądała się za siebie, czy jej pan podąża za nią. Tak dotarli do rozstaju dróg, gdzie rósł stary wielki dąb. A było to drzewo, pod którym właśnie rozstali się bracia Petera. Rybitwa usiadła na spróchniałej, suchej gałązce, która sterczała nad skarpą morską, gdzie rósł dąb. Peter chwycił konar, a on nagle z trzaskiem się odłamał i został w rękach młodzieńca. Wtedy rybitwa uleciała radośnie nawołując, wyraźnie zadowolona. I stała się rzecz dziwna. Peter zaczął słyszeć wszystkie tajemne dźwięki ziemi, skał, drzew i morza. A ziemia, z której wyrastał stary dąb, tak mówiła. Jak dobrze, że żaden z pięciu braci, którzy tu byli wcześniej, nie dotknęli suchej gałęzi. Stałoby się nieszczęście. Skała stercząca z morza przy skarpie wyszeptała na to. Szkoda, że Peter nie wie, co się kryje pod korzeniami dębu. Dla niego nie pożałowałabym niczego. Natomiast spróchniały pień drzewa zamruczał. A któż to mnie niepokoi? A, to Peter z nadmorza. Dobrze się stało, że to on ma moją gałąź. Innemu nie odkryłbym mojej tajemnicy. A omszały głaz leżący pod skarpą, tuż pod splątanymi korzeniami dębu, stęknął nagle. Cóż to za ulga móc się poruszyć po tylu wiekach? Och, byleby tylko jacyś zbóje nie wdarli się do pieczary pod drzewem, które pilnuje. Trzeba tylko, by ten, kto wejdzie do niej, nie zapomniał wziąć ze sobą suchej gałązki dębu, bo bez niej zabłądzi w ciemności i przypływ morza go zatopi. Wszystko to słyszał Peter. Co prędzej pochylił się nad skarpą, rozsunął zarośla i ujrzał zaraz tajemne wejście do pieczary pod korzeniami starego drzewa, właśnie odsłonięte przez stary, omszały głaz. Nie namyślając się wiele, wszedł w ciemny otwór, trzymając wciąż suchy konar. Znalazł się w długim korytarzu. Po skalnych ścianach spływała woda, gromadząc się w podziemnym jeziorku. Mrok jaskini rozświetliła wielobarwna poświata. To spróchniała gałąź zmieniła się w latarnię. W jej blasku Peter dojrzał szczelinę, która wiodła do długiej groty, niżej położonej, która w czasie przypływu była zalewana morską falą. Tam na dnie połyskiwało mnóstwo pięknych muszli. Młodzieniec podniósł jedną z nich i zawołał, a jego głos odbił się echem od skał. Ależ to są muszle perłowe, tysiące, tysiące perłopławów. I zaczął je zbierać garściami, wyłuskując przepiękne różowe i białe perły. Napełnił nimi wszystkie kieszenie i worek rybacki, który zawsze miał ze sobą. Wtem usłyszał głuchy szum, a po chwili chłodna fala zmoczyła mu stopy. To morze przypływem wdzierało się do groty. Peter zaczął wspinać się wąskim przesmykiem w górę i wnet dotarł do wyjścia jaskini. Gdy tylko stanął na ziemi niedaleko starego dębu, omszały głaz, poruszony jakąś tajemną siłą, przetoczył się z łoskotem na swoje dawne miejsce, szczelnie zasłaniając wejście do groty. Peter uszczęśliwiony pobiegł do chaty i już od progu zawołał: Ojcze, matko, koniec z naszą biedą, patrzcie, co znalazłem! I przed oczami zdumionych staruszków wysypał cały stos drogocennych pereł. Młodzieniec opowiedział rodzicom po kolei, jak rybitwa zaciągnęła go do starego dębu na rozdrożu, jak tam urwał starą gałąź i zaczął rozumieć mowę głazów i drzew. Jak się od nich dowiedział,

0: tajemnej pieczarze na skarpie, a w niej znalazł te oto skarby. Dziwy, dziwy, szeptał stary rybak i jego żona. Toż to skarby nieprzeliczone. Nie minął rok, a zamiast walącej się drewnianej chatki stanął w sadzie piękny murowany dom, w którym Peter i jego rodzice żyli sobie szczęśliwie i dostatnio. Tymczasem czterech braci Petera, Żarłok, Leniwiec, Zabijaka i Gaduła, po upływie umówionego czasu, tak jak sobie postanowili, tak też się zebrali wszyscy pod starym dębem na rozstaju dróg.
1: No i jakże wam poszło, braciszkowie moi? Zapytał Leniwiec. Bo ja miałem przygodę, co się zowie. Jakeśmy się pożegnali, idę ja sobie przed siebie, idę, jeść mi się chce. Aż kiszki mi marsza grają i w gardle sucho z pragnienia. Nagle w gęstym lesie widzę chatkę. Pukam, nikt nie odpowiada. Więc naparłem na drzwi z całą siłą i w końcu skobel puścił. Rozglądam się, a tu jadła wielkie mnóstwo, jakby kto zapasy sute zrobił, a w kącie wygodne, szerokie łoże. W sam raz dla mnie, myślę sobie. Rozgościłem się, jak rok długi nic nie robiłem, tylko sobie jadłem i piłem i spałem. Aż tu pewnego dnia w progu zjawia się gospodarz. I jak nie zacznie na mnie krzyczeć i wyrzekać i kijem okładać, co miałem robić. Uciekłem stamtąd co prędzej. Ale tom się najadł i naspał, tom się najadł i naspał. Za wszystkie czasy, zaśmiał się na koniec. A wam co się przytrafiło?
0: Po leniwcu przyszedł kolej na Zabijakę. Dumnie pokazał świeże blizny na czole i zawołał.
1: A ja szedłem prosto gościńcem, napotkałem ludzi, ale oni nie chcieli mi z drogi ustąpić. Więc się wziąłem do bitki. Niech nie myślą, żem byle kto. Zacząłem walić na oślep, gdzie popadnie oni. Krzyk podnieśli straszny, zbiegły się ludziska, związali mnie i przed sąd prowadzą. Zamknęli mnie na rok w więzieniu, dopiero niedawno wyszedłem. Ale co mi mlanie sprawił, to mi sprawił. Zakończył dumnie. I mnie się nie lepiej wiodło, bracia moi mili, odezwał się Gaduła.
0: Nająłem się wprawdzie u gospodarza na służbę, ale raz wziął mnie na targ, bo chciał swoje woły sprzedać. Powiedział, żebym ich popilnował przed karczmą, a on poszedł do kupca dobić targu. Tymczasem trafił mi się jakiś taki rozmowny gość. We świecie bywały, więc ja miło sobie gadu-gadu o wołach zapomniałem, a tu jakiś złodziej je sobie ukradł. Patrzę, po wołach ani śladu. Jak się o tym dowiedział mój gospodarz, to się strasznie wściekł. Ledwie z życiem uszedł. Do dziś mnie plecy bolą od razu w batem. Stęknął na koniec.
1: A ty coś miał za przygody? Pytają w końcu bracia Żarłoka, bo jakiś taki smętny stoi, wychudły, jak nie on.
2: Ej, ja nie miałem szczęścia. Nająłem się na cały rok do pracy u pewnego czarnoksiężnika. Myślę sobie, dobry będzie pan. Powie tylko, stoliczku nakryj się i zaraz wyczaruje przepyszne jadło. Pieczenie, pasztety, suflety, wino wyborne. Alem się przeliczył. Musiałem dzień i noc o chlebie i wodzie jego stajni pilnować, bo trzymał tam swojego siwka, białogrzywka. Odejść nie mogłem, a i upomnieć się o cokolwiek strach było, bo to w końcu czarnoksiężnik, jeszcze by mnie w jakie zwierzę przemienił.
0: Na szczęście przyszedł koniec służby.
1: Miałem jeszcze nadzieję, że dostanę jakąś sutą zapłatę, ale mój chytry gospodarz dał mi tylko ten suchy konar. A potem wskoczył na swojego cutrumaka i odjechał i tylem go widział.
0: Zakończył Żarłok, wywijając suchą gałęzią.
1: Bracia wybuchnęli śmiechem, aż się za boki trzymali. A to ci hojne wynagrodzenie, iście królewska zapłata, wołali. Daj no tu tę twoją gałąź suchą, rozniecimy sobie ognisko w sam raz na podpałkę.
0: Zamigotał płomień, sypnęły iskry i spłonął wnet suchy konar czarnoksiężnika, tylko popiół po nim został.
2: Głupi ludzie, zaszemrał głaz u wejścia do pieczary pod starym dębem. Czemu spalili tę gałąź? Teraz już nikt nigdy nie dostanie się do perłowej groty.
0: Ale bracia nie rozumieli mowy głazów ziemi i drzew.
1: Ciekawe, co tam w naszej chacie, pewnie bieda po staremu. Zawołali tylko i ruszyli do domu.
0: Patrzą, a tu zamiast walącej się chałupki biały dworek stoi. Sad wokół pięknie kwitnie, oczom nie wierzą. W domu matka się krząta, uradowało się jej stare serce.

0: jak zobaczyła swoich synów. Wnet i Peter przyszedł z ojcem z nadmorza i urodziwa żona Petera. Witają ich serdecznie i po obejściu oprowadzają. A tam w zatoce widzicie te piękne żagle? Mówi matka. Nasz Peter wszystkim biednym rybakom w wiosce sprawił nowe łodzi i sieci, bo powiada, że sam jeden nie chce korzystać ze swojego bogactwa. Bracia patrzą na Petera z zazdrością. W końcu pytają, jak to wszystko zdobył. A on im opowiedział o rybitwie, o suchym konarze i o perłowej grocie pod starym dębem na rozstaju dróg. Podszedł do skrzyni w kącie i otworzył wieko. Co to? Gdzie moja gałązka? Tylko garść popiołu po niej została. Jak to? Słuchał tego żarłok i nagle wszystko zrozumiał. Toż mi czarnoksiężnik dał za służbę taką suchą gałąź. I co z nią zrobiłeś? Spyta Peter. Ano, zrobiliśmy z niej podpałkę do ognia i spłonęła, mruknął żarłok. Szkoda, teraz nikt nigdy nie będzie mógł już wejść do perłowej groty, westchnął Peter. Nie martw się, synku, powiedziała matka. Wystarczy twoich skarbów i nam wszystkim, i innym potrzebującym. Czterej bracia tak się zawstydzili swoim postępowaniem i swoją nierozwagą, a szczególnie żarłok, że odtąd żaden z nich nigdy już się nie lenił i wszyscy żyli długo i szczęśliwie.
1: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Posłuchaj, no. Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo ja ro.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewaj.

pocik zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnych sztuk my świeczni.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
1: Oto gość, oto gość! Zbawi nas

0: ty wiesz, że...
1: Ząbki, ząbki,
0: to twoja przepustka jest. Do mięska,
1: ząbki, ząbki,
0: to twoja przepustka jest. Do serka, już niedługo, już niebawem, tylko twoje prywatne ząbki,
1: ząbki,
0: to twoja przepustka jest. Bo swoje ząbki fajnie

przepustka jest. One też lubią, jak się je wietrzy i jak szeroko uśmiechasz się. No i jak już się zapraszasz.

0: wciąż straszy dzieci.
1: Jaka to roślina, dziwna roślina, kolca.

gagatek, gagatek.

0: przecież kaktus, kolczasty kwiatek. Setkami szpilek jest najeżdżą.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
2: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może pół?
0: I drugi pół też.
2: Polskie Radio Dzieciom.

0: Daj, nie ucha mi daleko. Mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapewne się i wezmę do Mozarta, tak sobie krawiszę jak im gram. Choć złamałem wiele udia,
1: wolę fugi i preludia, wolę
0: głęboko w

wybliwne sieniaki, pachy, złe zapachy, na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos, zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie na złotkie całe na fal. Chociaż szmytny ze mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie ma.

0: Tora fascynuje florystyka.
1: Gunter chce być architektem wnętrz.
2: Ulf ma wielki mim,
3: on piekarzem nie jest złem.
4: Modę zna, sługa ta, handle aż się sobie gra.
5: Chłodia jednorożce zbiera, moich dwa.
6: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej do plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
7: Marzenie mam,
4: marzenie mam,
7: marzenie mam,
4: marzenie mam.
7: Chcę zobaczyć światło latających.

0: kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze, a później

czerwone żagle wicher dmie. Łopocze flaga czarna, kto ją dostrzeże, niechaj wie.

0: chce. Nim gorzko zapłacze, jak nędzny ślimaczek, na morza smocznie dnie. Na morza smocznie dnie.
1: Słuchacie Polskiego Radia Dzieci.

0: wyciągnąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O księ

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

0: na brodę Merlina.
1: W purpurowym tulipanie malusieńkie mam mieszkanie. Słowo daję, że nie kłamie, że w nim miejsca dla mnie dość. A gdy płatki kwiat rozchyli, wtedy do mnie w jednej chwili mnóstwo sfruwa się motyli. Każdy motyl to mój gość. Czasem siadam im na grzbiecie, żeby sobie w świat polecieć, porozglądać się po świecie, ale zawsze wracam tu, bo mi w tulipanie na dnie najwygodniej.

0: załoga na morzu wiedzie prym.
1: Ahoj! To Jake i piraci z Nibylandii.
0: Płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

pustkę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów

0: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura, kultura, kultura nie śpi, kultura nie śpi.
1: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włącz się uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Powinniśmy już zacząć podcast. Nie ma co się zastanawiać czy żartować.
1: Ale ja mam bardzo poważne pytanie. Jak go zacząć i od czego?
0: No, poważne pytanie. Można od dzień dobry, można od witajcie.
1: Ale zaczynasz i od razu witajcie?
0: No.
1: Nie, to u nas w przedszkolu to zaczynamy albo od piosenki, tak. La, la, la, la, la.
0: Oj, może nie to, Michasiu.
1: No dobrze, no to chociaż wierszyk. Ale taki, rozumiesz, żeby się choć trochę rymował.
0: A, jak o to chodzi, to nawet mam pomysł. Posłuchaj.
1: Dobrze, no. Może być. Może być.
0: Dziękuję. Piękna nasza Polska cała.
1: Piękna, cudna i wspaniała.
0: Smogu słyszał.
1: Niech nie słyszeć.
0: Bo zaraz już się zacznie.
1: To za ścianą drapią myszy.
0: Będą wioski, miasteczka,
1: kanapeczki i ciasteczka.
0: Tu nie chodzi o jedzonko,
1: a śliweczka, winogronko.
0: Słyszysz, jak nas woła głośno?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Czy ci w uszach kwiatki rosną?
1: Na dobranoc, bliżej zmroku.
0: Nie ma czasu dziś na spanie.
1: Jeśli zechcesz do głośnika,
0: łóżko zbliżyć swe kochanie,
1: nuda przy nas szybko znika.
0: Gdy użyjesz wyobraźni,
1: mamy to opracowane.
0: Kto się z nami zaprzyjaźni?
1: Zwiedzi miejsca mało znane.
0: Znane również odwiedzimy.
1: Opisane w przewodnikach.
0: Tam, gdzie piękne lata, zimy.
1: Gdzie na trzcinach gra muzyka.
0: Szykuj się więc na podróże.
1: Już nie mogę się doczekać.
0: Będą małe, średnie, duże.
1: Te podcasty dla człowieka?
0: Najmniejszego, lecz nie tylko.
1: Czeka na nas super mapa.
0: Zaznaczymy miejsce szpilką,
1: byle im się nie dać złapać.
0: Podejrzymy ich po cichu.
1: Wynalazek dla ludzkości.
0: Co znaleźliśmy na strychu?
1: Nie odkryją nas dorośli.
0: Chatka dziadka w środku lasu.
1: A w niej mapa, album stary.
0: Szybciej, bo zabraknie czasu.

0: Na audycję Czorybory.
1: Na podcasty z Polski rodem.
0: Bardzo proszę, smoki przodem.
1: Piękna nasza Polska cała.
0: Piękna, cudna i wspaniała. Basia, Basia, chodźcie do mnie. To znaczy, Basiunie, chodźcie. Mam coś dla was. No tak, jak zwykle, kiedy chcę posłuchać śpiewu ptaków, to nie ma ani jednego. A teraz to tylko wykrzykujecie. No teraz chyba zrobiły sobie zebranie. No ptasie radio normalnie, a wiewiórki ani jednej. A ja mam przecież orzechy. O, chyba jakaś mnie usłyszała. Jak pędzi? Mam orzeszki! Basia, Basia, Basia, Basia! O nie, wszystko zepsułeś, Adasiu. A już wiewiórka podeszłaby do mnie.
1: Zaraz. Będziesz inaczej mówił, kiedy się dowiesz, co mam do powiedzenia.
0: Ledwie co oddychasz, Adasiu. Może usiądź na ławce i odpocznij.
1: Bardzo, bardzo dziękuję, ale biegłem do ciebie. Od razu kiedy?
0: Może przepłuczesz gardło. Mam pyszny kompocik od dziadka. Proszę.
1: O, tego mi było trzeba, Michasiu. Dziękuję. Teraz musisz mnie uważnie wysłuchać.
0: Czekam na to, odkąd przepędziłeś koleżankę Barbarę.
1: Słucham? Jaką koleżankę? Przecież sam siedziałeś na ławce.
0: Sam, bo moja koleżanka, wiewiórka Basia, uciekła, kiedy usłyszała twoje kroki.
1: A co ty, Michasiu, masz za konszachty z wiewiórkami?
0: Nie z wiewiórkami, tylko z jedną. Nie mam żadnych konszachtów, tylko orzechy.
1: Nie wstyd ci, Misiu, zabierać wiewiórkom orzechy.
0: Nie zabieram, tylko im przynoszę, smoku. Ja dokarmiam wiewiórki.
1: A wspomniałeś tylko o jednej, Barbarze.
0: Ojej, Adasiu, to dlatego, że nie potrafię rozróżniać wiewiórek.
1: Co ty, to bardzo proste. Są rude, mają długie, puszyste ogony i umieją skakać.
0: Wiem, nie potrafię odróżnić jednej wiewiórki od drugiej.
1: A o to chodzi, a w tym, no nie, w tym to ci nie pomogę. Najlepiej, jakby nosiły kolorowe szaliczki, wiesz?
0: Słucham? Szaliczki? Mm-hmm. Wiewiórki? Mm-hmm. Doskonały pomysł, Adasiu, wiesz?
1: I oprócz tego, to ledwie cię znalazłem, Misiu, wiesz? Mógłbyś tak nie znikać?
0: Ale ja tylko, żeby karmić wiewiórki. Czekaj, zawołam którąś, żeby im o tym pomyśle twoim, o tych szaliczkach powiedzieć.
1: Ale nie ma na to czasu. My musimy biec do dziadka Ignacego.
0: Musimy biec do dziadka Ignacego? A co się stało?
1: Otóż to. O to powinieneś mnie zapytać na początku. Znaczy, kiedy nadbiegłem.
0: Wtedy, kiedy przegoniłeś Basię? Znaczy, jeśli to była Basia, bo nie wiem.
1: Tak się namęczyłem, żeby tu przybiec, a ty nawet nie zapytałeś, co się stało.
0: No to co się stało?
1: Nawet nie pytaj, Michasiu. Tragedia.
0: Ojej, ale jakoś nie widzę, żeby coś ci się stało, smoku.
1: Jeszcze nic, ale jeśli nic z tym nie zrobimy, to wpadniemy jak...
0: Jak śliwki w kompot.
1: Jak o wiele gorzej, Misiu, o wiele gorzej. Możemy trafić tam...
0: Gdzie tam? Pokazujesz na podłogę? Piętro niżej? W parku? Czy tam, gdzie jesteśmy w radiu do studia z trąbami?
1: Pod nami jest studio z trąbami?
0: A nie słyszałeś, jak w południe słychać z dołu trąbkę?
1: Rzeczywiście, ale nie chodziło mi o miejsce znacznie głębsze.
0: Wiem, do piwnicy, tak? Ale ja nie chcę schodzić do piwnicy, bo tam są pajęczyny.
1: Michasiu, możemy trafić do piekła, rozumiesz? Do piekła!
0: Nie żartuj, Adasiu, to są bajeczki dla małych dzieci. A skąd miałyby się wziąć tam tego...
1: Tylko czekają na rycerzy, którzy nie walczą honorowo, wiesz?
0: Ale my nie jesteśmy, znaczy... Zaraz, o czym ty mówisz? Jakich rycerzy? Jakie piekło? Kto ci nagadał takich bajek?
1: Zaraz przestaniesz się śmiać. Właśnie o tym rozmawiali Wojtek z Leszkiem, wiesz?
0: Wojtek z Leszkiem, czyli...
1: Tak.

0: ci o tym powiedzieli, tak?
1: Tak.
0: O tym, że w piwnicy ten tego?
1: Oczywiście, to znaczy dokładnie, to nie mówili tego do mnie, bo ja akurat...
0: Znaczy podsłuchiwałeś ich bez ich wiedzy.
1: Chyba zawsze podsłuchuje się bez wiedzy podsłuchiwanych, co nie?
0: Adasiu, przecież obiecaliśmy, że już nie będziemy. Dorośli wiele razy już nas, wiesz.
1: Wiem, wiele razy nas już o to prosili, ale to było zupełnie przypadkiem.
0: Podsłuchałeś ich przypadkiem, Adasiu? Mhm. Naprawdę?
1: No, czytałem książkę o dzielnym smoku Bonifacym, kiedy nagle wpadli.
0: Kto wpadł i gdzie?
1: Do tej wnęki, co jest za półką z książkami, obok zielonego biurka pani Kasi.
0: A, znaczy w bibliotece. Teraz byłeś w bibliotece beze mnie?
1: Każdy powinien sobie czytać to, na co ma ochotę.
0: I kiedy sobie czytałeś, na moim ulubionym foteliku usłyszałeś dorosłych?
1: Tak jest, właśnie Bonifacy znalazł małego Jerza, kiedy Wojtek zaczął biadolić.
0: Może wdepnął na klocek do budowania. Opowiadał, że kiedyś... kiedy wdepnął w taki klocek...
1: Nie, to nie tak. Biadolił, bo musiał wyjechać, a bardzo nie lubi przeciągów.
0: Ale co w tym dziwnego? Przecież w wakacje to oni wciąż muszą gdzieś wyjeżdżać.
1: I właśnie o tym rozmawiali, że to honor walczyć za króla.
0: Za króla? I ty wszystko słyszałeś?
1: A jak? I wtedy zaczęli coś opowiadać, że krzyżacy, że do piekła i jeszcze...
0: I co jeszcze, Dasiu, co jeszcze?
1: No coś tam jeszcze mówili, ale już nie zrozumiałem, bo dzwoniłem.
0: Podsłuchiwałeś, o czym mówili i dzwoniłeś? Nie miałeś co robić?
1: Zębami dzwoniłem. Ze strachu dzwoniłem. Znaczy bardziej zimna, bo przeciąg się zrobił.
0: Zaraz. Kolejny raz wspominasz, że Wojtek nie chciał jechać, bo się bał przeciągów?
1: No tak. Wiele razy o tym wspominał, a Leszek mu na to, że i tak mamy dobrze.
0: A dlaczego niby mamy dobrze? Bo nie rozumiem.
1: Dlatego, że nie musimy chodzić w zbrojach w tych przeciągach.
0: Adasiu, o czym ty mówisz? Dokąd oni się wybierali?
1: No Wojtek szykował się do wyjazdu do zamku.
0: Do zamku? Mhm. Takiego prawdziwego? Z królem i królewną?
1: No, z królem i... No tego nie wiem, ale wspominał coś o fosie i o bramie z mostem zwodzonym.
0: To tak teraz wygląda ich praca? Wyjeżdżają sobie zwiedzać zamki i spotykać królewny?
1: Leszek miał wcześniej pojechać na jakiś zlot rycerzy, a potem też do zamku miał pojechać.
0: A nas ze sobą nie chcą zabierać w takie superackie miejsca?
1: Dlatego jak najszybciej do ciebie przybiegłem, żeby ci o tym opowiedzieć, Michasiu.
0: Dziękuję ci, mój najlepszy przyjacielu smoku, Adasiu. Bardzo dziękuję.
1: O, bardzo proszę. Czy moglibyśmy już wyruszyć do chatki twojego dziadka?
0: Nie będę się dziadkowi skarżył na naszych dorosłych. O nie, dziadek nie zobaczy moich łez.
1: Nie ma mowy. Jakie łzy? Musimy tam dotrzeć przed nimi.
0: A, tak jest, tak. O, i to mi się podoba. Smoku, tak, czas działać. Do dziadka, no chodź. Nie będę...
1: Łatwo ci...
0: No chodź działać.
1: Łatwo ci mówić. Ja jeszcze ledwie, łapię oddech po tym biegu. Czekaj, no.
0: Nie możemy czekać, bo nie mamy czasu. Sam, tak, przed chwilą mówiłeś.
1: Dobrze, już dobrze. No to do dziadka, chodź.
0: Do dziadka.
1: Do dziadka.

0: Dziadku Michasia! Dziadku Michasia, stop, stop!
1: Dziadko! Dziadko!
0: Halo, dziadku Michasia!
1: Dziadku!
2: Jestem, chłopaki, jestem. O, widzę, że musieliście tu gnać jak opętani. Co się stało?
0: Oj, dziadku Michasia, żebyś wiedział, żebyś wiedział.
2: O, widzę, widzę, aż tchu złapać nie możecie. Coś się stało?
0: Tak, tak, stało się. I to coś bardzo poważnego.
1: Co to jest?
2: To może, chłopcy, wejdźcie do środka i odpocznijcie nieco.
1: Dziadku, bo...
2: Zaraz macie na myśli, że oni was?
0: Pewnie.
2: I a w tym czasie sami tam wyruszyli?
1: O, tak, dziadku.
2: Czyli sprawa robi się poważna. Nie pozostaje wam zatem nic innego jak użyć mapy.
0: No zgadza się, zgadza.

0: W takim razie proszę mapę wraz ze szpilką z perłowym czubkiem oddaję w wasze łapki.
1: Aha, ale gdzie mamy ją przyłożyć?
0: A to nie wiecie, tak? Tyle mi sami o tym miejscu mówiliście, a teraz nie wiecie.
1: Znaczy tylko tyle, że tam jest fosa i jeszcze znaczy, że tam stoi zamek.
2: Ale nie wiemy dokładnie gdzie. Ty znasz ten zamek, dziadku?
1: No właśnie.
0: Całkowicie. No, doskonale. Proszę, wbijcie szpilkę. O, tu. A resztę? Resztę wiecie, co macie robić. No, życzę wam rycerskiej zabawy po podróży.
1: Nasza magiczna mapo miła,
2: czy uprzejmość byś nam uczyniła
1: i w to miejsce nas zaprowadziła,
2: gdzie w mapie perłowa szpila utkwiła. Jej, ale mną rzuciło na ścianę. Adasiu, gdzie jesteś?
3: Jeszcze nie wiem, gdzie jestem. Nade mną jest jakiś stos blach.
2: Adasiu, jesteś tam? Nic ci się nie stało?
1: Nic mi się nie stało, ale w takim miejscu wylądowałem, że odechciało mi się rycerstwa na całe wakacje.
2: Musimy się stąd jak najszybciej wydostać. Ojej, te mury są takie straszne i takie zimne. Nie wiem, jak ty, ale ja mam na dzisiaj dosyć tej zabawy w rycerzowanie. Ja chyba wolę wracać do chatki dziadka.
1: Słyszałem, że w takich zamkach czasami pojawiają się białe damy.
2: Jakie damy? Gdzie się pojawiają?
1: Zwyczajnie łażą sobie po korytarzach ubrane w takie białe prześcieradła.
2: Ale po co? Chodzą w prześcieradłach po takich zamkach, to można się rozchorować. To choroba murowana, bo zimno.
1: Dlaczego niby miałyby chorować? Przecież to duchy.
2: Duchy. Jakie duchy?
1: Jakie duchy? No takie do straszenia. Taka dama chodzi po korytarzach, podnosi ręce i wyje.
2: I jeszcze wyje? Mhm. A po co ona wyje?
1: No, żeby wystraszyć turystów.
2: Ojej!
1: Bo to taka atrakcja. Ludzie specjalnie to oglądają.
2: Nie, naprawdę? Przychodzą, żeby się bać? Mhm. Żeby ich straszyli? To straszne.
1: Nie, no wcale nie straszne, bo to ktoś się za tę damę przebiera i tylko udaje.
2: Ja nie wierzę w to, smoku, nie wierzę, to niemożliwe. Nikt by się nigdy na to nie zgodził, żeby wyjść i być damą w białym prześcieradle.

0: słyszałeś, Adasiu? Słyszałeś, co to może być? To może to jakiś, remont, wiertarka akurat może?
1: Ty, wiertarka akurat, tak właśnie jęczą białe damy. A czasami jeszcze nawet świecą.
0: Słucham, z jaką? Chodzą ze świecą?
1: Te białe damy świecą.
0: Ojej!
1: Tak, żeby było je widać z daleka.
0: Może pójdźmy obejrzeć ten duży balkon, co go widać z tamtej strony. Chodź.
1: No zaraz, ale te dźwięki było słychać z przeciwnej strony.
0: No wiem, to bez znaczenia oczywiście. Poszukajmy wyjścia z tych labiryntów, proszę cię.
1: Ale super, spójrz. Biała dama jest po drugiej stronie dziedzińca zamkowego.
0: Adasiu, poszukajmy wyjścia z tego balkonu z drugiej strony, żebyśmy nie szli tamtędy. Chodźmy na schody szybciej, tędy.
1: O, a z tej strony zbliża się do nas jakiś rycerz. A właściwie sama łażąca zbroja.
0: O, to już teraz nie wiem, czy uciekać od rycerza, czy od damy. Może lepiej uciekajmy od rycerza.
1: Biała dama idzie w tę samą stronę, jakby chciała nam przeciąć drogę.
0: A rycerz z drugiej strony. Dama z tej strony, rycerz z tamtej strony.

0: coś wyje, krzyczy, rycerz dzwoni blachami zbroi i się zbliżają, ona stoją, stoją, stoją.
1: Ta biała dama skręciła w naszą stronę, jest coraz bliżej.
0: Nasi oni chcą nas złapać, uciekajmy, i ta dama, i ten rycerz, jak ona dziwnie mówi.
2: Muszę odpocząć, zmęczyłem się chodząc w tym żelastwie po zamku.
3: Basałyki, zaczekajcie! Nie dam rady was gonić w tej dziwnej szacie.
1: To ty, Leszku? Dlaczego przebrałeś się za rycerza?
4: Nie wierzę. Spod tej długiej szaty białej damy wyłania się Wojtek.
1: Dlaczego nas straszycie, co?
0: Już dawno tak się nie bałem.
3: Chłopcy, mieliśmy z zamku w Malborku audycję o bitwach rycerskich, zamkach.
5: O zbrojach, zwyczajach rycerskich. No i o białych damach, ale straszących damach i rycerza.
1: Dobrze, ale dlaczego się przebraliście?
4: Ja to się bałem, że nam zastąpicie drogę i nas porwiecie.
3: Usłyszeliśmy piękną legendę o rycerzu, jego pięknej żonie.
5: Która zamienia się po... zmieniła się w białą damę.
3: A że obok odbywała się rekonstrukcja bitwy, to chcieliśmy jeszcze jakoś ubarwić.
4: Całe szczęście, że akurat my ze smokiem to my nigdy się nie boimy, nigdy.
1: I bardzo nam się podobaliście w tych przebraniach. Moglibyście już tak zostać?
5: Wielkie dzięki, niestety jeszcze zostaniemy. Choć mam już dość, wiecie, jak ciężko nosić takie blachy na sobie. A niestety, to jest zbroja, już też ma swoje lata. A dawniej rycerze byli nieco niżsi, więc ja ciągle muszę chodzić zgarbiony.
1: A ja mam już dosyć.
5: Na zdrowie.
3: Tych wilgotnych, zimnych, zamkowych przeciągów.
5: Wielkie dzięki, ja też już mam. Lepiej wracajcie, chłopcy, do dziadka, bo my jeszcze mamy do wystraszenia dzisiaj chyba dwie albo, nie wiem, trzy wycieczki, tak,
3: Wojtku? A jedna za chwilę, tak, wejdzie na dziedziniec. Siosio Basołyki, do dziadka.
4: Dobrze, to uważajcie na siebie, Wojtku, uważ, żebyś się nie przeziębienił tym przeciągiem.
1: Chodźmy, Michasiu, znajdźmy jakieś miejsce, żeby rozwinąć naszą magiczną mapę.
4: Nasza magiczna mapa miła.
1: Czy byś nas magicznie przerzuciła?
4: Do domku dziadka Ignacego.
1: W pięknym lesie schowanego.
4: Tam, gdzie w mapie szpila utkwiła.
1: Szkoda, że już stąd znikamy.
4: Nie możemy dłużej zostać?
1: Teraz poodpoczywamy.
4: I coś zjemy. Sprawa prosta.
1: Na jedzenie masz humorek?
4: Jestem głodny. Nic nie jadłem.
1: Obiad, deser, podwieczorek.
4: Ale znowu z sił opadłem.
1: A jak ci się podobało?
4: Dokąd jeszcze pojedziemy?
1: Pięknie było. Czasu mało.
4: Szpilkę w mapę znów wetkniemy?
1: Chcecie z nami też wyruszyć?
4: Pochylimy się nad mapą.
1: Szpilka mnie zaczyna kusić.
4: Bardzo lubię takie lato.
6: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Posłyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się.

Pracuś to zawsze był nad pracusie. Przeciwnie do damy w czerwonym płaszczu, o której mowa była już wcześniej. A teraz zajmijmy się królem chaszczów.

0: Magiczna mapa?
1: Jest.
0: Perłowa szpila?
1: Przygotowana.
0: A smoczy apetyt na podróże?
1: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
0: No to ruszam.
1: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
0: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
1: Z nami poznacie. Opowiemy wam niesamowite historie.
0: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
1: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
0: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
1: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
2: Autopromocja.
3: To jest powtórka programu.
4: Mija właśnie 18.
5: Letnie poczytanki.
4: Czyli audycja o tym, czego w żadnym wakacyjnym plecaku, ani w żadnej wakacyjnej walizce, już nie mówiąc o torbie plażowej, nie powinno zabraknąć. O książkach, o czytaniu, o chrupaniu, użyję tego sformułowania, którego często używa Agnieszka Kunikowska, doskonale wam znana. Ona lubi chrupać książki i myślę, że jest wiele takich, które się do tego idealnie nadają. Na przykład książka, w której tytule coś chrupiącego jest i o której to książce będziemy rozmawiać po godzinie 19, bo szykujcie się na dwugodzinne spotkanie z książkami. Będą zagadki, będą poczytanki i będą goście. I zapraszamy was do godziny 20. Daria Brzezińska i Justyna Majchrzak.

0: To jest audycja.
1: Letnie poczytanki.
0: A tu jest, o właśnie, szeleszczący i kuszący stosik książek. Pewnie będzie rósł ten stosik podczas naszego dzisiejszego spotkania, bo przecież nie chodzi w letnich poczytankach o to, żeby wam tylko i wyłącznie polecać książki, ale też, żeby słuchać waszych opowieści o książkach i przyjmować wasze rekomendacje. Przydadzą się i nam, i myślę, że wielu, wielu naszym słuchaczom. A dzisiaj zajrzymy do książek, których bohaterami są... Spokój, spokój. Ale się cieszą. Merdają ogonami, szczekają wesoło, biegają po studiu. No i po książkach oczywiście też biegają te psy, które dzisiaj będziemy tropić w książkach, których będziemy w książkach szukać. I jestem przekonana, że macie jakieś ulubione może nawet książki, których głównymi bohaterami są psy. Takich książek chciałabym razem z wami dzisiaj poszukać na waszych półkach z książkami, może nawet na nocnych stolikach jakaś w tej chwili leży, a może wpadła do plecaka, bo psy są dobre na wakacyjne wędrówki. Może już ktoś z was chciałby podać jakiś tytuł książki z psem w roli głównej, 22 645 2055. Można też do nas oczywiście pisać dzieci@polskieradio.pl. A my czekamy w takim razie na książki o psach od was. A jeżeli na razie rekomendacji nie będzie, to my coś dla was poszczekującego będziemy miały z Darią.

0: To są letnie poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom. Wczesny wieczór. Można powiedzieć nawet jeszcze nie wieczór, tylko późne popołudnie. 10 minut po godzinie 18. 226452055. A do nas dzwoni Marysia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Marysiu. Czy ty masz Rysia, czy masz psa?
1: No to
0: taki żarcik. Pozwoliłam sobie na taki żarcik. Może mało śmieszny. Chciałam zapytać, czy ty masz jakiegoś psiaka, który mieszka razem z tobą w domu, albo może po sąsiedztwie?
1: Nie.
0: Nie masz.
1: Nie, jeszcze nie. Ale może będę miała w tym roku.
0: O, to w takim razie bardzo się cieszę w twoim imieniu. Jak byłam w twoim wieku, marzyłam o psie i niestety nigdy się go nie doczekałam w moim dzieciństwie. A jakby to miał być jakiś pies, to masz już wymyślonego psa? Wiesz, jak będzie się nazywał albo jak będzie wyglądał?
1: Za bardzo to nie.
0: No dobrze, czyli jesteś gotowa na wszystko. Jakikolwiek pies wpadnie w twoje ręce, to przyjmiesz go z radością, prawda? No tak, pewnie będzie. Marysiu, my dzisiaj rozmawiać będziemy o książkach, które związane są z psami, których bohaterami są psy. I ty dzwonisz do nas, żeby opowiedzieć o którejś z takich książek, prawda?
1: Aha.
0: A co to za książka?
1: To jest Dalmatyńczyków.
0: O, to jest klasyka. Czy ty 101 Dalmatyńczyków znasz z książki, czy z wersji filmowej?
1: Książki.
0: O, a pamiętasz może jak miały na imię te dwa dorosłe Dalmatyńczyki, które tam się spotkały i potem obdarzyły się 101 i swoich opiekunów z 101 Dalmatyńczykiem?
1: Za bardzo to nie.
0: Ja też nie pamiętam, ale może ktoś z naszych słuchaczy pamięta, jak one się nazywały. Coś tam mi dźwięczy, ale nie chcę użyć jakiegoś złego imienia. A co lubisz w tej książce? Za co ją lubisz, Marysiu?
1: Za to, że tam psy mają bardzo dużo przygód.
0: I bardzo dużo ciapek, prawda? Takie Dalmatyńczyki mają.
1: No.
0: Mhm. Wiesz, mam wrażenie, że rasa psa Dalmatyńczyka wraca troszkę do łask, bo kiedyś te psy były dość popularne, a potem przestałam je widywać na ulicach w towarzystwie ich dwunożnych opiekunów, a teraz znowu zaczynam widzieć, powiem ci, że nawet mam zaprzyjaźnionego Dalmatyńczyka. Dalmatynkę właściwie, bo to jest dziewczyna Dalmatynka.
1: No to fajnie.
0: Bardzo, bardzo to jest przyjazne stworzenie. No, chociaż jeszcze niedawno się nie znałyśmy, to właściwie powitała mnie tak, jakbyśmy były starymi znajomymi. Nie wiem, czy zwąchała we mnie miłośniczkę psów, czy co. W każdym razie bardzo była wobec mnie przychylna. To może Marysiu Dalmatyńczyk w twoim domu?
1: Nie wiem jeszcze.
0: No dobrze, lepiej, masz rację, lepiej się nie nastawiać specjalnie, lepiej być gotowym na wszystko, co przyniesie los. To ja ci bardzo dziękuję za pierwszy tytuł, który się pojawił w naszej audycji, 101 Dalmatyńczyków. Gdyby ktoś pamiętał, jak one się nazywały, ja zaraz sobie poszperam, poszukam, znajdę, ale gdyby ktoś chciał się do nas w tej sprawie odezwać, to proszę bardzo, 226452055, można zrobić to, co zrobiła przed chwilą Marysia, czyli wykręcić do nas numer i do nas zatelefonować. A ja ci bardzo, bardzo dziękuję, Marysiu, za rozmowę. I życzę ci w takim razie zaczytanych wakacji, bo mam nadzieję, że lubisz książki, prawda? Nie tylko o psach.
1: Nawzajem.
0: Bardzo ci dziękujemy. No i jeszcze uwaga, uwaga, ta nasza rozszczekana sfora chce też się z tobą pożegnać i cię serdecznie pozdrowić. Do usłyszenia i do zaczytania, Marysiu.

wiesz też, to nie kot, chociaż śpiot. Kto to taki chyba wiesz? Kto to taki chyba wiesz?

taki zwierz. Przypomina trochę psa, ale o tym dzisiaj chrza. To nie koń, to nie słoń, nie małpiszon, nie jesz też. To nie kot, chociaż cpion. Kto to taki, chyba wiesz. Kto to taki, chyba wiesz.

0: Jestem przekonana, że wy też wiecie, o kim była ta piosenka. Piosenka zatytułowana Kudłaty Zwierz. I przekonana jestem, że za chwileczkę uporacie się bez najmniejszego trudu z zagadką, którą dla was przygotowałyśmy. Przypomnę tylko, że w letnich poczytankach dzisiaj w czwartek, w czwartkowy wieczór rządzą psy. Możecie tę dobrą wiadomość przekazać swoim psim ulubieńcom. Nawet jeśli nie macie swojego psa, tak jak Marysia, która na razie o takim psiaku marzy i ma nadzieję, że w tym roku to jej marzenie się spełni, no to może jakiś pies mieszka w okolicy, na przykład u sąsiada z pierwszego piętra albo w domu po drugiej stronie ulicy. Jak ja myślę o mojej rodzinnej klatce schodowej, klatka trzecia w bloku numer 9, to tam było, poczekajcie, na parterze psotka, na pierwszym piętrze radar, na drugim piętrze tofik i na czwartym piętrze był Cezar. Cztery psy na czteropiętrową klatkę schodową i na 8 mieszkań. Niezły wynik, prawda? W co drugim mieszkaniu jakiś pies mieszkał. No niestety, w moim domu nie, w związku z tym wyprowadzałam Kubę na spacer. Kuba był z sąsiedniej klatki i mieszkał na drugim piętrze. No w każdym razie możecie swoim znajomym psiakom powiedzieć, że dzisiaj o nich właśnie jest nasza audycja i że szukamy psów, które zawędrowały albo nawet wbiegły do książek. A ja teraz wam podrzucę jeden z takich tytułów, bardzo popularny. Zdaje się, że to nawet chyba lektura szkolna jest jedna z części tej książki. Może rozpoznacie tę książkę nie po okładce, ale po jej fragmencie. Uwaga, uwaga, czyta Jarosław Boberek.
1: Pralka dygotała w swoim kącie, warcząc i w ogóle okropnie hałasując. Kręciła tymi biednymi rzeczami, starając się pewnie je przerzuć i pogryźć. Siedziałem długo, czuwając przy tej wstrętnej pralce i licząc na to, że duży i młody szybko wrócą do domu. Aż podskoczyłem, gdy

0: znienacka zaczęło jej okropnie bulgotać w brzuchu. Potem podskoczyła, szczeknąłem raz, jeżąc sierść na grzbiecie. Potem jeszcze kilka razy, ale w odpowiedzi ta złośliwa pralka zaczęła się przesuwać w moją stronę w drobnych podskokach. O psia matko, co tu się dzieje? Pralka wyszła już prawie na środek łazienki, ja zaś szalałem wokół niej, ujadając ostrzegawczo. Nic to nie dawało. I wtedy zobaczyłem, że pralka ma dwa ogony. Jeden dość gruby, a drugi całkiem cieniutki. Z głuchym warkotem zatopiłem zęby w tym grubszym ogonie. Szarpnąłem raz, potem drugi. A wtedy stało się coś strasznego. Pralka zaczęła tym ogonem sikać prosto w moje oko. Szczeknąłem krótko i gniewnie. Ale w sumie się ucieszyłem, bo istniała nadzieja, że posikała się ze strachu.
1: No właśnie. Tak to było, słuchajcie. Tak to było z tą przygodą z pralką, a jaki pies przeżywał tę przygodę w oczekiwaniu na swoich dwunożnych opiekunów, czyli na dużego i młodego. Kto pamięta? Może nawet autora jesteście w stanie wymienić? Znany jest z tego, że kocha wszystkie zwierzaki, ale zwłaszcza psiaki. 226452055. Ciekawa jestem, czy rozpoznaliście fragment tej książki.

To są bardzo muzykalne psiaki, jak słyszycie. Muzykalne psiaki odzywają się wtedy, kiedy gra w Polskim Radiu Dzieciom muzyka. No świetnie, świetnie, naprawdę taki chór. Chór na różne psie głosy i grubsze, i cieńsze, bo jak pewnie

nie się zorientowaliście, w tym statku, w tej sforze psów są psy różnych wielkości, różnych ras, różnych umiejętności również. Tak, o was mówię właśnie. Bo dzisiaj o psach rozmawiamy i psów szukamy, żeby nie powiedzieć tropimy. Psy w książkach. Marysia już nam jeden tytuł książkowy podrzuciła. Sposób na... co ja mówię? Podrzuciła nam tytuł książki 101 Dalmatyńczyków, a ja sprawdziłam i już wiem, że te psy z książki Marysiu nazywają się Pongo i Chica. On to Pongo oczywiście, a ona to Chica. I to te dwa psy przeżywają tak wiele, wiele przygód, no i mają tak dużo, dużo potomstwa. A teraz przywołałam jeszcze jednego psa w tym fragmencie, którego mogliście posłuchać. To był fragment opowiadający historię z pralką, jak to pralka okazała się być ogoniasta, no i po przegryzieniu jednego z tych ogonów zaczęła sikać wodą. A co to za pies? To jest pies, słuchajcie, który trafił do książki dzięki temu, że najpierw trafił do domu swojego przyjaciela ludzkiego. Został wzięty ze schroniska, przygarnięty do domu. No i najpierw trzeba było powalczyć z różnymi jego strachami, lękami, ale się udało. No i potem to był najdzielniejszy z dzielnych, nawet kiedyś wytropił złodzieja. No i tylko jedna tęsknota została mu z tego schroniska. Tęsknota za siostrą Erką. A jak ma na imię ten pies, którego przygarnął pan Marcin? No już imię zdradziłam. Opiekuna tego psa, więc może teraz ktoś się zorientuje. To jest lektura szkolna, jedna z części opowieści o tym właśnie psiaku. 226452055. No to co? Coś wam teraz więcej podpowiedziałam?

0: Słuchajcie, kto tu? No to sza. Po co budzić ze snu psa?
1: To piosenka w wykonaniu zespołu Mamy Śpiewamy, który to zespół odkurzył wiersze Ludwika Jerzego Kerna i okazuje się, że to są wiersze na każdą okazję i na każdy temat. I nie mogło zabraknąć oczywiście piosenki o psie, tym bardziej, że autor tego wiersza i tych wierszy był wielkim psiarzem, miłośnikiem psów.

i w ogóle nie wyobrażał sobie, żeby mógł żyć w domu, w którym nie byłoby przynajmniej jednego czworonoga, albo nawet dwóch par czworonogów. Nie, co ja mówię, to już trochę za dużo, ale dwóch psów, gdyby nie było w takim domu.

Jerzy Kern lubił psy, tak lubi je pan Marcin Pałasz. Znacie to nazwisko? No na pewno znacie. I na pewno znacie też psa, którego Marcin Pałasz przygarnął ze schroniska i bardzo, bardzo długo cieszyli się swoją przyjaźnią. Pies nazywał się Elf. No i był jak elf, zjawiskowo piękny, z ogromnymi oczyma i z wielkimi uszami był elf. No i wpadł z rozpędu elf do książek pana Marcina Pałasza. Wiele tomów przygód elfa powstało, a ten fragment z pralką w roli głównej był z książki Gdzie jesteś, elfie? No właśnie, gdzie jesteście, słuchacze Polskiego Radia Dzieciom? Pewnie na wakacjach, pewnie na plaży jeszcze plażujecie. Dzisiaj pogoda idealna na takie plażowanko, a może właśnie skądś wracacie i nie możecie sięgnąć do swojej półki z książkami, ale może macie jakieś tytuły w pamięci i chcielibyście nam je podrzucić, bo przypomnę, że tutaj jest taki stosik książek związanych właśnie z czworonogami. No i bardzo na was liczę, że ten stosik zacznie rosnąć. Już urósł o jedną książkę, o książkę o 101 dalmatyńczykach. A co będzie dalej? Teraz dokładam tam cykl książek o elfie Marcina Pałasza. A jeśli wy chcielibyście nam coś podrzucić, to zapraszamy 22 645 20 55. Aha, i jeszcze adres mailowy dzieci@polskieradio.pl.

0: 24 minuty zostały do godziny 19. Co mają wspólnego kafelki, o których śpiewała przed chwilą Natalia Lesz, z książkami?
1: Letnie poczytanki.
0: No a łazienka to przecież idealne miejsce do czytania książek, prawda? Zgadzacie się? Książki zresztą są świetne w każde miejsce, dlatego zachęcamy Was nieustająco do tego, żeby nie zapomnieć o książce, kiedy wyjeżdżacie na wakacje. Ale jest też inny sposób. Zamiast czasami upychać książkę na siłę w bardzo, bardzo wypełnionym już plecaku albo no, dopychać walizkę, ponieważ zachciało nam się tam włożyć 3 opasłe tomy jakiegoś dzieła. No więc jest taki sposób, który nazywa się biblioteka. Ja całkiem niedawno podczas swoich wakacji korzystałam z takiej lokalnej biblioteki. Wcale nie trzeba się tam zapisywać na zawsze, na stałe. Po prostu można zapisać się na czas swojego pobytu w jakiejś miejscowości i korzystać z tego księgozbioru. Wyobraźcie sobie, że jesteście 3 tygodnie na jakimś wyjeździe i macie 3 tygodnie, czyli 21 dni na czytanie. No to przecież można przynajmniej 3, 4, 5 może nawet książek przeczytać podczas tych wakacji. A my Wam dzisiaj podrzucamy tytuły książek związanych z psami. I już była seria książek o Elfie Marcina Pałasza. Znacie? Czytaliście? No to może sięgniecie, jeśli jeszcze Wam jest ta seria nieznana. A teraz uwaga, uwaga, będzie jeszcze jeden tytuł. Tytuł, który znany powinien być także Waszym rodzicom, a nawet dziadkom. Więc jeśli w tej chwili spędzacie wakacje w towarzystwie dziadków, to niech oni pilnie przyłożą ucho do odbiornika radiowego albo do telefonu, z którego właśnie słuchacie Polskiego Radia Dzieciom. No i niech posłuchają fragmentu słuchowiska, które powstało właśnie na podstawie tej książki, o którą Was pytam.
2: Co robi przyzwoity pies w taki upał? Śpi.
3: A dlaczego ty nie śpisz?
2: A bo muszę uważać na ciebie, boś smarkacz.
3: A ty niby jesteś dorosły. Sisi, głupiego lorda się boisz.
2: Takiś ty, taki. To uważaj.
4: A wy, psiaki utrapione, coście zrobiły z moim praniem. Kury, kaczki wystraszone, bielizna ze sznura, zerwana, Jezus,

0: bodaj was! Tylko wodą! A bodaj was!
1: To Katarzyna się włączyła do tej psiej awantury, awantury na wiejskim podwórku, jak mogliście się domyślić, skoro tam nawet kury się rozbiegły podczas tej bijatyki dwóch psów. Imiona tych dwóch psów są w tytule tej książki. A ta pani to Katarzyna, to już mówiłam, a oblała te psy mydlinami. I tak właśnie zaczyna się pierwsze spotkanie z tymi psami czytelników. Ja chyba wsiąkłam w tę książkę po uszy, ponieważ pamiętam różne sceny z niej do dzisiaj. Prawdopodobnie również dlatego, że często do tej książki wracałam, bo są takie książki, do których lubimy wracać. Dario, poznałaś, co to za książka? Daria mówi, że nie. No to może wy oświecicie Darię i ucieszycie nas swoim telefonem 22 645 2055. Przypomnę, że akcja tej książki dzieje się na wsi i tam przyjeżdżają goście. I nic więcej nie powiem, po prostu. 22 645 2055.

0: Wujek Ogórek w audycji Letnie Poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom. I chyba jakaś zaczytana para do nas telefonuje. Dzień dobry, halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Zdaje się, że rozmawiam z Kingą. Cześć, Kingo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. I z Wiktorem. Witaj, Wiktorze.
2: Dzień dobry.
0: Czy wy jesteście czytelnikami?
1: Tak.
0: Lubicie czytać. O, to nas bardzo cieszy. A jesteście teraz na wakacjach, czy jeszcze spędzacie czas wakacyjny w domu?
1: W domu, w domu.
0: No, no na pewno jesteście otoczeni książkami, prawda?
1: Mhm, tak.
0: A są wśród tych książek jakieś książki o psach, psiakach?
1: Tak.
0: Co na przykład?
1: Sposób na elfa.
0: Właśnie, no tak, szkoda, że teraz się do nas odzywa.

0: Macie, ponieważ to była jedna z naszych zagadek. Sposób na elfa to jest książka, od której rozpoczęła się przyjaźń Marcina Pałasza z elfem i od której rozpoczyna się seria książek o elfie. Lubicie tego elfa?
1: Tak.
0: Właśnie tak, myślałam.
1: I czytaliśmy bardzo duże części.
0: No bo ten elf miał co niemiara przygód i wszystkie te przygody spisywał jego opiekun, pan Marcin Pałasz. No cieszę się w takim razie, że jesteście wielbicielami tego cyklu, a ja przed chwilą przypomniałam fragment jeszcze innej książki, w której w tytule są dwa psy, a potem pojawiają się jeszcze dwa. Pamiętacie tytuł tej książki?
1: Pod bursztyn i goście.
0: No właśnie, tak, o tę książkę mi chodziło. Napisał ją Jan Grabowski, który w ogóle był miłośnikiem zwierząt i napisał niejedną książkę o zwierzętach, ale szczególną miłością darzył właśnie psy. Czytaliście Płuca Bursztyna i Gości?
1: Tak.
0: A pamiętacie może, jak na imię miały te dwa psy, które pojawiły się w ich domu? Tak. Świetnie. Pamiętacie doskonale, że jeden, ten szczuplutki na chudych nogach, na imię miał Tuesdayek, czyli wtorek po polsku, a drugi pies, który był, kto pamięta jakiej rasy, był Mikado. O, Mikado był takim psem takiej rasy, która przywędrowała do Europy z dalekiej Azji, z Chin. To takie małe, ozdobne psiaki.
1: Spaniel.
0: Spaniel chyba przywędrował z Europy do Europy, wiesz, tak myślę. Natomiast ten pies jest dużo mniejszy od spaniela. Ma taki spłaszczony pyszczek. Chihuahua też przywędrował z daleka, ale on...
1: Pekińczyk.
0: Tak, jest, Pekińczyk, właśnie. Pekińczyk z Dalekiego Wschodu przywędrował do Polski i podobno to był taki piesek, którego mandarynowie, tacy władcy chińscy, nosili w swoich szerokich rękawach, bo jak ktoś spojrzy na ilustrację przedstawiającą mandaryna, no to zobaczy, że ich stroje miały takie bardzo szerokie, ozdobne rękawy i podobno ten piesek był idealny, żeby tam wsunąć do takiego rękawa i siedział sobie tam taki mały Pekińczyk w rękawie mandaryna. A tym razem przyjechał na wieś, żeby poznać Płuca i Bursztyna. I jak się w tej książce ich znajomość zakończyła, pamiętacie?
1: No, z pociągu.
0: No tak, na szczęście nic mu się nie stało, natomiast to, że wyskoczył z pociągu, świadczyło o tym, że bardzo się ze sobą te psy zaprzyjaźniły, prawda?
1: Tak, tak.
0: Chociaż ta przyjaźń na początku była taka dość szorstka i no, awantura się tam jakaś odbyła na samym początku ich znajomości. No cieszę się, że jesteście takimi czytelnikami, że tak można z wami rozmawiać o książkach. Czy wy w ogóle lubicie książki o zwierzętach?
1: Tak.
0: A co wam się podoba w takich książkach?
1: Przygody.
0: No oczywiście, bo gdzie są psy, albo koty, albo jeszcze inne zwierzęta, tam oczywiście przygód zabraknąć nie może. Powiem wam, że po godzinie 19 w naszym studiu nie dość, że pojawi się autorka książki z psem w roli głównej, to jeszcze w dodatku pojawi się tutaj we własnej psiej osobie kto? Pies! Będzie gościł w naszym studiu. My to wszystko będziemy dokumentować i na pewno potem, kto zajrzy na facebookowy profil Polskiego Radia Dzieciom i na Instagrama, prawdopodobnie znajdzie portrecik zdjęciowy naszego dzisiejszego gościa. Ups, patrzy na mnie Daria takim trochę karcącym wzrokiem, że chyba się za bardzo wygadałam. No ale mam nadzieję, że kto dopiero włączył się do...
1: Mam psa.
0: Też macie psa?
1: Tak.
0: Przepraszam, że o to nie spytałam. No to opowiadajcie o waszym psim przyjacielu.
1: Jest kundelkiem. Nazywa się Iskra.
0: Iskra? Czyli to jest dziewczyna?
1: Tak, tak. Jest taka żółta i na górze ma taki czarno-szary kolor.

0: tak ładnie nazwał. Kto dał jej imię Iskierka?
1: Ja!
0: No brawo, bardzo mi się to imię podoba. A jak na to wpadłeś, Wiktorze?
1: Nie wiem.
0: Po prostu spodobało ci się to imię albo pasowało do Iskry prawdopodobnie to imię, prawda?
1: Z bajki.
0: Ach, z bajki. A czy Iskra jest bardzo żywa, taka energiczna i wesoła?
1: Tak, tak.
0: Tak myślałam. Tak myślałam,
1: że... Jest szalona.
0: Szalona zupełnie? A, szalony pies. Ale zaprzyjaźniona z wami na pewno jest bardzo, prawda?
1: Tak.
0: A kto wyprowadza Iskrę na spacery?
1: Razem.
0: Brawo, w takim razie, czyli jesteście za Iskrę odpowiedzialni. Bardzo mnie to cieszy. W takim razie podrapcie Iskierkę za uchem, jak się z nią zobaczycie po powrocie do domu, dobrze?
1: Dobrze.
0: I powiedzcie jej, że opowiadaliście dzisiaj w audycji Letnie Poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom. Ciekawa jestem, co ona na to wam opowie. Pozdrawiam was serdecznie, no i życzę wam wielu wspaniałych lektur z psami w roli głównej albo z innymi zwierzętami w roli głównej. Do zaczytania, do usłyszenia, pa pa.
1: Do widzenia.

przeleciał ci przez drogę. Coś w ciemności cicho gadał. Zamajaczył strach na wróble. Wskoczył chyłkiem w noc. Chciałbyś bać?

Co się dzieje? Co się dzieje? Co to za ożywienie nagłe na... A, już chyba wiem, o co chodzi. To jest powitanie. To jest powitanie dla gościa, który pojawi się w studiu już za kilka minut po godzinie 19:00.

0: promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu.
3: Letnie poczytanki.

Dzień dobry, ponownie dzień dobry, mówimy wam, nasi słuchacze, słuchacze Letnich Poczytanek. No i dzień dobry, mówimy gościowi, który zaraz, on nie... O, właśnie, przyszedł do mnie, wbiegł do studia w podskokach, obwąchał wszystkie kąty, czuje się

0: tu chyba bardzo już zadomowiony, ale myślę, że to między innymi dzięki temu, że razem z naszym czworonożnym gościem, imieniem, możemy to zdradzić, Precelek albo Precel, tak bardziej dostojnie, weszli jego dwunożni przyjaciele, opiekunowie, Marta Maj. Cześć Marto.
1: Cześć, cześć, dzień dobry.
0: I Mateusz Rus. Dzień
2: cześć,
0: dobry,
2: dzień
0: Mateuszu.
2: Dobry.
0: Gdzie w tej chwili Precelek jest? Kto go tam...
2: Tutaj obok mnie.
1: Precelek sobie zwiedza tutaj.
0: Jest gdzie krążyć po tym studiu, prawda? On podobno to już kiedyś był u nas.
1: Był, był.
0: Ciekawa jestem, czy po jakiejś przerwie swoim nosem wyczuwa znajome zapachy, które już kiedyś wyczuwał.
1: Może coś wyczuwa to, co było wtedy, ale myślę, że dużo zapachów jest też nowych i dlatego nam tutaj tak chodzi naokoło non-stop. Więc jest co wąchać.
0: Kiedy poznałam Precelka bliżej, weszłam do reżyserki, to tak zrobił takie... Tak fuknął na mnie, jak się, powiedziała Daria.
2: Potrafi się przywitać i to jest jego znak rozpoznawczy, myślę, że z nowymi osobami musi się konkretnie przywitać.
0: A moglibyście powiedzieć parę słów o Precelku? Nasi słuchacze go w tej chwili nie widzą. Obiecałam, że jego zdjęcie pojawi się w naszych mediach społecznościowych, ale zanim go zobaczą, to może opowiedzmy parę słów o Precelku, Marto.
1: Oczywiście. Precelek jest kundelkiem. Takim, można powiedzieć, wilczastej maści. Tak to określają też weterynarze. Czyli taki właśnie ni to brązowy, ni czarny, ni szary. Taki różnokolorowy, bardzo ładny. Precelek jest takim pieskiem, który waży 11 kilo. I do połowy...
0: Sporo.
1: No tak w sam raz. Mhm. Tak nam mówią, że w sam raz. I tak do połowy łydki jest
0: właśnie,
1: wysokości.
0: Jest takim całkiem dużym pieskiem.
1: Tak, no takim dużym, niedużym, takim dla nas w sam raz. Jest naprawdę kochanym. O, bardzo ważne jest też to, że ma pomarszczone czoło.
0: Właśnie chciałam to powiedzieć, kiedy zobaczyłam po raz pierwszy zdjęcie Precelka, to pomyślałam sobie, myślący pies.
1: Tak, tak, on myślący bez przerwy pies. Siedzi, myśli. To czoło rzadko mu się prostuje, ale też czasami się prostuje. I myślę, że to... To czoło zmarszczone nie wynika z tego, że ma jakieś zmartwienia, tylko on po prostu tak już ma.
0: Myśli.
1: No, zastanawia się nad sensem psiego życia.
0: Tak, no jestem przekonana, że psy mają dużo różnych myśli w swoich psich głowach. Być może nie są one podobne do ludzkich myśli, prawda? Różne inne sprawy pewnie je zajmują, interesują, ale są też takie sprawy, które są zbieżne. Na przykład, czy Precelek ma przyjaciół? Mateuszu?
2: Tak, ma przyjaciół, ma taką garstkę wiernych przyjaciół. Co prawda nie mieszkamy już aktualnie w Warszawie, ale mieliśmy na warszawskim osiedlu, mieszkając na Bielanach czy na Pradze, miał taką grupę znajomych, z którymi wychodził w podobnym czasie. Teraz mieszkamy już poza Warszawą aktualnie i mamy pieski też w okolicy, ale ciężko powiedzieć, czy to są jego tacy prawdziwi kumple teraz.
0: A po czym się poznaje takie prawdziwe psie przyjaźnie? Jak to oceniacie? Jak to widzicie?
2: Myślę, że tutaj Precel pokazuje to swoim ciałem przede wszystkim i tym, jak jest zainteresowany drugim pieskiem. I są pewne takie charakterystyczne elementy, które tutaj też pokazują.
1: Też jeżeli pieski się lubią, to one widzimy, że lubią ze sobą wychodzić na spacery i te spacery nie są takie gwałtowne, tylko one potrafią obok siebie iść spokojnie, wąchać sobie. Jeden wącha trochę trawę tu, drugi tam, że ten ich kontakt jest taki właśnie spokojniejszy. Nie jest taki właśnie gwałtowny, natarczywy. I właśnie to zauważymy u Precelka, jak on polubi jakiegoś pieska, to właśnie tak się zachowuje. Już nie ma takiej takiej ochoty ciągle właśnie tam sprawdzania, co ten piesek drugi robi, tylko tak sobie idzie i właśnie jest taki chill.
0: A ja myślę, że to może być też specyfika wieku. Ile lat ma Precelek, wiadomo?
2: Tak, Precel jest u nas od początku i ma aktualnie prawie 6 lat. W sierpniu skończy, 5 sierpnia.
0: Do szkoły
2: sierpnia.
0: Idzie.
2: Tak, dokładnie.
0: Od września do szkoły.
1: Dokładnie. Ciekawa, niedługo będzie miał urodzinę.
0: Może ktoś z naszych słuchaczy ma jakiś pomysł, gdyby można było taką szkołę, psią szkołę założyć, to jakie psydmioty mogłyby się w takiej szkole znaleźć? Czy to jest dobre pytanie? Jak
1: no pewnie, czekamy.
0: Słuchaczy?
1: Czekamy.
0: Może ktoś ma jakiś pomysł, jakie psydmioty mogłyby być w takiej psiej szkole? Oczywiście mamy dla was upominki, a te upominki to książki z serii Przygody psa Preca.

0: pucla autorstwa naszego gościa, Marty Maj. To właśnie powiedziałabym, że ty spisujesz przygody,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, Precel je tutaj nam pokazuje, razem z nim je przeżywamy, a ja je spisuję.
0: Precelek w tej chwili ułożył się w moich nogach, że tak powiem, pod stołem, bliziutko. Co robisz, Precelku? Och, słuchajcie, on
1: drzemie sobie?
0: Tak, on chyba się poczuł bardzo swojsko, skoro już tak zapadł w drzemkę. Wiem, bo czytałam tę opowieść, że jak pies się tak ułoży, to nie należy mu przeszkadzać.
1: Dokładnie, niech sobie śpi.
0: Prawdopodobnie trochę się zmęczył tym wąchaniem, zwiedzaniem i teraz potrzebuje chwili odpoczynku. No my też w takim razie odpoczniemy przy piosence Mateusza Cerana, ale wy bądźcie czujni, bo za chwileczkę książki się pojawią, no i telefony, mam nadzieję, też się rozdzwonią w sprawie psydmiotów, czyli przedmiotów szkolnych, które można by na przykład psom w psiej szkole zaprezentować. 22 645 20 55.

0: No gdybym miała, miała złotą rybkę, kiedy byłam w wieku słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, to na pewno wypowiadałabym nieustająco to samo marzenie i tę samą prośbę. Psa, psa, psa, psa, psa, psa, psa. Ciekawa jestem, czy psa ma Marysia. Cześć Marysiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: 226452055 to jest numer telefonu, który wykręciła Marysia. Niezły numer, prawda Marysiu? Najlepszy numer do Polskiego Radia Dzieciom. Marysiu, jak byś się przywitała z precelkiem, który tutaj leży u naszych stóp? Co można by zrobić, żeby tak się z psiakiem przywitać?
1: Można by go pogłaskać.
0: Jakby się zgodził, prawda? Bo też psy pewnie mają swoje chęci lub też braki chęci.
2: Oczywiście, tak jak my.
0: No właśnie, żeby może tak, na przykład są takie psy, które są trochę bardziej ostrożne i tak muszą najpierw się oswoić z obecnością kogoś nowego, nowego dwunożnego.
2: Dokładnie.
0: Tak to może być. Marysiu, czy masz jakiś pomysł na przedmiot, który mógłby być w szkole dla psów?
1: Tak.
0: I co to by było?
1: Ta matematyka.
2: I co by liczył ten piesek?
1: Przysmaki.
2: Przysmaki, dobra. A.

0: No powiem ci, że były tutaj przysmaki. Jak tylko wszedł do studia, to zaraz się pojawiły, prawda? Smaczki, przysmaczki. I co jeszcze mógłby liczyć taki pies?
1: Może kumpli? Jak myślisz, Marysia?
2: Piwłef
1: też, o, dobra.
0: A co na psim WF-ie? Jakie ćwiczenia gimnastyczne byś zaproponowała pani nauczycielko WF-istko, psiego WF-u? Co tam pieski robiły na tym WF-ie?
2: Skakały?
0: Mogłyby skakać.
2: Przez przeszkody?
0: A może czołgałyby się? To jest niezłe zadanie. Myślę, że nie każdy człowiek sobie z czołganiem tak fachowo poradzi, a psy zdaje się, że z czołgania są niezłe. Patrzę na Martę.
1: Precerek akurat umie się czołgać.
0: O.
1: Tak. I nawet tutaj, że tak powiem, na zawołanie.
0: Tak?
3: Ale nie wiem, czy jest to jego ulubione zajęcie, no, bo zawsze warczy w czasie
1: tak,
3: właśnie, czołgania.
1: No nie podoba mu się za bardzo to zadanie, ale jakby miał WF z czołgania, to pewnie by zrobił takie ćwiczenie.
0: A może biegi mogłyby też być, Marysiu, na takim psim WF-ie?
2: No, mogłyby być.
0: Biegi dookoła stadionu na przykład. O, są psy, które naprawdę trzeba się wysilić mocno, albo człowiek i tak nie daje rady, żeby je dogonić. Czy Precelek jest szybkim psem?
1: Jest szybciutki. Tak, tak. Jak właśnie biega czasami z moją chrześnicą, no to Klarcia moja ma problem, żeby go dogonić.
0: A właśnie, tak. Myślę, że ja też bym miała problem, żeby dogonić nie tylko Precelka, ale parę innych psów. No i też psy są takimi długodystansowcami. Czasami jak wpadną w bieg, to trzeba je zatrzymywać, żeby nie stała się jakaś krzywda psom, bo one potrafią podobno tak biegać i biegać za piłką na przykład.
1: Tak, tak. Właśnie my musimy jakby być takimi opiekunami, którzy wiedzą, w którym momencie zastopować, żeby ten piesek nasz właśnie też no, aż tak się nie zmęczył, szczególnie na przykład jak jest gorąco.
0: Marysiu, ja mam teraz jakieś takie, chyba przez obecność Precelka jestem trochę rozkojarzona i nie pamiętam, czy zadaliśmy ci pytanie, czy ty masz psa? Czy jeszcze cię o to nie pytałam?
2: Ja nie miałam pytań.
0: Ale czy ty masz pieska w domu, jakiegoś czworonoga?
2: Nie mam.
0: Nie masz. A chciałabyś mieć pieska?
2: Chciałabym.
0: Ktoś tam mówił, że będziecie mieć pieska. Dobrze słyszała?
4: Tak, powiadam.
0: A, no proszę bardzo, to witamy też mamy w takim razie. Powiem wam.
4: Siostra też podpowiada, że planujemy mieć pieska. Cała nasza rodzina marzy od czworonogu.
1: O, wspaniale.
4: I chciałybyśmy też podkreślić, że kiedyś czytałyśmy przygodę o Precelku. Pozdrawiamy serdecznie panią autorkę.
1: Super, bardzo nam miło.
2: Dostałam przez kolu książkę właśnie jak były święto Bożego Narodzenia.
1: O, super. Czyli to my się widziałyśmy kiedyś?
2: Nie,
1: okej. Bo my też jeździmy do przedszkoli, to myślałam, że i może u ciebie byliśmy.
0: Słuchaj, to w takim razie spotkanie z Precelkiem i z panią Martą i z panem Mateuszem jeszcze przed tobą. Natomiast już niebawem będziesz mogła spodziewać się książki, bo myślę, że skoro marzysz o psie i jak mówi mama, to wiadomo, że to obiecane. Kiedyś pies pojawi się w waszym domu i myślę, że takie książki o Precelku są świetnym wstępem do prawdziwej przyjaźni.
1: Pewnie, że tak. Zdecydowanie. Z taką myślą właśnie je pisałam.
0: To będzie specjalny prezent w takim razie dla ciebie, Marysiu. A siostrzyczka jak ma na imię?
2: Zuzia.
0: Dobrze. To w takim razie poproszę panią Martę, żeby zadedykowała tę książkę dla ciebie i dla Zuzi. I wyślemy ją pocztą.
3: I Precelek też ją podpisze.
1: Tak.
3: Mamy pieczątkę taką. Mamy pieczątkę i to jest prawdziwa łapka precelka zeskanowana i teraz precelek może też dawać autografy, więc na pewno dostaniesz, Marysiu, też książkę z precelka autografem.
0: To my już wiemy, jaki jeszcze jest przedmiot w tej psiej szkole. Pisanie.
1: Tak.
0: Pisanie łapą albo psim pazurkiem. Marysiu, bardzo ci dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie, a jak już pies pojawi się w domu, to odezwij się do nas, dobrze? I opowiedz o tym swoim

0: poronożnym przyjacielu. Trzymaj się.
1: Dziękuję.
0: I wszystkiego dobrego. Pa, pa.
2: O pan Krasym to piosenka, o pan Krasym mądrym psie, który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi.

Pankracym to piosenka o Pankracym dobrym psie, który śmieje się do pana, który śmieje się do pana. Lubi śmiać się, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza,

panem, gdy pies swojego pana ma. O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym wiernym psie, który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt nie zastąpi psu

0: A my tutaj mamy psa w studiu. Pies nazywa się Precelek, leży pod stołem, chyba sobie wybrał takie najlepsze miejsce, widzi nogi swojego pana i swojej pani i pewnie czuje się bardzo dobrze i bezpiecznie. Bardzo nas to cieszy zresztą, że tak się dobrze u nas czuje. A do nas muszę was poprosić, Marto, Mateuszu, o założenie słuchawek, bo telefonuje do nas Julka. Halo, halo, dzień dobry, Julko.
1: Dzień dobry.
0: Jakie masz dobre wiadomości, Julko? Bo taki masz ożywiony głos, wesoły.
1: No, takie dobre.
0: Dobre, że na przykład masz psa.
1: Mam psa.
0: O, to opowiedz nam o swoim piesku. Chętnie posłuchamy i Precelek też nadstawił ucha.
1: Mój piesek ma na imię Maja i jest malutki.
2: Super.
0: Idealnie. Taki mały pies może wszędzie z tobą podróżować na wakacje, prawda? Brałaś go kiedyś na wakacje?
1: No właśnie jeszcze nie, ale teraz będziemy jechać na wakacje.
2: O, wspaniale. A gdzie jedziecie?
1: Nad morze.
2: O, okej.
0: Słuchaj, to powiem ci, że mam nadzieję, że książka, którą Marta za chwileczkę podpisze dla ciebie i dla Mai, twojego pieska, będzie idealnym przygotowaniem do takiej wakacyjnej, wspólnej przygody. Bo Marto, to możemy zdradzić, jaki jest tytuł tej najnowszej części książki.
2: No pewnie. Precel w podróży. I także jest, idealnie.
0: To jest opowieść o podróży wakacyjnej właśnie?
2: Tak, tak. Nawet nie jednej.
0: O, czyli będziesz wiedziała, jak się zachować, na co uważać, jak przygotować też Majkę do wspólnego wyjazdu. A kiedy wyjeżdżacie na te wakacje?
1: W sobotę.
0: W sobotę, to czy my zdążymy? Może zdążymy, jak się pospieszymy, to zdążymy. A jak nie, to książka będzie na ciebie czekała w domu, jak wrócicie z wakacji. I to też będzie świetna niespodzianka po powrocie z wakacji, zajrzeć do skrzynki i znaleźć tam paczkę od Polskiego Radia Dzieciom, no i od Precelka, bo słyszysz, że on potrafi się podpisać łapką.
1: To fajnie.
0: To ci dopiero. A czy ty masz jakiś pomysł, Julko, na przedmiot, psi przedmiot w szkole? Już mamy WF, mamy matematykę, lekcje pisania psim pazurkiem. Coś jeszcze byś nam dorzuciła?
1: Gimnastykę.
0: Dobrze, czyli poza WF-em będzie jeszcze gimnastyka. Na WF-ie Precelek z kolegami i koleżankami będą biegać, skakać i czołgać się, a na gimnastyce co będą?

0: robić.
1: No i jeszcze nauka pisania.
0: Nauka pisania, tak.
1: Czytania.
0: Myślałam, że nauka języków obcych, na przykład koci.
2: O,
0: lekcja tak. Kociego.
2: Dałby radę, myślisz?
1: Myślę, że tak.
2: Dobra.
0: Ja sobie wyobrażam, jakby pies się dogadywał po kociemu z kotami. Być może nie byłoby...
1: Ja kiedyś miałam kota.
0: I psa jednocześnie, czy tylko kota?
1: Tak. Psa i kota.
0: Aha. No i jak dogadywały się?
1: No tak średnio.
0: No właśnie, tutaj znajomość języka kociego mogłaby się przydać psu. No i odwrotnie, ale myślę, że koty trochę trudniej zmobilizować do nauki psiego. Szczekania.
1: Tak.
0: Byłoby to trochę trudniejsze. Dobrze, to mamy gimnastykę i naukę czytania i naukę języka kociego. Jakby ktoś miał jeszcze jakiś pomysł na psi przedmiot w szkole dla psów, to proszę dać znać. 226452055. Ja nie wiem, te psy będą bardzo wykształcone, jak skończą tę szkołę.
2: Tak, tak. Naprawdę, plan lekcji będą miały bogaty.
0: Profesor Precel. O, kto wie, może z niego wyrośnie taki psi profesor. Julko, bardzo ci dziękujemy za miłą rozmowę. Książka już do ciebie będzie frunęła, być może jutro albo na początku przyszłego tygodnia. Także spodziewaj się upominku. No i mam nadzieję, że ta książka pomoże ci we wspólnym spędzaniu czasu i wakacji z twoim pieskiem Majką. Pozdrawiamy cię serdecznie.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
0: A ja przypomnę, że dzisiaj w studiu gościmy Martę Maj i Mateusza Rusa. Mateuszu, ty też jesteś związany z tymi książkami i to bardzo, prawda?
3: Tak, tak. Jestem związany zarówno jako bohater, jeden z głównych bohaterów wszystkich książek o Preclu, ze względu na to, że jestem opiekunem Precla.
0: Po brodzie cię poznałam od razu,
3: tak,
0: powiem ci.
3: Tak, dokładnie. No ja teraz mam taki dylemat i ja nie mogę tej brody zgolić, bo już będzie wtedy... Trudno mnie rozpoznać w książce, więc ta broda już będzie takim ze mną już cały czas, takim moim atrybutem.
0: Ale w przypadku Precla, gdybyś zgolił brodę, to myślę, że Precel tak czy inaczej w tłumie mężczyzn bez brody rozpoznałby ciebie na pewno.
3: Tak, myślę, że nie byłoby takiego problemu, więc tak, tutaj jestem silnie związany, chociażby dlatego właśnie, że trafiłem do książek o Precelku.
0: Ale szczęściarz. Marto, naprawdę, ty to masz rękę.
2: Wszystkich tam wprowadzam, których znam.
0: A jak brzmią te opowieści o Preclu, to teraz będzie szansa posłuchać. Kto jeszcze nie zna tych historii, ten usłyszy jedną z nich. Precel idzie na spacer. To będzie historia, którą przeczyta dla was Jakub Jamrozek. Posłuchajcie.
4: Przygody psa Precla. Precel idzie na spacer. Książka Marty Maj. Czyta Jakub Jamrozek, Polskie Radio. Cześć! Mam na imię Precel. Jestem małym brązowym kundelkiem i uwielbiam spacerować. Chodzę w różne zakątki. Na plażę, do parku i wokół miejskich bloków, ale moimi ukochanymi miejscami na długie przechadzki są zielone lasy i rozległe łąki pełne kwiatów. To właśnie tam spotkały mnie niesamowite przygody. Teraz ci o nich opowiem. Ale, zanim do tego przejdziemy, pokażę ci, w co ubierają mnie moi opiekunowie przed wyjściem na zewnątrz i co zabierają do swojego plecaka. Mój wyjściowy zestaw. Długa linka treningowa. Obroża.
0: To był fragment jednej z historii o Precelku, spisanej przez Martę Maj, a czytał ją dla was Kuba Jamrozek. O, przepraszam, Jakub Jamrozek. Tak troszkę poważniej przedstawię mojego radiowego kolegę. A ja przypomnę raz jeszcze. 226452055 to jest numer telefonu do Polskiego Radia Dzieciom, do audycji Letnie Poczytanki. Czekamy na wasze pomysły. Jakie psydmioty, czyli jakie przedmioty mogłyby być w szkole dla psów. Już mamy, poczekajcie, mamy tak, matematykę, jest gimnastyka, jest WF.

0: jest pisanie i lekcje języków obcych, czyli na przykład kociego. I coś jeszcze mieliśmy?
1: Gimnastyka mówiłaś?
0: Gimnastyka, mówiłam, tak. I czytanie. O, psy czytają.
1: Czytanie.
0: A czym czytają psy? Może ktoś z nas, z naszych słuchaczy wie, czym pies czyta najlepiej na świecie?

0: Letnie poczytanki.
1: To my w każdy czwartek między godziną 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom. Zostało już tylko 28, jak mało czasu nam zostało. Ciekawa jestem, w jakich jednostkach mierzą czas psy. W kościach? W przyjemnościach?
2: W drzemkach.
1: W drzemkach.
2: Pretel lubi drzemki, to krótkie, długie.
1: To Mateusz Rus powiedział, a Marta Maj też jest tuż obok. Natomiast precelek śpi sobie, albo raczej drzemie właśnie pod stołem. Psy potrzebują dużo snu, jak uważacie?
3: Tak, tak, bardzo dużo snu potrzebują. Nie wiem, czy tutaj mówić, czy może ktoś ze słuchaczy jakby miał pomysł, ile te pieski powinny spać. Podpowiem, że dużo.
1: Tak, dziennie, tak?
3: W ciągu całego dnia, w ciągu doby, która ma 24 godziny.
1: O, to pomyślcie.
3: Tak, więcej niż połowę, tak tylko podpowiem.
1: Policzcie i dzwońcie do nas. 226452055. Jest szansa na rozmowę z autorką książki o przygodach psa Precla. Powiedz, Marto, skąd ty bierzesz te opowieści? Chyba ci je Precel do ucha wyszeptuje wieczorami.
3: Tak, tak. Tak się trochę śmieję, że Precelek mi o tych opowieściach opowiada, mówi. Ale rzeczywiście są to opowieści prawdziwe. Każda jest prawdziwa. I każdy bohater też jest prawdziwy. Także wszystko jest z życia wzięte.
1: A Buba też jest gdzieś?
3: Buba?
1: Buba?
3: Tak, tak. Buba jest w książce i Buba to był piesek moich rodziców, który żył właśnie z nimi przez 15 lat. Niestety nie ma go już z nami.
1: Ale z Precelkiem się Buba przyjaźniła.
3: Bardzo się lubili właśnie. Tak, i my chcieliśmy, żeby Buba już po prostu był z nami na zawsze. I
1: no dlatego jest go w książce.
3: Jest w książce i my o nim czytamy, wszyscy inni o nim czytają, którzy nasze książki znają. No i ta pamięć o Bubie zostanie, więc właśnie książki mają w sobie tą moc, że zatrzymują wspomnienia też.
1: Mhm. A zdarzyło ci się kiedyś, że poznałaś na spotkaniu z czytelnikami jakiegoś chłopca albo jakąś dziewczynkę i też wpasowała się w książkę? Czy jeszcze czytelnik do książki nie trafił w ten sposób?
3: Czytelnik nie trafił. Ale za to do książki trafiła postać, którą czytelnicy wymyślili. Na jednym ze spotkań autorskich, na jednej premierze, tworzyliśmy razem postać, która trafiła do tej książki. I mogę podpowiedzieć, że to jest postać, która jest w najnowszej książce. To jest Precel w podróży.
1: No, ponieważ książka jest świeżuteńka, ukazała się ile to dni temu?
3: 10 dni temu, tak, dokładnie.
1: Ma 10 dni. To tak jak taki noworodek.
3: Tak.
1: Jest takim noworodkiem.
3: Świeżutka.
1: Ale już jest ukształtowanym noworodkiem, takim gotowym do spotkań z wami i do podróżowania, więc możemy do was taką książkę przesłać. O, i zdaje się, że Filip będzie miał taką szansę, żeby zdobyć książkę. Cześć Filipie, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Cześć. Filipie, czy ty też jesteś opiekunem jakiegoś psiaka?
4: Nie, nie jestem opiekunem psów, ale jestem opiekunem kotów.
3: O, kotki też są fajne.
1: I ty posiadłeś umiejętność mówienia w języku kocim?

0: Nie, akurat takiej umiejętności to się każdy posiada.
1: A, no tak. Ale pewnie się dogadujecie jakoś ze swoimi kotami, prawda?
0: Tak, dogadujemy. Ale czasem koty się ze sobą akurat nie dogadują.
1: No bywa. Bywa i tak, to tak jak wiesz, jak w świecie ludzi. Dogadujemy się, potem się troszkę posprzeczamy, a potem się znowu dogadujemy i wszystko wraca.
0: Tak.
1: Prawda? To tak samo chyba działa w świecie zwierząt. Czy ty dzwonisz do nas, Filipie, z odpowiedzią na pytanie Marty o liczbę godzin, które przesypia pies?
2: No, czy może wiesz?
0: Nie. Dzwonię w sprawie tego, żeby opowiedzieć o przedmiotach, które mogłyby być w szkole psów.
1: Ja już myślałam, że lista została wyczerpana, ale widzę, że wasza wyobraźnia nie zna granic. No to co tam jeszcze ci przyszło do głowy, Filipie?
0: Przyszła mi do głowy kolejna nauka języków, czyli nauka języka ludzkiego.
2: O, proszę.
1: Ale by było, jakbyśmy spotkali takiego psa, który opanował język ludzki. Ja znam takiego psa, słuchajcie. On się pojawił w książce o Ferdynandzie Wspaniałym. O, to był dopiero pies. Trochę podobny jest do niego precelek, powiem wam.
2: Troszeczkę.
1: Prawda? Do tego Ferdynanda. Mm-hmm. No tak, tak pan Kern go opisał, że taki troszkę młodszy brat Ferdynanda. To byłoby... Chociaż, czy ja bym się nie przestraszyła, jakby jakiś pies nagle do mnie podbiegł i zapytał... O co mógłby mnie zapytać pies, Filip? Jak myślisz?
0: Proszę, bo nie słyszałem.
1: O co mógłby mnie zapytać pies? Jakby znał język ludzki, podszedłby do mnie albo do ciebie, to jakie mógłby mieć pytanie na przykład do ciebie jakiś pies?
0: Dlaczego ty w schroniskach w klatkach, a nie... dlaczego na przykład w schroniskach ty trzymano w klatkach, a nie puszczało się je wolno?
1: Czy byłeś kiedyś w schronisku dla psów, Filipku?
0: Nie, nie byłam. Mhm.
1: No tak, to takie mocne przeżycie. Ja też nie byłam, ale znam dużo osób, które są wolontariuszami w takich schroniskach dla psów i myślę, że to jest najlepsza pomoc. Jeśli nie można przygarnąć takiego psiaka ze schroniska, to najlepszą pomocą jest właśnie taka opieka, którą możemy od czasu do czasu psom zapewnić, bo jestem przekonana, że wszystkie tęsknią do spacerów i do kontaktu z człowiekiem, albo przynajmniej zdecydowana większość takich psów. Ale pytanie wymyśliłeś dla tego psa. No nie wiem, czy jest jakiś człowiek, który byłby w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Chociaż wiem, że są takie psiaki, które mają takie klatki w domach i czują się w tych... to się nazywa kennel?
2: Tak, tak. Tylko te klatki kennelowe, no to do czego innego służą niż takie klatki, jak właśnie Filip mówiłeś, w schroniskach. Bo kennelowe to są takie klatki, jakby, które służą za takie posłanie, takie miejsce do wyciszenia się piesków, że on ma tam właśnie to bezpieczne miejsce, do którego może pójść, jak właśnie mu się coś w domu nie podoba. No to całkiem co innego.
1: Co innego, bo te klatki w schroniskach są ich mieszkaniem po prostu.
2: Tak, po prostu. No.
1: Są ich mieszkaniem. Filipie, a jak tam te twoje koty się miewają dzisiaj wieczorem? Kłócą się, czy drą koty, czy nie?
0: Ja właśnie teraz jestem w aucie, a więc nie wiem, jak się teraz zachowują. I my mamy takie z kotami rzeczy, takie, że my mamy taką sąsiadkę, która też ma dwa koty. Tak samo jak nasze, my też mamy dwa koty. I jak my gdzieś jedziemy, to właśnie ta sąsiadka przychodzi do nas. No i zwrotnie jest tak jakby też tak jak jest, że ta sąsiadka gdzieś wyjeżdża, a my do niej przyjeżdżamy. Znaczy nie przyjeżdżamy, tylko przychodzimy.
1: Zaglądacie, żeby koty miały towarzystwo, prawda?
0: Tak.
1: Bo koty sobie wybierają, czy chcą, czy nie chcą się...
0: Znaczy nie dlatego, żeby koty miały towarzystwo, tylko żeby je nakarmić i posprzątać ich kuwetę.
1: Tak, ale myślę, że dla kotów, które zostały same w domu, taka obecność człowieka, nawet który zagląda tam dwa razy dziennie i troszkę z nimi posiedzi, to też jest ważna sprawa, prawda?
0: Tak.
1: Czyli twoje koty pewnie na wakacje z wami nie jeżdżą, Filipie?
0: Nie jeżdżą.
1: Myślę, że też nie wszystkie zwierzęta lubią takie podróże, prawda? Dla nich to też jest pewnie...

0: jakieś przeżycie, jak nagle muszą znaleźć się, odnaleźć się w zupełnie nowym miejscu. A jak podróżuje się z psem, Filipie, no to będziesz miał okazję się tego dowiedzieć z książki, którą Marta, nie wiem, już podpisałaś, Marto?
1: Jeszcze nie, ale zaraz ci podpiszę.
0: Zaraz będzie dedykacja w książce i będziemy ją do ciebie wysyłali, Filipie. Pozdrawiamy cię serdecznie.
2: Dziękuję.
0: I dziękujemy ci za opowieść, za rozmowę, no i za ten pomysł. Język ludzki w szkole dla psów, co dopiero.
1: Tak, to by było coś.

0: Noga Pana Blues. Jestem przekonana, że niektórzy słuchacze zastrzygli uchem, kiedy ten dyszkant odezwał się w piosence, bo to był pies Pankracy oczywiście, który był bardzo muzykalnym psem. A w studiu no taka gwiazda właśnie, celebryta, precel, który został bohaterem książki, cyklu książek pisanych przez Martę Maj. Właśnie kilka dni temu ukazała się 7 już część przygód psa Precla, a podobno będzie tych przygód jeszcze troszkę.
1: Tak, planujemy 20 z serii przygody psa Precla, bo w międzyczasie powstają pomysły na kolejne dla starszych dzieciaków trochę. Także będzie ich dużo, ale z tej głównej serii będzie ich 20. I każda będzie o innej psiej przygodzie.
0: Precelek wyszedł spod stołu i Mateusz powiedział, że zrobił to, co zawsze robi po drzemce.
2: Tak, zawsze precel po drzemce robi psią jogę, czyli musi się porozciągać. To jest jego taki rytuał, czy to byłaby krótka, 5-minutowa drzemka, czy całonocny sen, to zawsze musi się porozciągać.
1: Był w

0: pozycji psa.
1: Tak, dokładnie.
0: Tak wygląda pozycja. Jogowej. Właśnie, jogowa pozycja psa, czyli jak się przeciąga po drzemce, a ma też jakieś inne ćwiczenia, którym się oddaje po innych czynnościach?
1: Myślę, że na pewno po jedzeniu musi się wytarzać i to wytarza się na dywanie, na kocu. Ma taką też przypadłość, że zawsze po jedzeniu.
0: Znam ludzi, którzy po jedzeniu muszą zawsze wytrzeć nos.
1: Tak.
0: Zwłaszcza jeżeli jedzenie było troszeczkę ostrzejsze, a on się tarza po dywanie.
1: Dokładnie. To jest, myślę, i w nowych miejscach też tak ma. Myślę, że większość piesków tak ma, że w nowych miejscach musi się wytarzać, żeby zebrać zapachy.
0: Zebrać i zostawić pewnie też trochę swojego zapachu. A czy tarzał się tutaj w studiu?
2: Chyba tarzać się nie tarzał. Nie zauważyłam.
0: A może, słuchajcie, on się tarzał, kiedy był tutaj jakiś czas temu i od tamtej pory jeszcze ten zapach gdzieś został i w związku z tym stwierdził, że...
2: Wystarczy.
0: Tak, że to już jest miejsce wytarzane.
2: Może wytarzane, i tak, czyli... chyba, że my nie przeuważyliśmy i się wytarzał rzeczywiście gdzieś.
0: Czyli swojskie. W tej serii książek z psem Preclem w roli głównej, w roli głównego bohatera, pojawia się dużo takich informacji, które właśnie mogą się przydać tym, którzy nigdy psa nie mieli, a bardzo by chcieli psa i chcą się do tej opieki nad psem i przyjaźni z psem dobrze przygotować. Rozumiem, Marto, że czerpiesz ze swojego bogatego doświadczenia, bo Precelek nie jest pierwszym psem w twoim życiu.
2: Tak, ja od zawsze miałam jakieś zwierzaki, pieski, kotki, kurki, kaczki, bo wychowałam się w małej miejscowości i tam mieliśmy różne zwierzaki. I rzeczywiście, jak byłam dzieckiem, tych zwierząt było dużo, ale... No, byłam wtedy dzieckiem, więc to nie ja się opiekowałam tymi zwierzakami, tylko moi rodzice. A wiedza, którą przekazuję w książkach, no to ja ją nabyłam poprzez czytanie różnych innych książek, poprzez naukę tego psiego zachowania. I tak naprawdę to się narodziło tak bardziej wtedy, kiedy wzięliśmy Precelka. Tak, i wtedy zaczęłam się interesować, jak to właśnie zrobić, żeby ten Precel miał z nami jak najlepiej. I dlatego zaczęłam się tego uczyć i postanowiłam też to przekazać dalej, to co po prostu ja wiem i czego się nauczyłam.
0: Mm-hmm. Żeby Precel dobrze się rozwijał, żeby był takim psem mądrym, czującym się bezpiecznie, tak?
2: O to chodziło, tak. I też chodziło o to, żebyśmy my jako opiekunowie rozumieli jego różne sygnały. Co on do nas mówi, no bo pieski, no tak jak wiemy, nie mówią ludzkim językiem, ale może się nauczą, jak pójdą do szkoły,
0: właśnie,
2: to już wiemy.
0: To pomysł
2: Filipa. No ale mówią swoim językiem i bardzo dużo tym, znaczy swoim ciałem i bardzo dużo tym swoim ciałem mówią. I jeżeli my się nauczymy tego, jak rozpoznawać te różne sygnały, które z ich ciał pochodzą, no to na pewno będzie nam wtedy łatwiej razem żyć.
0: Mały, chociaż sięgający prawie do kolana, brązowy, jak to powiedziałaś,
2: wilczasty
0: kundelek wskoczył do książek. Precel, zapamiętajcie to imię, bo będzie jeszcze wiele okazji, żeby się z Precelkiem spotkać. Jak słyszycie, to nie ostatnia historia, którą spisała Marta Maj, która dzisiaj zajrzała do naszego studia razem z Mateuszem Rusem. Bardzo wam dziękuję i dziękuję, że przyprowadziliście Precelka. Mam nadzieję, że wyjdzie zadowolony z tej audycji, z nowymi przyjaciółmi. W końcu dzwoniła tutaj i Marysia ze swoją siostrą Zuzią, i Julka, i Filip się odezwał.
2: Tak.
0: Więc rośnie grono fanów precelkowych. No i też mam nadzieję, że rośnie grono tych, dzięki tym książkom, którzy potrafią zaopiekować się psem i czują się w jego towarzystwie równie dobrze, jak pies czuje się w ich towarzystwie.
2: Mamy nadzieję, że tak jest. I dziękujemy ślicznie za zaproszenie.
0: Marta Maj, Mateusz Rus.
1: Dziękujemy.
0: I Precelek. Gdzie jesteś, Precelku? Poczekajcie, muszę go odnaleźć.
1: Tak, Precelek tutaj drzemkę ucina kolejną.
2: Drzemkę. Stołem, słuchajcie, cały czas.
0: No proszę bardzo, jak mu tu dobrze u nas. Kto wie, może zostanie troszkę dłużej. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy.

0: 8 minut zostało do godziny 20.
1: Letnie poczytanki.
0: A w naszej audycji oczywiście nie może zabraknąć fragmentu książki. Będzie ją czytał dla Was Mikołaj Wachowski.
2: Książka na wakacje w Polskim Radiu Dzieciom. Marcelinka i wakacyjna przygoda na Mazurach. Autorstwa Katarzyny Kucewicz. Wydawnictwo Frajda. Czyta Mikołaj Wachowski.
3: Słowo tajfun nie pojawiło się przez przypadek. Tak miał na imię pies, żywiołowy biały kundelek przypominający wilka, z którym dziadek mieszkał na Mazurach. Kiedy w środku wakacji dzieci z mamą odwiedziły dziadusia, tajfun od razu rzucił się na powitanie. Choć był bardzo łagodny, Marcelinka niespecjalnie przepadała za pieskami. Dziewczynka schowała się za mamę. A Marcelinka wciąż boi się psów? Zapytał dziadek, witając się z rodzinką. Nie boję się, tylko nie lubię, gdy liżą mnie po twarzy, wytłumaczyła. Chociaż tak naprawdę trochę się bała tego białego wilka. Spokojnie, wszystko w swoim tempie, stwierdziła mama, wypakowując plecaki z samochodu. Było wyjątkowo ciepło, więc dziadek zaproponował spacer, aby, jak to ujął, rozprostować kości po podróży. Jego dom znajdował się nieopodal małego lasku i właśnie tam wybrały się dzieci, dziadek i tajfun. Mama została w domu, żeby rozpakować walizki. Marcelinka kocha przyrodę i kąpiele leśne. Powolne przyglądanie się drzewom, krzewom i mchom, patrzenie na grzyby i wszelkie rośliny, których w lesie tak dużo. I ten zapach niesamowity, głęboki, magiczny. Dziadek, Benio i tajfun szli przodem, a Marcelinka z tyłu, zachwycając się wszystkim dookoła. Ściółka, runoleśne, podszyt, korony drzew. Potrafiła wymienić wszystkie piętra roślinności. W pewnym momencie zobaczyła małą żabkę. Ukucnęła. Jedna żabka, druga, a nieco dalej przyglądała jej się duża ropucha. Marcelinka trochę się przestraszyła, jednak z zaciekawieniem przyglądała się skaczącym po mokrych liściach płazom. Jedna nawet wskoczyła jej na rękę. Ojej! To takie fascynujące! Jedne są zielone, a drugie brązowe. Ach, jakie wspaniałe! Dziadku, a dlaczego one mają różne kolory? Zapytała Marcelinka. Ale nikt jej nie odpowiedział. Dziewczynka podniosła się i rozejrzała. Obok niej nie było nikogo. Zorientowała się, że stoi sama w środku lasu i nie ma pojęcia, w którą stronę się udać. Oblał ją zimny pot.

0: co zrobić. Poczuła, że jej serce bije jak oszalałe. Starała się nie wpadać w panikę, ale bardzo się przestraszyła. Dziadku, dziadku, tu jestem! Krzyczała, ale odpowiedziało jej tylko echo. Przełknęła ślinę i usiadła na pieńku. Chciała być odważna, ale ten piękny las nagle wydał się przytłaczający i obcy. Z każdą sekundą bała się coraz bardziej. Wiedziała jednak, że musi zostać w tym miejscu i poczekać, aż znajdzie ją ktoś dorosły. Chociaż próbowała być dzielna, rozpłakała się. Schowała twarz w dłoniach i się skuliła. Siedziała tak przez chwilę, kiedy nieoczekiwanie coś zaczęło ją delikatnie szturchać. Na policzku poczuła mokry nos. Przerażona podniosła wzrok i ukazało się, że to tajfun! Zawołała, przytulając pieska z całych sił. Kundelek szczekał w odpowiedzi wesoło i głośno. Jakby krzyczał, tu jest zguba, znalazła się! Hał, hał, hał! Dawał znać, aż na horyzoncie, wśród drzew, pojawili się dziadek z Beniem. Tu jesteście, zawołał dziadek. Biegli w stronę Marcelinki, która tuliła się do psa, swojego wybawcy. Dziadek objął mocno wnuczkę. Przepraszam, zagadaliśmy się, zawołał. A ja zamiast trzymać się was, zapatrzyłam się na żabki, wymamrotała. Dobrze, że jest tajfun, krzyknął Benio. Właśnie, tajfun. Marcelinka to najlepszy przykład na to, że z minuty na minutę można pokochać pieska. Jejku, dziękuję ci, tajfunku, powiedziała i znowu przytuliła się do mięciutkiej jak puszek sierści. Polizał ją po policzku, ale tym razem to zupełnie nie przeszkadzało dziewczynce. I chociaż zwykle nie lubiła takich psich czułości, dzisiaj poczuła wielką wdzięczność i podziw dla niego. Był mądrym i kochanym czworonogiem.
1: Był to fragment książki wydawnictwa Frajda, Marcelinka i wakacyjna przygoda na Mazurach, autorstwa Katarzyny Kucewicz. Czytał Mikołaj Wachowski. Na kolejny fragment zapraszamy za tydzień.
2: A będzie to fragment trzeci tej opowieści, dzięki której do naszej psiej gromadki dołączył jeszcze jeden psiak, tajfun, przyjaciel Marcelinki, jak słyszeliście. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że wpadło do waszych głów, a być może nawet do waszych planów czytelniczych kilka nowych tytułów książek, po które chętnie sięgniecie podczas tegorocznych wakacji. Może czasu przed wami, może czasu na czytanie. Justyna Majchrzak, Daria Brzezińska, życzymy wam dobrego wieczora, wakacyjnego wieczora. No i pożegnam się tak, jak zawsze się żegnamy z wami w tych audycjach. Do poczytania albo do zaczytania.
3: Letnie poczytanki.
4: Na półkę.

0: droga będzie skończona.
1: Autopromocja.
2: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
3: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
4: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
3: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
1: Autopromocja.
2: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
5: A jak się położy na kocyku, to opowiesz mi jakąś bajkę?
2: Tobie i naszym najmłodszym słuchaczom.
5: To inne dzieci też chcą spać?
2: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajkę, pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
5: Może o sprytnym chłopczyku.
2: O Szewczyku czy Krawczyku?
5: Szewczyk robił buty, a Krawczyk krawaty?
2: Nie, Krawczyk to taki mały krawiec, szyjący ubrania.
5: Aha, a już pamiętam, był taki, co zszył smokowi owce. A może on Szewczykiem był? To już nie pamiętam. Wiem, że smok pił i pił wodę z rzeki, pił, aż pękł.
2: No, musiał się nieźle namęczyć, prawda?
5: No, a nie mógł kupić w sklepie czegoś z fabryki?
2: Kiedyś nie było fabryk i wszystko robili rzemieślnicy.
5: Naprawdę? Ale jak to?
2: Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
5: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
2: Dawno, dawno temu. No, może nie tak dawno, może nad morzem, może nie nad morzem, tylko w górach i nad jeziorami.
5: To gdzie w końcu?
2: Przecież dobrze wiesz.
5: Ale no co?
2: Wiesz, że powinieneś położyć głowę na poduszkę i nic nie mówić, jeśli chcesz usłyszeć bajkę usypiankę.
5: No dobra, zamieniam się już w wielkie, wielgaśne ucho.
2: Jak już wiecie, skrzaty były bardzo oszczędne. Zazwyczaj. To znaczy, że raczej nie wyrzucały tylu śmieci, co ludzie. Bo my trochę za dużo wyrzucamy. Zamiast nosić torbę, taką, do której można włożyć zakupy, wyjąć, wziąć ze sobą, znowu włożyć i tak wiele razy, no to ludzie biorą plastikowe torby, z którymi nie wiadomo, co później robić. Zamiast używać szklanych butelek metalowych, to kupują w sklepie, no i są nabici w plastik. No i znowu, co z takim śmieciem zrobić? Niepotrzebnie tak często chodzimy do sklepów po nowe ubrania. Przecież tamte jeszcze się nie zepsuły. Nic im się nie stało. Trzeba tylko dbać o ubranie, wyprać, wyprasować, wyczyścić. Rozumiem jeszcze dzieci, które rosną i ubrania nie chcą rosnąć razem z nimi. No i trzeba rzeczywiście jakieś nowe rzeczy. Ale dorośli? No dzieci też potrzebują większych butów, bo im stópki rosną. No ale nie muszą to być nowe rzeczy. Możecie nawet zrobić z koleżankami i kolegami sklep. Tak, pobawcie się w sklep, do którego każdy przyniesie niepotrzebne już

ubrania, zabawki czy różnego rodzaju przedmioty, takie, którymi się już znudziliście. A to może się spodobać waszej koleżance, koledze, może zbyt mały rowerek, z którego już wyrośliście, przyda się młodszej siostrze czy bratu waszego kolegi, albo gry, które wam już się znudziły, zauroczą kogoś innego. Poza tym może to być doskonała zabawa. No, bo to bardzo ważne, żebyście mogli mieszkać i bawić się w pięknym, czystym miejscu, oddychać przejrzystym powietrzem, w świecie bez śmieci. Wszystko zależy od was, basałyki. Tak, od was. Możecie się bawić w pomaganie rodzeństwu, rodzicom. Może coś naprawicie i później będziecie z siebie zadowoleni? Tak robią i małe skrzaty, i duże. Nawet najmniejsze. Szewc szył buty, kaletnik torby i paski. Krawcowa z krawcem szyli piękne ubrania. Rękawicznik ubierał dłonie. Szaliki i czapki, tak jak dzisiaj, coraz więcej babci, a nawet dziadków, dzierga na drutach. A delikatne, ozdobne obrusy i serwety na szydełku. Kłębek nici i dużo cierpliwości. Skrzaty cerowały skarpetki, rajstopy, kiedy zrobiły się w nich dziurki. Naszywały łaty na spodniach i sweterkach, kiedy przetarły się na kolanach czy na łokciach. A jeśli coś się popsuło, to nie wyrzucano, tylko starano się to naprawić. I tak przedmioty mieszkały o wiele dłużej niż te, które są z ludźmi. Moda się często tak nie zmieniała, a ubrania po starszym rodzeństwie nosiły młodsze skrzaty i nikt nikomu nie zwracał uwagi, jak kto jest ubrany. Bo to bardzo ważne, co nosicie na nogach. Tak, to jest bardzo ważne, żeby było wygodne. Ale nie ma znaczenia, w jakiej firmie i w jakim kraju zrobiono bluzę, czy spodnie, kurtkę, czy kombinezon. Ważne, żeby chroniło od zimna, od deszczu, od upału i żeby było wam wygodniej. Nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej. Największe znaczenie ma to, jeśli możemy komuś pomóc. Jeżeli uśmiechacie się do innych, jeśli umiecie pocieszyć kogoś innego, dodać mu otuchy. Podobnie jest z jedzeniem. Przekonajcie się sami, jak smakują samodzielnie przygotowane pyszności. Jak smakuje kanapka, którą wymyślicie i zrobicie. Albo ryż, do którego dacie owoce, cynamon i odrobinę jogurtu. No, sprawi, że najecie się i będziecie zadowoleni, że sami to zrobiliście. I tak szeroko się uśmiechniecie, że tym śmiechem zarazicie innych. I inni będą się uśmiechać do was. I będzie naprawdę o wiele lżej. Wspaniale jest posłuchać czyjegoś śpiewu, dołączyć do kogoś w tańcu. Jak miło spojrzeć w gwiazdy, jak zobaczyć wschód czy zachód słońca. No nieważne, czy nad morzem, czy w górach, czy u babci na działce. Jak fajnie zagrać razem z dziadkiem czy babcią, z mamą, z tatą, z siostrą, bratem, w kalambury, w Chińczyka, w zgadywanki, zagrać w karty albo opowiadać niesamowite opowieści. Takie życie prowadziły skrzaty. Chyba spokojniejsze od naszego. Nikt tam nie pędzi, nie śpieszy się. Nikt nie zjada w pośpiechu, na stojąco. Skrzaty słuchają się wzajemnie, a nie tak jak my ludzie. Na szczęście nie wszyscy, którzy dużo mówią i nikogo nie słuchają. Jeszcze nazywają to rozmową. Najlepsze chwile to te wspólne, kiedy zasypiacie i ktoś jest przy was. Kiedy się budzicie i widzicie uśmiechnięte buzie. Kiedy słyszycie radosny śmiech zamiast krzyków. I pamiętajcie, żebyście byli tacy, jacy chcecie. Wspaniale, że inni się od was różnią. Cudownie, że z tych różnic powstaje wyjątkowa mieszanka. Noście to, co się wam podoba. Miejcie włosy, jakie chcecie, ale bądźcie mili wobec innych i nie bójcie się mieć swojego zdania. Pamiętajcie o myciu rąk. To bardzo ważne. Na owocach, na warzywach, a nawet na zabawkach mogą mieszkać bardzo malutkie istoty, które tylko czekają, żeby was zarazić. Bo na brudnych rękach i przedmiotach mieszkają takie niewielkie istoty, które chcą was zaatakować. Ale wy się nie dajecie, bo wy jesteście dzielnymi rycerzami, wojownikami, których najlepszą bronią jest mydło i woda, szczotka i pasta. Kiedy myjecie ręce, to do umywalki spływają z rąk całe zastępy przeciwników. Tych, którzy chcieli was zaatakować, a wy czujecie się jak wielki wódz. Zwycięsko. Brawo. Wydaje mi się, że kiedy już dorośniecie, to świat chyba będzie lepszy. Dzięki wam, dzielnym i wyjątkowym maluchom. Na razie jesteście mali i nie wyrzucacie plastiku. Nie jesteście obojętni wobec smutku innych, uśmiechacie się raz.

rośnie i myjecie ręce, bawicie się i tańczycie, śpiewacie i uczycie się wierszy. Zdaję sobie sprawę, że takie życie jest bardzo męczące. Być najlepszym na świecie, najzielniejszym, najodważniejszym. Nie jest lekko, prawda? Drogie księżniczki i drodzy królewicze, czarodziejki i czarodzieje, rycerze i wróżki, nawet tak wyjątkowe maluszki jak wy, muszą czasami wypoczywać. No, wiadomo, żeby nabrać siły do zabawy, do jedzenia, do psot, do pomagania innym. Można by wymieniać bez końca. Teraz należy wam się maleńka drzemka. Albo nawet i dłuższa, bo macie do niej prawo, basałeki. Zamknijcie już oczki, bo czas na was. Oho, Michaś już nawet pochrapuje. A wy? Ciii. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach. Byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

Cześć! To znów ja, Smogadaś. Mam nadzieję, że dziś również chętnie dołączycie do mnie i mojej zniszczonej księgi bajkowych opowieści. Dzisiaj chcę dokonać czegoś, czego jeszcze nigdy nie robiłem. Jak pamiętacie, dzięki magicznej pozytywce mogę się bez problemu przenosić do świata historii w mojej zniszczonej księdze zawartych. Z reguły była to jedna opowieść, jedna bajka. Dziś chciałbym odwiedzić przynajmniej dwie. A to dlatego, że bardzo mi szkoda pewnego hipopotama. No zakochał się biedny w kimś, kto z niego drwi i kpi. A przecież ten hipcio jest taki sympatyczny i oddałby wszystko wybrance swojego serca, byle ta go zechciała. Ale ona stroi sobie z niego żarty i to mi się bardzo nie podoba. Czyli jednym słowem, dziś proponuję wam, byście towarzyszyli mi w misji ratunkowej. Bo zakochane nieszczęśliwie serca trzeba ratować. Zakochane serca powinny być szczęśliwe, a nie zrozpaczone. Hipopotam, którego dziś chcę odwiedzić, to bohater jednego z wierszy Jana Brzechwy. Tego samego, którego świat innego wiersza już kiedyś odwiedziłem. Wtedy prosiłem magiczną pozytywkę o przenosiny w wiślane głębiny, gdzie mieszkał Sum Matematyk. W wypadku tego wiersza o hipopotamie nie będę musiał przemierzać podwodnych przestrzeni, bo akcja rozgrywa się na polanie nieopodal małej sadzawki. To właśnie z tej sadzawki wyskoczyła pewna żaba. Tak się złożyło, że w tym samym czasie na polanie przebywał hipopotam Sadełko. Może innego zwierzaka widok żaby by w ogóle nie obszedł, ale Sadełko nie mógł od żaby wzroku oderwać. Jak to mawiają niektórzy, hipcio w żabie zakochał się od pierwszego wejrzenia. Zaczął błagać ją, by została jego żoną. Przysięgał, że znajdzie w nim wzór męża i że będzie się jej z nim bardzo przyjemnie żyło, że będzie po świecie woził ją w karecie i łapał kolorowe motyle, by złożyć je u jej stóp, jeżeli żeby mają stopy w ogóle. Gdy czytałem ten wiersz w mojej zniszczonej księdze bajkowych opowieści, z każdym wersem miałem nadzieję, że żaba do hipopotama się przekona i pokocha go i zgodzi się zostać u jego boku. Ale koniec wiersza wyraźnie ukazuje, iż żaba nie daje hipciowi żadnych szans. Mało tego, wymaga od niego rzeczy niemożliwych, o jak choćby takiej rzeczy, by Sadełko nawlekł igłę. A przecież wszyscy doskonale wiedzą, że hipopotamie łapy do takich czynności się nie nadają. Są zbyt wielkie i nie są w stanie uchwycić cieniutkiej igły, a co dopiero nawlec na nią nitkę. Było mi hipopotama bardzo, ale to bardzo szkoda, gdy smutny w milczeniu na końcu wiersza oddalał się od sadzawki. Może nawet i łzę uronił, ale o tym

pan Brzechwa jakoś nie wspominał, więc mogę się tylko domyślać, że Sadełko mógł tak zareagować. Płaczem. Odwróciłem kartkę w nadziei, że być może nastąpi jakiś zwrot w przebiegu akcji tego wiersza, ale nie nastąpił. Na następnej stronie była już inna opowieść, inna historia i powiem szczerze, to ona podsunęła mi pomysł na to, jak hipopotamowi Sadełko mógłbym pomóc. Jest tylko jeden warunek. Magiczna pozytywka musi mnie, a przede wszystkim Hipcia, przenieść z jego bajki do bajki, która w księdze jest tuż za jego bajką, a jest to opowieść o przygodach doktora Ojboli, słynnego lekarza zwierząt, który potrafi każdemu zwierzęciu pomóc. Pozytywko, czy mogę cię prosić o to, byś mnie i hipopotama Sadełko z jego bajki przeniosła do bajki o doktorze Ojboli? Ten dźwięk oznaczał tak, czy nie? Ojej, no nie, chyba muszę zaryzykować, bo na języku magicznych pozytywek zupełnie się nie znam. To co, wy tu czekajcie, a ja, jak tylko z wyprawy do świata bajek wrócę, natychmiast do wszystkim, co się wydarzyło, opowiem. Aha, i tym razem dwa razy mocniej niż zazwyczaj, trzymajcie za mnie kciuki.

Jestem. Udało się. Naprawdę się udało. Dziś byłem w dwóch bajkach. W drugiej z nich zgrzałem się jak nie wiem co. Tak było gorąco, a w pierwszej pierwszy raz w życiu widziałem płaczącego hipopotama. Nie mógł się pogodzić biedaczek z tym, że żaba odrzuciła jego zaloty. Wręcz z żalu zanosił się płaczem. Zanim go uspokoiłem, zużyłem duże opakowanie chusteczek jednorazowych. Kiedy wreszcie doprowadził się do stanu, iż wyglądało na to, że jest w stanie wysłuchać tego, co mam mu do powiedzenia, zacząłem przekonywać go, by szczęścia w miłości zaczął szukać gdzie indziej. Zapytał, a niby gdzie miałbym szukać szczęścia? W świecie wiersza, z którego pochodzę, jest tylko staw, żaba i ja. I wtedy nieopodal nas rozbłysło jaskrawe światło, coś na kształt eksplozji. I gdy opadł dym, zobaczyłem drzwi. Podeszliśmy z Hipciem do nich, wyglądały jak zwykłe drewniane drzwi stojące między krzakami. Nagle pojawił się na nich napis. Gdy go przeczytałem, zrozumiałem, że magiczna pozytywka chce hipopotamowi pomóc, bo napis brzmiał: Świat doktora Ojboli. Gdy chcesz do niego wejść, trzy razy zapukaj. Zanim jednak zapukałem, postanowiłem zapytać Sadełko, czy ma ochotę na spotkanie z pewnym doktorem, który być może zaradzi jego smutkowi. Odpowiedział, że tak, że ma już dosyć smutnego końca wiersza o nim. Chce w końcu się uśmiechnąć, a nie płakać. Powiedziałem, w takim razie zapukaj w drzwi ty. W końcu chodzi tu o twoje samopoczucie, a nie moje. Zapukał tak jak trzeba. Po trzecim stuknięciu drzwi się otworzyły. Gdy przekroczyliśmy ich próg, znaleźliśmy się gdzieś w Afryce. Może to był Zanzibar, może pustynia Kalahari. W każdym bądź razie stanęliśmy pod wielką górą, która nazywała się, jak się później okazało, Fernando Po. U jej podnóża płynęła rzeka Limpopo, a w rzece brodził wielki hipopotam. Nie macie pojęcia, jak na jego widok ucieszył się Sadełko. Nie zdążył jednak do niego podejść, bo drogę nam zastąpił niewysoki, łysawy pan w białym lekarskim kitlu. Pan doktor Ojboli, zapytałem? Skinął głową, potwierdzając. Czy przypadkiem nie uleczyłby pan mojego przyjaciela, hipopotama Sadełko? Jest nieszczęśliwie zakochany, a przez to wiecznie smutny. Dlaczego nie? Odparł na to doktor. Leczyłem właśnie dzieci tego tu oto hipopotama hippopo ze szkarlatyny, anginy, kokluszu z ospą i bronchitem oraz malarii z dyfterytem. To wyleczenie innego hipopotama z przewlekłej smutnozy to dla mnie żaden problem. I wyjął ze swojej lekarskiej torby butelkę z jakimś syropem. Wypij do dna, Sadełko, a wróci ci dobry

humor i chęć do życia, powiedział doktor. Mój nowy przyjaciel przechylił butelkę i wypił do dna, jak doktor Ojboli kazał. I nagle zza skały wyłoniła się hipopotamica. Jak się okazało, najstarsza córka Hip-Poppa. Usłyszałem za sobą dwa słowa, a wypowiedział je Sadełko. Jaka piękna! Gdy się odwróciłem, Sadełko miał maślane oczy, których nie mógł oderwać od hipopotamki, a żebyście widzieli, jaki uśmiech zagościł na jego hipopotamim licu. Do tej pory się zastanawiam, czy sprawił to syrop doktora Ojboli, czy może miłość do nowo poznanej dziewczyny?

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na

0: Samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
1: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
0: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
1: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Słuchacie polskie.

Żarłoki mają złe zwyczaje, a kto się na noc zbytnio naje, temu żołądek spać nie daje. Ręce więc złoszczą się z początku,

0: autopromocja.
1: Dajesz radę jako mama?
2: Czasami daję, a czasem całkiem nie daję rady. Nie sposób przecież zawsze i ze wszystkim dawać radę.
1: A gdy nie dajesz rady, to czy przydają się porady?
2: Najbardziej nie przydają się takie porady, o które nie poprosiliśmy. Zdecydowanie bardziej pomaga wtedy wygadanie się, usłyszenie, że inni mają podobnie, no i że nie wszystko zależy od nas.
1: Dlatego w podcaście rodzicielskim Nie dajemy rady rozmawiamy, bo my też czasami nie dajemy rady.
2: Marta Chrościcka
1: i Karina Tersoni.
0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Tersoni. Witam Was w podcaście Mama do kwadratu emocje. A dzisiaj rozmowa, do której tak sądzę, przydadzą Wam się chusteczki, bo będzie naprawdę wzruszająco. Będą momenty trudne, ale też siła tej mamy, która już teraz jest w studiu, myślę, że doda nam wszystkim.

0: wszystkim skrzydeł. A już teraz ze mną w studio Sara Gronowalska, mama wcześniaków urodzonych w 24 tygodniu ciąży. Dzisiaj dzieciaki mają 6 lat, a Sara myślę, że nabrała wiatru w żagle i teraz już troszkę może odetchnąć. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam.
0: Można powiedzieć, że twoje życie zaczęło się trochę jak bajka. Piękna młoda dziewczyna, miłość, mąż, ciąża i to podwójna, więc dla wielu to jest takie podwójne szczęście od razu. Chociaż my mamy bliźniąt, wiemy, że też podwójne wyzwanie. No i później zaczęła się spirala bardzo dużych wyzwań.
1: To prawda. Na pewno początek, wiesz, mojego życia, tak jak nieraz mówiłam, dzieciństwo i właśnie później ten etap poznania męża, założenia rodziny, to wszystko wyglądało tak kolorowo i tak jak było zaplanowane, powiedzmy, we wcześniejszej wizji, czyli każdy z nas, który ją ma, szczęśliwe małżeństwo, dzieciaki, wszyscy zdrowi. Pamiętam, jak się cieszyłam do pierwszych badań. Do końca, przed samym porodem, wszystkie badania, jak miałam, bardzo dobre. Dzieciaczki wykazywało, że są zdrowe, że wszystko idzie zgodnie z planem. Ta ogromna radość, to ogromne szczęście. No i nagle się dowiadujesz, że nagle duży ból, jedziesz do szpitala i się dowiadujesz, że zaraz będzie poród. Nie wiesz w ogóle, co to jest... To znaczy poród w tak wczesnym tygodniu, nie wiesz, czy to znaczy, że dzieci przeżyją, czy nie. W ogóle nie wiesz tak naprawdę, co się w tym momencie dzieje. No i tu się zaczyna cała, ja bym to nazwała, no niestety tragedia. Dzisiaj wiem, że to jest coś, co dało mi bardzo dużo lekcji i dzisiaj wiem, że te przeżycia miały mnie też czegoś w życiu nauczyć i na pewno już patrzę na to na dzień dzisiejszy inaczej, ale tamten moment, no to jest jak zderzenie się z tirem.
0: Mhm. Powiedziałaś w jednym z wywiadów, że to był moment, w którym straciłaś zaufanie do lekarzy.
1: Tak, to prawda. Wiesz, ja uważałam, że lekarz jest od tego, że nas leczy i lekarz jest od tego, że chce dla ciebie dobrze. Ja byłam 3 dni przed moim porodem u mojej ginekolog, która powiedziała, że jest wszystko dobrze. Więc cios, jaki dostałam w postaci no, tego, co się zadziało, to był piątek rano, te ogromne bóle, później to wszystko, co się tam działo w szpitalu i ten nagły poród. Minie też nie pokazano córki, bo była tak w złym stanie, była sina i powiedzieli, że odejdzie. Syn był w trochę lepszym stanie. No i tam się zaczyna cała ta historia szpitalna. Ja nie tylko w szpitalach żyłam przez moje dzieciaczki, też później przez męża, ale przez głównie moje dzieci najwięcej się nauczyłam, zobaczyłam i doświadczyłam. Dla mnie to jest niemożliwe, żeby lekarz, który ci prowadzi ciążę, doprowadził do sytuacji, gdzie za 3 dni rodzisz, co nie? A 3 dni wcześniej mówisz, że jest
0: okej. W 24 tygodniu ciąży.
1: Tak, tak. Z czego oczywiście słyszałam od pielęgniarek, że gdyby chwilę wcześniej było wiadomo, a byłoby wiadomo z różnych względów, że to była infekcja, więc objawy prawdopodobnie byłyby wcześniej wykrywalne, mogłoby nie dojść do tak wczesnego porodu, który wiadomo, za nim idzie ogromna walka, ogromny płacz, ogromny stres, no bo to nie jest tak tylko, że rodzisz dzieci w wieku 24 tygodniu ciąży, tylko rodzisz dzieci, które trafiają do neonatologii, masz je zabrane od siebie, wracasz do domu, gdzie nie masz wózka, nie masz dziecka. Myślę, że jesteś sama mamą, to masz świadomość, jak może to być ogromny ból, kiedy po prostu dziecko by ci zabrali. Ja po 3 miesiącach walki takiej, gdzie na respiratorach, ciężkiej walki, gdzie saturacja spadała do 3, gdzie patrzysz przez okno i tylko płaczesz, bo nie wiesz, czy teraz odratują, czy nie. To jest 3 miesiące no, czegoś nie do opisania, co nie? 3 miesiące przychodzenia tam i jesteś bezsilna, bezradna. Po prostu patrzysz.
0: Twoje dzieci, gdy się urodziły, ważyły 700 gram.
1: Tak, 780 gram. Miały taką wagę. Pamiętam, jak walczyliśmy, żeby do tych 2 kilo dobić, bo to taka waga, gdzie będzie oznaczało, że dziecko, jeśli pozwoli na to stan zdrowia, będzie mogło być wypisane.
0: Mhm. I kiedy doczekaliście się tego momentu?
1: Ja żyłam od sierpnia do grudnia na neonatologii, do końca grudnia. Drugi dzień świąt przyjechała karetką mojej dzieciaczki do domu. I najgorsze jeszcze w tym wszystkim było, że na tej neonatologii temat też szczepień, konsekwencje, jak moje dzieci zaczęły się zachowywać po szczepieniach, też usłyszałam, że szczepienia są bezpieczne. Dzisiaj mam świadomość po wywiadach, po rozmowach z wieloma rodzicami, że jednak tak wczesne dzieci nie zawsze mogą mieć wszystko robione tak jak zdrowe dzieciątko.

0: No i wiesz, najgorsza kolejna tragedia, że wracasz, wyczekany moment, wyobraź sobie, po takiej traumie 4 miesiące na neonatologii i wracasz do domu, a po 4 dniach się okazuje, że wraca ci do szpitala na operację, bo jednak coś jest nie tak z twoim synem. A najgorsza jest ta świadomość, że znowu się okazało, że to nie było nie tak o 4 dni, to było nie tak to około miesiąca. I objawy, które mój synek miał wtedy, pytaliśmy wiele razy lekarzy przed wypisem, czy wszystko jest okej, bo coś dziwnie patrzy, dziwnie się zachowuje. A oni odpowiadali, że okej. No i znowu ogromny, ogromny strzał. Dzisiaj się o tym mówi, tak wiesz, 4 miesiące, 3 miesiące, ale wtedy to jest dla ciebie wieczność. Ty
1: wiem, każdy dzień pewnie jest wiecznością.
0: No i ten moment w domu, kiedy już tak bardzo się cieszysz, tak bardzo tego pragniesz, tak marzyłaś o tym, w tym wszystkim, w tym bólu i nagle mówią, że natychmiast do szpitala, od razu na operację, bo był taki stan zagrażający życiu, no to dla mnie to jest katastrofa.
1: Mhm. A kiedy był ten pierwszy moment, kiedy mogłaś wziąć dzieci na ręce?
0: Po jakichś 2-3 miesiącach. To był moment, kiedy dostałam pierwszy raz dzieciątko na 15 minut na klatkę. Miało jeszcze tlen podawany. No i ten stres wieczny, co nie? Ten stres na neonatologii, czy wszystko dobrze robisz, czy cię zaraz nie skrzyczą pielęgniarki, bo dla nich rozumiem też, że to jest ich praca i że źle, jak coś źle położysz, coś źle odłożysz, nie tak rurkę przełożysz, tylko że ty jako rodzic tego kompletnie nie wiesz. Nikt cię tego nie uczy, nikt ci nie mówi, więc też duży, duży stres. Łącznie z tym, jak krzesełko położysz, łącznie wiesz z taką sytuacją, jak mój syn po 7 dniach życia miał na jelitko operację i była to naprawdę ciężka operacja. Byłam świadoma, że prawdopodobnie odejdzie, tak mnie też uprzedzali. Musiałam podpisać wszystkie dokumenty. I mój mąż po pracy pojechał do szpitala się pożegnać z młodym, no bo nie wiedzieliśmy, czy następny dzień w ogóle go jeszcze zobaczymy kiedyś. A pielęgniarki też go skrzyczały, że on nie wejdzie, bo nie da porad, nie? I mówisz do pielęgniarki, że jutro ma zabieg rano, który możliwe, że już nigdy go nie zobaczysz. Ona ci mówi, że nie ta pora odwiedzin. Czyli wiesz, robienie, ja to nazywam tej całej szopki, że w jakich porach, kiedy, co i jak. Jest tak straszne, branić to w taki schemat, w taką tabelkę, że teraz od tej pory do tej pory tak i tak masz to zrobić. Nie patrzy tam nikt na to, że sytuacja wygląda na dany dzień inaczej. Ja miałam wiele takich sytuacji, wiesz, jak też leżałam z moim synem później w szpitalu, jak mój mąż trafił do szpitala po wypadku samochodowym, to też tego dnia mi się świat walił. Ja tego dnia połowy rzeczy nie pamiętam. Tego dnia moja mama przyjechała, bo mi się ręce trzęsły, ja nie wiedziałam, co ze sobą robić, po prostu leżałam na ziemi, płakałam. No i moja mama przyjechała, żeby pobyć ze mną i z moim dzieckiem w szpitalu, bo nie byłam w stanie się nim zająć w ogóle. I usłyszałam, że mogę na chwilę pojechać do mojego męża, tylko go dotknąć za rękę, bo akurat był w stanie śpiączki przewożony z jednego szpitala do drugiego. I jak wróciłam do szpitala, w którym leżałam z moim synem, to też pamiętam do dzisiaj, jak na mnie się wrzeszczała pielęgniarka, że jakim prawem o tej porze wracam. A ja mówię, że mąż mi umiera, więc po prostu nie miałam wyjścia, wyjść o innej porze. I to są takie sytuacje, które myślę, że nie każdy jest świadom w ogóle, jak to tam wygląda.
1: Mhm. Czyli właściwie na każdym etapie twoich kontaktów ze szpitalami brakowało empatii i takiego po prostu ludzkiego podejścia?
0: Tak, myślę, że pielęgniarki by chciały jak najlepiej. One też mają swoją presję. Znam wiele osób, które też bardzo lubię i mi tłumaczą, że mają dużo pracy, że jest ciężko. Ja się domyślam. Tylko dla nich to jest praca, gdzie idą codziennie, a dla ciebie to jest ten moment, który możesz zapamiętać na całe życie.
1: Mm-hmm. To jest po prostu twoje życie, albo życie twojego dziecka, męża, tak. Najważniejszych osób.
0: Tak.
1: A jak to jest tyle razy żegnać się ze swoimi dziećmi? Czy na to można się w ogóle jakoś przygotować? Czy do tego można się przyzwyczaić?
0: No,
1: czy to za każdym razem to jest ten sam ból?
0: Przyzwyczaić jest chyba straszne. Za każdym razem myślę, że jest ten sam ból, chociaż wiesz, te początki, ten szok, to jest najgorszy. Ta konfrontacja, że te plany są inne, że rzeczywistość jest inna niż twoje plany. O. Natomiast przyszedł moment, gdzie mój syn miał około 30 iluś operacji i pamiętam, jak była niska saturacja, jak jechaliśmy karetką. I on był nieprzytomny, a ja patrzyłam się na niego i pomyślałam, że jeśli to jest ten moment, to mu pozwalam. Dlaczego ja mam kogoś trzymać, Wiesz, ja tak wiem.

0: Wierzę, że my czasami siebie wzajemnie bliskich też mocno trzymamy, a dajmy komuś wolę. Po prostu odpuśćmy i pozwólmy, żeby sam wybrał. Mhm. Ja wierzę w to, że taka mała duszyczka jest bardzo świadomą duszyczką. Jest duszyczką, która wie, czemu tutaj jest, wie, co się dzieje. Wierzę w to, że nawet osoby w takich stanach, gdzie są nieprzytomne bądź śpiące, też czują, wiedzą i po moich przejściach jestem wręcz pewna, że oni bardzo dobrze zdają sprawę z wielu rzeczy. Więc trzy razy w życiu powiedziałam do mojego dziecka, że jak to już jest ten moment, to mu pozwalam. Oczywiście myślę, że nigdy nie jesteś w stanie się przygotować na śmierć, zwłaszcza dzieci, ale próbować zaakceptować, nie szarpać się, też daje jakąś ulgę. Mój syn jest niesamowitym wojownikiem, bo on po każdej operacji, jak wstawał i tam, wiesz, po paru godzinach potrafiliśmy, nie zawsze, ale były takie momenty, gdzie była operacja, a po 10 godzinach, 12 już byliśmy na korytarzu z powrotem za rączkę chodzić sobie po nim. To wszyscy byli w szoku, że on ma tyle siły i tak samo rehabilitanci mówili, że wow, że to jest niesamowite, że to dziecko wychodzi ze szpitala po kolejnej operacji, a tyle ma w sobie siły do walki. Więc jest niesamowitym wojownikiem. Na pewno wcześniaki to wojowniki. No, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem z nich dumna, ale tamten moment rzeczywiście no, nie jest łatwy. Mhm.
1: Tak sobie myślę, że taka decyzja, że pozwalamy komuś odejść, że jesteśmy w stanie to powiedzieć, to też jest wyraz największej miłości i wyzbycie się no chyba tego, co my byśmy chcieli, bo często to jest takie samolubne myślenie, że chcemy, żeby ta osoba, która cierpi, była jak najdłużej.
0: To prawda. Ja myślę, że wiesz co, inaczej przez chorobę mojego taty już patrzyłam. Jak byłam młoda, mój tata chorował, głównie był dużo w domu, taka była możliwość. Ja wiem, że przychodzi moment, kiedy walczysz z wiatrakami. Czasami próbujesz kogoś utrzymać na siłę przy życiu, a ta osoba już naprawdę się męczy. I dlatego później, jak moje dzieciątko, mój synek miał takie stany, to ja stwierdziłam, że jeśli jest jego taka wola, to dlaczego bym mu miała jako mama zabraniać? No ja to tak interpretuję, że my mamy dzieci, matka, dziecko, jesteśmy bardzo związani i czasami to odpuszczenie też pozwala wybrać, nie ma tej presji, a ta presja nigdzie jest niezdrowa, więc to pozwolenie mojemu synowi na dokonanie wyboru było dla mnie naprawdę piękne, bo kiedy on następnego dnia się budził i wracał mój synek jakby do siebie, to było takie, wow, jestem z ciebie dumna i cieszę się, że chcesz tutaj ze mną być. Mhm.
1: Na pewno też takie bardzo uwalniające.
0: Tak.
1: Dla całej rodziny. Gdy wczoraj rozmawiałyśmy przed wywiadem, o czym będziemy rozmawiać, to powiedziałaś mi takie zdanie, że twoje dzieci zostały skreślone przez system. Co to znaczy?
0: No, moje dzieci były od początku dzieciątkami, które uważali, tak jak wyjęli z brzucha córci i powiedzieli, że mam się z nią pożegnać, bo 2-3 doby to maksymalnie. Tak samo całe te 3 miesiące, o których ci mówiłam, że były ciężkie przez pielęgniarki, to między też innymi przez teksty pielęgniarek, że raczej z tym dzieckiem to już nic nie będzie, albo w ciężkim stanie, albo co ta dziewczynka będzie, albo co ten chłopiec będzie umiał robić. System, czyli szpital, że od razu skreślili, że tak naprawdę moje dzieci to mało co w ogóle osiągną w życiu. Jeśli będą leżeć, to super, co nie? Jest to straszne i za każdym razem to powtarzam każdemu, że dlatego nie słuchajcie, co w szpitalach mówią, bo czy mój tata miał nowotwór i się nie sprawdziło, ile pożyje, czy mój mąż się nie sprawdziło, ile pożyje, czy moje dzieci się nie sprawdziły tak naprawdę rokowania, więc wiesz, łatwo się mówi, bo oni, lekarze, powinni powiedzieć, jaka jest sytuacja, ale to niech powiedzą ci, że jest taka możliwość, ale nie są pewni, a lekarze mają taki sposób mówienia, że z tego dziecka raczej nic nie będzie, albo wylewy są tak ciężkie, że musi być pani świadoma, że to będzie duże kalectwo, ale nie powiedzą ci już tego, że wie pani, są już rehabilitacje, nie powiedzą ci, jaką drogę możesz wybrać ciekawą, ile jest metod alternatywnych, nie powiedzą ci nawet, że wcześniaki tak naprawdę to jest znak zapytania, oni nie wiedzą, a skoro nie wiedzą, to czemu ci mówią diagnozę, że z tych dzieci to nic nie będzie? Ja to tak wywnioskowałam i wiesz, straszne jest to, że kiedy masz tą depresję, to wszystko przechodzisz, te strach, lęk, płacz, depresję, jeszcze raz powtórzę, bo to było coś okropnego, to kiedy człowiek ci, ja to mówię tak podświadomie, koduje, że z tego dziecka nic nie będzie, to ty wychodząc ze szpitala nie masz za dużo nadziei. Mhm. Czyli skreśla ci dziecko i skreśla ciebie, bo tak naprawdę to tylko nadzieja nas trzyma, to tylko wiara, że będzie dobrze, powoduje, że

0: Będziesz chciała znaleźć rehabilitację, rozwiązania, że będziesz chciała walczyć, no bo znam mamy, które uwierzyły i pierwsze co kupiły wózki, założyły fundację tak naprawdę zaraz po jakimś tamtym okresie niemowlęcym. Mm-hmm.
1: Miałam taką sytuację w ciąży, że trafiłam do szpitala i usłyszałam tam, że no proszę się nastawić, że to jedno dziecko to pani na pewno straci. Następnego dnia ktoś się wycofał z tej błędnej diagnozy, oczywiście zero przeprosin, i to było na samym początku, jakiś czwarty miesiąc, i do dziewiątego ja już miałam to zakodowane w głowie, że pewnie jedno dziecko stracę. Mimo, że wszystko było dobrze. I to jest właśnie utrata tej nadziei, o której mówisz.
0: Tak, odebranie tej siły. Ja to mówię siła, bo wiesz, jak gdyby nie mój uparty taki charakter zawinięty, że ja dążę, bo swoje osiągnę swoje, to myślę, że naprawdę nie jedna osoba by się na moim miejscu załamała. A w tym wszystkim walczysz ze sobą, bo tutaj silna Sara, a z drugiej strony obrywasz, ja to nazywam tymi właśnie wszystkimi diagnozami, a te diagnozy, powiem szczerze, że naprawdę dzisiaj po tych 6 latach mogę powiedzieć szczerze, że uważam, że można inaczej to przekazać rodzicowi. Można mu nie odbierać wszystkiego, ale lekarze są głównie pierwsi do odbierania ci wszystkiego, całej nadziei, całej siły, stwierdzenia wszystko, co najgorsze i to, co też mówisz, lekarz ci danego dnia coś tak powiedział, a potem to zostaje w tobie i ty jako matka, no kto jak nie ty masz walczyć o te dzieci? Kto jak nie ty masz szukać rozwiązań?
1: Jak na ciebie patrzę, to sobie myślę, że ty jesteś taką mamą lwicą, bo właśnie walczysz o swoje dzieci, o ich sprawność, o ich zdrowie, o to, żeby były jak najbardziej samodzielne. Tak jak powiedziałaś, były takie rokowania, przypuszczenia, że dzieci będą leżały, że nie będą samodzielne. Dzisiaj podglądamy cię i twój dom w mediach społecznościowych. Dzieciaki biegają, mówią, mają się bardzo dobrze, jak na tak wczesne wcześniaki z 24 tygodnia.
0: No, moje dzieci na pewno są przykładem, jak to wiele lekarzy mówi, osób, że niemożliwe. Nie jest tak też, wiesz, to takie życie z wcześniakami też ma tą drugą stronę, gdzie jesteś dumny, musisz wyczekać, musisz dużo ćwiczyć, żeby coś osiągnąć. Synek z uwagi na wiele, wiele operacji jest trochę w słabszym stanie niż córcia, natomiast myślę, że to też kwestia czasu. Jednak córcia miała możliwość 2,5 roku się rozwijania w domku, a synek te 2,5 roku był bardzo dużo w szpitalach. Ale wierzę, że ten czas i ta siła, którą mamy, damy radę dogonić siostrę. Natomiast, no wiesz, w wieku 3 lat, jak mój syn pierwszy raz postawił nóżki i stopy na podłodze, na ziemi i stanął, to jest coś tak niesamowitego, tak wyczekanego. No i też zmieniasz kompletnie perspektywę patrzenia na rodzicielstwo, na dzieci, na rodziców, bo ty siedzisz na przykład w restauracji i widzisz zdrowe dzieciątko, które w danym momencie, nie wiem, odbierasz, że rodzice tam trochę narzekają, no wiadomo, jak to rodzice, każdy z nas ma jakieś tam problemy mniejsze, większe, a ty siedzisz z boku i myślisz sobie, że jakbyś marzyła o tym, żeby to dziecko, nie wiem, samo pobiegło tam, rozbiło coś, wróciło, napsociło, ale to nie jest realne, tak na pstryknięcie palca. I to, co na pewno do mamy wcześniaków też bym mogła powiedzieć, że ta cierpliwość, to jest niesamowita lekcja cierpliwości dla mnie. Fakt, że musisz wyczekać i nie wiesz ile, po prostu musisz czekać, musisz działać, musisz pracować, musisz rehabilitować, ale przyjdzie sukces. Ja tak uważam, że jeśli tylko w to wierzysz i robisz wszystko w tym kierunku, no to też na to dowodem są już jakoś moim zdaniem moi dzieciaczki, natomiast chcę doprowadzić ich do takiej sprawności, żebym chciała przyszłościowo też pokazać innym mamom albo stworzyć jakieś miejsce, gdzie będzie możliwość dania nadziei, bo ja jako mama wcześniaków w tak ciężkim stanie, to wiedziałam, dostałam tysiące skierowań na wszystkie wizyty co parę miesięcy w szpitalach w NFZ-cie, z NFZ-u, gdzie wiadomo, że czasami się czeka pół roku, roku albo półtora. Mhm. Natomiast za mało instrukcji, bym powiedziała, dostałam tak naprawdę w sumie w ogóle, co zrobić, żeby moje dziecko było zdrowsze. I to też jest ciekawe, że my wychodzimy ze szpitala i masz 10 tysięcy kwitków na skierowania kontrolne, a nikt ci nie mówi, ale co zrobić dalej? A przecież najważniejsze jest, co teraz zrobić dalej i zacząć jak najszybciej działać, bo mózg póki jest mały, jest plastyczny i możesz naprawdę dużo osiągnąć. Tam czas się bardzo liczy.
1: No i co zrobiłaś? Skąd wiedziałaś, co robić?
0: Dostałam informację od mamy, mojej mamy znajomej, która też urodziła wcześniaka, mieszkała tutaj w Warszawie i poleciła mi metodę Wojty, która jest też kontrowersyjną metodą. Też w dwóch miejscach, czy trzech nawet w życiu usłyszałam od placówek

0: różnych, że nie jest to dobra droga, co robię. Tak ładnie powiedziane. W innym to trochę to nie było. I odradzają mi robić metodą Wojty rehabilitację. Jest to rehabilitacja, która jest rzeczywiście nieprzyjemna. Robisz to 3 razy dziennie, codziennie, ile się da. I uciskasz dziecko w różnych miejscach, punktach, które są no jakby kluczowe, bo poprzez te punkty dziecko porusza resztą częścią ciała. No i przy porażeniach, spastycznościach, czyli pewnych bezwładach ciałka, Wojtą tak naprawdę potrafisz bardzo dużo zmienić. I Wojta, i pani Asia tej Warszawy, do której jeździłam, i w Łodzi, gdzie na stałe rehabilitujemy się u pani Ani od Wojty, no to dla mnie Wojta jest czymś niesamowitym, czymś, co naprawdę pokazuje, że się da. I co też ciekawe, z NFZ-u w Polsce nikt mi nie polecił i nie dostałam metody Wojty. W Polsce jest metoda Bobata, która jest tak delikatna, że zazwyczaj małe prawdopodobieństwo na takim etapie, jak moje dzieci były, żeby coś z tego wyciągnęły, z takich zajęć wyniosły.
1: Mhm. A jak dzisiaj wygląda wasza codzienność?
0: Dzisiaj jest, nazywam to też, że piękna, wymarzona, bo kiedy budzę się w domu, mam przespaną całą noc w domu, moje dzieciaczki śpią w swoich łóżeczkach, budzimy się i jedziemy do przedszkola, no to jest to, czego myślę, że część rodziców właśnie może nie rozumieć, dla mnie czymś, co było nieosiągalne. 3-4 lata o tym marzyłam. Więc dzisiaj ta codzienność, kiedy właśnie jesteśmy wszyscy w domku, jemy się na nie, jedziemy do przedszkola. Po przedszkolu są różne zajęcia, które są właśnie rehabilitacyjne, żeby ćwiczyć cały czas. Też dzieci mają przedszkole, w którym też mają dodatkowe takie zajęcia rehabilitacyjne, muzykoterapie sensoryczne. No i zawsze po południami widzimy się w domu. Ja nie zawsze mam też możliwość odebrania moich dzieci, natomiast mamy ciocię do pomocy, która ze mną mieszka 24 i widzimy się wszyscy w domu. Zawsze staram się kąpać dzieciaczki w domu, żeby już ten moment wieczorny był dla nas. Więc dzisiaj na pewno, wiesz, przepięknie. Rok temu pojechałam z nim, poleciałam samolotem. Dla mnie łzy mi ciekły naprawdę od rana, co nie? Jak ja leciałam samolotem, to ja nie wierzyłam. Jak zobaczyłam moje dzieci w samolocie, to ja nie wierzyłam, że one siedzą w ogóle w samolocie obok mnie. To jest znowu coś, czego ktoś może nie zrozumieć, bo to ma dane, a ja zawsze sobie myślałam, że ciekawe, kiedy będę mogła w życiu wziąć dzieci do samolotu. No, przed nami zaraz kolejne wakacje, akurat teraz pewnie autkiem, ale kolejne. Więc dla mnie to są takie marzenia, które spełniam.
1: Mm-hmm. Widziałam, że też całą rodziną praktykujecie wdzięczność.
0: Tak, tak.
1: Za co jesteście wdzięczni?
0: Jesteśmy wdzięczni za dom. Moja córcia, jak to mówi, na drugim miejscu za rodzinę i za mamę.
1: I za brata,
0: tak. Moja Zosia jest wpatrzona w naszą trójkę zdecydowanie. Natomiast praktykuję wdzięczność z dziećmi, żeby ich uczyć właśnie tego pozytywnego myślenia. Rano na przykład rozkładamy też karty z różnymi afirmacjami, które sobie czytamy na głos. Myślę, że dzieciaczki, jedni mogą twierdzić, że one dużo z tego nie rozumieją, inni, że nie. Ja, tak jak powtórzyłam na początku, uważam, że gdzieś tam nie samo ciało, a duszyczka, która jest w tym ciele, ona rozumie dużo. I na przykład moja córcia, ona jest bardzo taka chętna, zaangażowana do właśnie kart, do czytania. Jeszcze sama nie przeczyta, ale ja jej czytam, ona powtarza na głos. I powtarzam też często moim dzieciom, że jestem miłością, jestem światełkiem. I ja na przykład przy tych słowach czuję ten moment takiej dobroci, takiej wyższej wibracji, kto jak to nazywa. I moje dzieci też się dobrze czują przy muzyce, którą puszczam, która jest taka bardzo pozytywna, z wieloma pięknymi tekstami, przy właśnie słuchaniu jakichś takich rzeczy, że jesteśmy miłością, jesteśmy światełkiem. Staram się też im przekazać, wiesz, to, że one są wystarczające, nie muszą być tak jak reszta, nie muszą nigdzie dogonić, nie muszą, nie wiadomo jakich mieć ocen, nie wiadomo w jakiej być w szkole, dla mnie to wszystko jest nieważne. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby moje dzieci wiedziały, że są wystarczające, są miłością, są światłem i są po prostu wyjątkowymi duszyczkami, które tutaj bardzo, bardzo dużo pokazują. Tak jak mi mamie, one dały ogromną lekcję cierpliwości, ogromną lekcję pokory, ogromną lekcję, tak naprawdę siłę mi dały. Ja dzięki nim myślę, że jestem, dzisiaj się czuję jak taka niezniszczalna, co nie? Mhm. Ale wiedziałam, ile muszę pokonać. I jest też ta druga strona gdzieś tam tego stresu jeszcze, który na pewno gdzieś tam jeszcze z tyłu siedzi. Nie mogę powiedzieć, że go w ogóle nie ma. Ale

0: Inaczej dzisiaj nam się żyje, inaczej, na innej świadomości.
1: Ja dobrze liczę, że ty masz 27 lat?
0: Tak, teraz no. Skończę 27 lat.
1: Bardzo dużo nosisz na swoich barkach, jak na tak młodą osobę. Odszedł tata, dzieci urodzone w 24 tygodniu ciąży, odszedł mąż. Skąd ta twoja siła?
0: No, myślę, że jedni się nie zgadzają, inni tak. Bóg daje ci tyle sytuacji, które jesteś w stanie udźwignąć. Myślę, że byłam w stanie to udźwignąć. Tak sobie to tłumaczę. Dało mi bardzo dużo te przeżycia. Dzisiaj wiem, jakie miałam wartości z domu i zawsze bardzo dziękowałam rodzicom za te wartości, które mi przekazali. Ale dzisiaj wiem, że jeszcze bardziej poszłam do przodu, jeszcze bardziej rozwinęłam się, świadomość rozwijam, staram się, zmieniłam na pewno też kierunek swojego życia, swoje, nazwijmy, te plany, które miałam przed porodem moich dzieci. Słowo to akceptacja, które powtarzam, które było mi kiedyś obce, dzisiaj no, jest mi najbliższe, że nieważne, co się dzieje, to po pierwsze zaufaj sobie, że dasz radę, że co by się nie wydarzyło, to sobie poradzisz w każdej sytuacji. Ja sobie poradziłam w każdej. I nieraz było ciężko, ale dzisiaj wiem z perspektywy, że dałam radę. A słowo akceptacja, że nie walcz. To, że miałaś w planach, że miało być o innej godzinie, o innej porze, inaczej ubrane, inaczej miało się wydarzyć, nie miało teraz zachorować, a teraz mieliście być na wakacjach, to były twoje plany, ale się zmieniły i zaakceptuj tak, jak jest. Zawsze sobie powtarzam, że nie wiesz, co tak naprawdę innego miało się wydarzyć, więc widocznie to, co się dzisiaj wydarzyło, to było potrzebne.
1: A kiedy przyszła do ciebie ta mądrość? No bo trudno mi uwierzyć, że od razu. No pewnie na początku
0: dużo walki.
1: Była złość,
0: bardzo,
1: jakaś niezgoda, poczucie niesprawiedliwości.
0: Ja w wieku, jak mój synek miał 2 latka, mieliśmy taki bardzo długi pobyt w szpitale, miałam bardzo ciężką depresję. Takie 2 miesiące naprawdę miałam wyjęte z życia. I kompletny brak akceptacji. Kompletny, cały czas wyparcie. Brak akceptacji szpitali, no to wiesz, jak walczysz, to jest, życie staje się dramatem. Ty nagle patrzysz, że to jest jakiś science fiction, to jest jakiś horror, nie wiem, jak to nazwać. Moja mama mi powtarzała, że Sara zacznie akceptować w pewnym momencie jakoś, właśnie jak chyba wychodziłam już trochę z tej depresji, zaczęłyśmy więcej rozmawiać. Moja mama mi zaczęła więcej też uświadamiać, jak ona patrzy na to życie, jak to wygląda. Też dużo przeszła, też miała depresję związaną z całą tą sytuacją, wtedy z wnuczętami, co się działo. Więc ona była tą osobą, która mnie popchnęła do przodu i mi dała to wsparcie. I ciekawe jest to, że mój syn miał 60 parę operacji, a w momencie, kiedy naprawdę zaakceptowałam, mówię uczciwie, tak wiesz, że pojechałam do szpitala, i pamiętam, jak moja mama mówiła: Sara, zaakceptuj, po prostu nie walcz. Ja mówię: okej. Okay. Walczyłam jakby z systemem covidowym, który mi się bardzo nie podobał, co z nami robią, jak funkcjonują. I już byłam ostra w słowach do wielu osób, ale dla mnie to było chore, co jest ważniejsze w danym momencie. Łącznie z tym, że wtedy mój syn praktycznie odchodził, miał 29 saturacji. Pani profesor krzyczała, że zaraz nie będzie kogo ratować, a oni czekali na testy covidowe. Ale już jak było po operacji, wszystko się udało. To sobie pomyślałam, że okej, jakby akceptacja, że tutaj jesteśmy. Widocznie tak mamy być. Wiem, że dzisiaj się to wydaje abstrakcją dla kogoś, ale po tylu lekcjach, no to w końcu zostaje ci akceptacja. Tak ja to odbieram. I pojawiło się coś takiego we mnie, że okej, Sara, już nie wymyślaj tam tego życia, nie planuj sobie, po prostu zaakceptuj, że tak jest. Znajdź jakby pozytywne strony, zacznij się na tym skupiać. Był taki moment, który po prostu mnie coś zatrybiło, że chyba zmiana myślenia, że tą, którą szłam, to nie było rozwiązanie. Ja tam, wiesz, odbijałam się non-stop od ściany. Więc moment, w którym zaakceptowałam, co chcę podkreślić, jest ciekawe, że to była jedna z ostatnich naszych operacji. Przedostatnia dosłownie.
1: Ile minęło od tamtego czasu?
0: 3 lata. 3,5 roku. 2,5-3 lata jakoś tak.
1: A czyli ten dobry czas trwa, ta dobra energia?
0: W której mieszkamy w domu.
1: To ja cały czas trzymam kciuki, żeby trwało to dalej. A jak ty w ogóle czujesz się jako mama? Bycie rodzicem bliźniąt to jest hardkorowo trudna sprawa. W twojej sytuacji jeszcze bardziej, bo jesteś sama. No tak jak powiedziałaś, masz ciocię do pomocy, no ale jednak jesteś pojedynczym rodzicem. Twoje dzieci mają jeszcze specjalne potrzeby. Jak ty to wszystko ogarniasz?
0: Udźwignąć... Nie jest łatwo. Na pewno to, co mówisz u drzwi,

Gnąć jako mama bliźniaków to jest jedno wyzwanie. Mama bliźniaków, które mają jeszcze większe zapotrzebowanie czasu, rehabilitacji, atencji, wszystkiego.

0: tamtym etapie, że za nikogo tyle nie oddałam. Po prostu siebie. Ja wiedziałam, że w tych szpitalach ginie Sara, a jakby szłam tam codziennie, jechałam, albo jechałam tylko do domu na chwilę się umyć, tam mieszkałam z moim dzieckiem, no bo muszę być dla niego, więc to uczucie, że dla kogoś po prostu poświęciłaś wszystko, co było możliwe, jest na pewno czymś wyjątkowym. Życie codzienne, mamy bliźniaków, wcześniaków, samemu, to sama sobie powtarzam, że powinnam duży, duży order dostać. Oczywiście bliscy, którzy są, którzy mi jak tylko się starają pomóc, moja mama właśnie, niania do dzieci, to jest na pewno niezastąpione, ale dlatego też wybrałam tą stronę, że ta praca też jest dla mnie istotna, no bo chcę, żeby dzieciaczki miały wszystkie, jakie są możliwe, rehabilitacje. Jeszcze widzę wiele metod, które możemy cały czas stosować, próbować. No z NFZ-u niestety nie należą mi się takie nowości, które ja wyszukuję, dowiaduję się, znajduję, czy za granicą, czy w Polsce, więc staram się też stawiać na pracę, bo praca pozwala mi po pierwsze się realizować, po drugie też zadbać o siebie, po trzecie utrzymać też nianię w domu, a po czwarte, co najważniejsze, zapewnić dzieciom te zajęcia, rehabilitacje, które, no nie wiem, czy też są ludzie tak świadomi, jak nie mają wcześniaków, że zajęcia z basenu dla moich dzieci jakąś specjalną metodą, to jest koszt 480 zł za godzinę.
1: Co ja byłam w szoku. Dwa.
0: Tak, i dajmy jako przykład. To tylko taki luźny przykład. Nie mówię o wizytach, kontrolach, gdzie one są po 700-800 zł za dwójkę dzieci jednorazowo. I tych rzeczy jest naprawdę dużo i chcesz tych zajęć dać, bo widzisz, że też są efekty. Z basenu są efekty, z takiej rehabilitacji są efekty, z logopedii są efekty. No i wszędzie, jak sobie policzysz, to są kosmiczne sumy. Myślę, że wiesz co, jest duża odpowiedzialność. Ten gdzieś tam taki podświadomy trochę stres, który jeszcze jest, to on też taką presja, która się tworzy, prawda, że musisz dać radę, że nie ma taty dzieci, więc ty sama musisz utrzymać, sama musisz no, pewne zasady dać dzieciom, wychować je, dać też tą miłość, a gdzie też, wiesz, danie tej miłości, to często się mówi, że matki dają więcej, no bo one są bardziej w tej roli żeńskiej. U mnie jest tak, że...
1: podwójnej.
0: Tak, i ja łapię się na tym, że często taka jestem, że dobra, dzieciaczki, tutaj to, a gdzie czasami ten moment na tą miłość, na to przytulanie, ale ta presja, żebym wszystko się wyrobiła, żebym zrobiła, wiesz, też prowadzenie własnej działalności, która też wymaga tego, że no nieraz jesteś wieczorem potrzebny, po południu, w dzień, no bo ja akurat prowadzę działalność, która ma 3 zmiany, na pewno duże, duże wyzwanie, ale uważam, że jeśli jestem w takiej sytuacji, to znaczy, że Bóg wiedział, że sobie dam radę.
1: A co ty dzisiaj robisz dla siebie?
0: No, dla siebie od 2 lat zaczęłam robić też, bym powiedziała, sporo. Taki etap przejściowy po śmierci mojego męża. To był moment, gdzie osoby z zewnątrz komentowały, że robię egoistycznie, bo wyjeżdżam, ale było mi to bardzo potrzebne. Taki moment też przełomowy w naszym życiu, kiedy Daniel odszedł. Wyjeżdżałam raz w miesiącu na tydzień chociaż, albo na półtora i wiedziałam, że moje dzieci są zaopiekowane z nianią i z babcią, a ja wiedziałam, że potrzebuję siebie, nazwijmy, podratować, wyciszyć w ogóle. Czyli te stresy, te szpitale, nieprzespane noce, to wszystko, te krzyki, potrzebuję coś zrobić dla siebie. I to zdanie, które mama mi cały czas powtarzała, jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, że szczęśliwe dzieci to szczęśliwa mama, szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci. I to naprawdę jest istotne, bo potem sobie pomyślałam, co z tego, że ja będę z moimi dzieciaczkami teraz cały czas, jak ja po prostu nie jestem do końca obecna z nimi. Jak ja, wiesz, myślę o tamtym, chce mi się płakać, wspominam tamto, to chwila, to co ja mam tutaj udawać, uśmiechać się? Przecież ja wierzę w to, że moje dzieci jeszcze bardziej czują, niż mi się wydaje, moje emocje, więc no nie ma opcji ich okłamywania. Postanowiłam wtedy dla siebie na wyjazdy. To był taki czas, gdzie naprawdę dużo byłam w ciszy, bym to nazwała. W ogóle, czyli ucieczka od bodźców, od tego przebodźcowanego świata, w którym jesteśmy, i rozpoczęcie życia, żeby się wyciszać. Coś, czego nie potrafimy, duża część nas dzisiaj przez social media, przez pracę, przez tą gonitwę za pieniędzmi, za tym wszystkim. I ten moment, kiedy, ale wiesz, czułam sama siebie, to też jest ciekawe, że miałam taką potrzebę, że muszę wyjechać i wyjeżdżałam, nie wiem, do lasu, wyjeżdżałam na plażę, wyjeżdżałam nad jezioro, wszędzie, gdzie jest ten spokój, cisza. A co ciekawe, się uśmiecham, że a to co, jak któryś znajomy mi dawał jakąś książkę albo znajoma do polecenia. Albo gdzieś znajdowałam w internecie, trochę też Klaudię Pinot wtedy w tamtych czasach słuchałam o medytacjach. I to wszystko tak popłynęło. Wiesz, książka za

0: książką analizy 7 nawyków Coveya, bardzo fajna książka. Kto zabrał mój ser, gdzie myszy idą po ser i pokazuje, taka prosta, krótka książka, a pokazuje, że jak idziesz cały czas tą samą drogą w życiu, to może się okazać, że nic nowego ci tam nie napotka i problemy, które są, one i tak dalej będą. A ta druga mysz, która wybiera kompletnie inną drogę, dostaje jeszcze większy kawał sera. I taka prosta, krótka książeczka, a daje też bardzo dużo do myślenia, jak zacząć postępować w życiu. Dzisiaj wdzięczność, medytacje, sport, spacery poranne o 6 rano, jeszcze jak dzieci śpią. To robię szybki taki spacer 40 minut, medytacje, które staram się robić już wieczorem, ale często w weekendy, w tygodniu nie do końca mam czas, rytuały wdzięczności, rytuały takie z kakaem, gdzie włączamy fajną muzykę, pijemy kakałko, głośno mówimy same dobre rzeczy afirmacyjne. To takie momenty, które rzeczywiście pomagają mi z powrotem być w sobie, być tu i teraz.
1: Mhm. Ładują baterie.
0: Tak.
1: A o czym marzysz?
0: Marzę o spokoju.
1: To ja życzę ci tego spokoju i nudy. O, nuda jest też, myślę, pożądana, gdy się dzieje zbyt intensywnie. Sara Gronowalska dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu Emocje. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

mroku tkwi. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

Macieja kota. Fascynujący z niego facet całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bosanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryzam.

nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupi jest wiekiem stara ziemia.

0: Już nie chcę twoich rad.
1: Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.